0: 3700 na rękę to ma być nowa płaca minimalna. Burze przeszły przez Polskę, najbliższe dni też mają być deszczowe. Gratka dla miłośników kaktusów, wielka wystawa na Śląsku. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. 4950 zł brutto ma wynieść w przyszłym roku płaca minimalna. To na rękę 3704 zł. Takie są plany rządu. Wzrośnie też płaca w budżetówce, obiecuje premier Donald Tusk.
1: Jest także decyzja o podwyższe płat w sferze budżetowej. Chcielibyśmy więcej, ale na dziś ta propozycja to jest 3%.
0: Na razie to jeszcze nie przesądzone. Rząd będzie rozmawiać o tych propozycjach z Radą Dialogu Społecznego. Kolejny dzień z ulewnym deszczem i burzami. Front przeszedł nad południem Polski, ale padało prawie w całym kraju. I przynajmniej do końca tygodnia będzie padać. Ma to jednak swoje dobre strony. Taka pogoda przysłuży się lasom, mówi Paweł Staniszewski z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
2: Uwilgotni się wierzchnia warstwa gleby i zagrożenie pożarowe do końca tygodnia będzie już zdecydowanie niższe.
0: Niestety w niektórych miejscach na południu kraju ulewny deszcz podczas burz może doprowadzić do podtopień. Jak mówią eksperci, najbliższe deszcze niestety nie poprawią znacząco sytuacji hydrologicznej. Przez niewielkie opady wiosną w kraju cały czas panuje susza. Ruch tankowców przez cieśninę Ormus rośnie bardzo znacząco, powiedział minister energii USA Chris Wright. Zastrzegł jednak, że powrót do normy zajmie miesiące po ewentualnym porozumieniu z Iranem. Tymczasem, jak wyliczył CNN, w ostatnim czasie Donald Trump zapowiadał rychły sukces rozmów z Iranem co najmniej 37 razy. Miłośnicy kaktusów mogą się wybrać do Gliwic. Kaktusy opanowały tamtejszą palmiarnię miejską. Otwarto wystawę, na której są różne gatunki tych sukulentów, głównie z Ameryki Południowej. Niektóre mają 20 lat. Są małe, duże i kwitnące, opowiada Piotr Wudecki z Polskiego Towarzystwa Miłośników Kaktusów.
3: Do najbardziej kolorowych kaktusów należą Hylopsisy. Mają wspaniałe kwiaty, duże, nawet do 20 cm średnicy. Niekiedy dwu, trzy barwne. Wiele innych gatunków też. Mamilarie. W ogóle kaktusy kwitną pięknie. Każdy kaktus kwitnie.
0: Kaktusy w gliwickiej palmiarni można oglądać do niedzieli. Od piątku będzie też giełda roślin. A już jutro wieczorem rusza wielkie święto piłki nożnej, jak mówią Amerykanie, soccera. W USA, Kanadzie i Meksyku ruszają mistrzostwa świata. Niektórzy pojechali na mundial po raz pierwszy w historii. Uzbekistan, Jordania, Curacao czy Republika Zielonego Przylądka, która wczoraj dotarła do swojej bazy, mówi ich trener Bubista.
4: Pierwszym celem jest pokazanie naszego kraju światu, naszej kultury, muzyki, a także naszego futbolu. Wiemy, że jesteśmy mali, ale chcemy pokazać, że możemy rywalizować na najwyższym poziomie. Wiem, z kim się zmierzymy, potężni rywale, z doświadczeniem w tych rozgrywkach, ale my chcemy robić wielkie rzeczy i mamy nadzieję, że uda nam się to osiągnąć.
0: Mecze będziemy oglądać od 18 do 6 rano polskiego czasu. Mecz otwarcia Meksyk-RPA jutro o 21. A polska reprezentacja, przypomnijmy, w tym mundialu akurat nie zagra. Przez Polskę przeszedł front burzowy i zostawi trochę chłodniejsze powietrze. Dziś od 15 do 20 stopni maksymalnie. Niebo zachmurzone częściowo, miejscami całkowicie, ale jest także szansa na przejaśnienia. Druga połowa tygodnia ma być mniej więcej taka jak dziś.
5: Radio i wszystko gra.

0: reklama. Czy wiesz, jak wiele wokół ciebie zmieniły fundusze europejskie? Nie? To koniecznie słuchaj nas we wtorki, środy i czwartki. Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. Razem tworzymy przyszłość. Sprawdź więcej na fundusze.ue.lubelskie.pl. Spot dofinansowany z Unii Europejskiej.
1: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
0: Reklama.
2: Ogon Radio. I wszystko gra. 104,9 FM.

Kroniki miasta. Dziennikarski powrót do przeszłości. Wehikułem czasu sterują Eliza Kudelska-Nowosad i Zbigniew Lubaszewski.

0: Dzisiaj w Kronikach Miasta rarytas o chełmskiej kwaterze Oskara Kolberga pisał na łamach Kuriera Lubelskiego w 1971 roku Stanisław Skibiński. Przypominał czytelnikom, nasz największy ludoznawca Oskar Kolberg w poszukiwaniu materiałów do swych dzieł przyjeżdżał również kilkakrotnie do powiatu chełmskiego w latach 1852 i 1856-70. Zaprzyjaźniony z rodziną Hemplów, znajdował tu we wsi Tarnowie nie tylko gościnną kwaterę, ale i pomoc w swych pracach. Tarnowska kwatera Oskara Kolberga miała dodatni wpływ na wyniki jego badań, co sam potwierdzał słowami: poszukiwania nasze, skrzętniej niż gdzie indziej dokonywane, najobfitszy owoc przyniosły nam w okolicy Chełma, gdzie osobliwie w gościnnym domu państwa Hemplów w Tarnowie pod Sawinem, dzięki umiejętnej pomocy i zamiłowaniu do rzeczy ludowych córki domu, pani Maryi Hempel, zdołaliśmy nagromadzić zasób wiadomości i notatek etnograficznych, rzadko kiedy w takiej przez nas winnych okolicach nabytych obfitości.
1: Oskar Kolberg, jeden z najbardziej znanych polskich etnografów, autor monumentalnego dzieła poświęconego tej problematyce, gdzie też warto dodać, były materiały dotyczące, oddzielne tomy w zasadzie tej publikacji, dotyczące Chełma i ziemi chełmskiej, no i tutaj wyjaśnienie, w jaki sposób Oskar Kolberg zbierał te materiały, no właściwie dosyć znaną kwestią jest, że korzystał z pomocy Marii Hemplówny, która w tym czasie mieszkała w Tarnowie pod Sawinem. Ta informacja dosyć często się pojawia, ale tutaj Stanisław Skibiński zdołał ustalić kilka dodatkowych szczegółów. Przede wszystkim bardzo taka kompleksowa informacja o dworze w Tarnowie, jak on wyglądał, kiedy się pojawił. Cytował zresztą tutaj dokumenty znajdujące się w chełmskim archiwum. To akurat takie wątki dosyć mało znane. Sporo szczegółów na temat rodziny Hemplów i innych właścicieli Tarnowa. Właśnie też trochę informacji, jak to się zmieniało w zakresie własności, jak i kształtu zabudowań. Trochę informacji oczywiście o Marii Hempel, w jakich okolicznościach w zasadzie wspierała tutaj Oskara Kolberga. No myślę, że też warto podkreślić, że rzeczywiście sam Oskar Kolberg podkreślał, że dzięki pomocy Marii Hemplówny ten materiał, który zdołał zebrać na temat ziemi chełmskiej, był dosyć obszerny, różnorodny, no i niewątpliwie wyróżniał się, jeśli chodzi o te inne materiały zgromadzone w tym wielotomowym dziele Oskara Kolberga. Czasami historycy wracają oczywiście do tego zagadnienia, ale tutaj Stanisław Skibiński, no tak zgodnie ze swoim nastawieniem, zebrał naprawdę sporo szczegółowych informacji. No i myślę, że wszyscy ci, którzy czasami sięgają do tej problematyki, czy opisują działalność Oskara Kolberga na obszarze ziemi chełmskiej, no to niewątpliwie powinni pamiętać o tym materiale.

0: Kroniki miasta. Dziennikarski powrót do przeszłości. Wehikułem czasu sterują Eliza Kudelska-Nowosad i Zbigniew Lubaszewski.
1: Bonton Radio.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Hit odkurzony.
2: Cześć, tu Hołek. Witajcie w kolejnym odcinku hitu odkurzonego w Radiu Ponton. Dziś przenosimy się do roku 1999. To był czas, kiedy świat drżał przed pluskwą milenijną, a w radiach królował pop, rock z duszą. Przed nami utwór, który jest definicją melancholijnej tęsknoty, napisany przez jednego z najbardziej tajemniczych geniuszy.

Someday We'll Know w ogóle zdążyło wejść na szczyty list przebojów jako drugi singiel. Aleksander był zmęczony machiną promocyjną i trasami koncertowymi. Uznał, że powiedział już wszystko, co miał do powiedzenia jako frontman. Wyobraźcie sobie, porzucić światową sławę w momencie jej największego rozkwitu. Someday We'll Know to piosenka o szukaniu odpowiedzi na pytania, na które odpowiedzieć się nie da. Dlaczego miłość odchodzi? Gdzie zniknął samolot Emily Earhart? Co się stało z Titanikiem? Utwór jest naszpikowany odniesieniami do historii popkultury. Aleksander wymienia w tekście Amelię Earhart, legendarną lotniczkę, tragiczny rejs Titanika czy kapitana Smitha. To nie był zwykły radiowy wypełniacz, to była próba uchwycenia nieuchwytności życia. Muzycznie piosenka czerpie garściami z tradycji soft rocka lat 70., przypominając dokonania Hall & Oates czy wczesnego Eltona Johna. Choć wersja New Radicals nie pobiła rekordów sprzedaży You Get What You Give, piosenka zyskała status kultowej dzięki kinu i innym artystom. W 2002 roku utwór przeżył renesans dzięki filmowi Szkoła Uczuć, gdzie zaśpiewali go Mandy Moore i John Foreman. Ale to nie koniec. Wersję tego utworu nagrały też legendy. Grupa Hall & Oates oraz sam Todd Rundgren. Greg Alexander, mimo że zniknął ze sceny, stał się jednym z najbardziej rozchwytywanych autorów piosenek. To on napisał m.in. Game of Love dla Santany. Someday We'll Know to piosenka, która z każdym rokiem brzmi coraz lepiej. Jest w niej jakaś szlachetna prostota, której dzisiaj w radiu często nam brakuje. To był idealny moment w historii pop rocka. Dzięki za wspólne odkurzanie tego klasyka. Mam nadzieję, że te dźwięki pomogą Wam dziś znaleźć odpowiedzi na Wasze własne pytania. Mam nadzieję, że te dźwięki pomogą Wam dziś znaleźć odpowiedzi na Wasze własne pytania.

0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska. Helm Lwowska 13R.
1: Reklama. Masz już plany na wiosnę i na lato? Remont kuchni czy wymarzone wakacje pod palmami? Nie musisz wybierać. We Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie czeka na Ciebie kredyt 4 pory roku. Weź do 30 tysięcy złotych z gwarancją spokoju. Stałe oprocentowanie 6,5% przez cały czas. Spłata rozłożona nawet na 36 miesięcy. RRSO 8,92%. Odwiedź nasze placówki. Wschodni Bank Spółdzielczy. Z nami zrealizujesz marzenia.
2: Masz nieruchomość, którą chcesz sprzedać, ale pojawiają się problemy? Chcesz bez stresu i bezpiecznie kupić nieruchomość?
3: Północ Nieruchomości pomoże Ci we wszystkim. Oferujemy kompleksową obsługę kupna i sprzedaży nieruchomości. Pomoc w sprawach takich jak udziały, spadki i zadłużenia. Profesjonalne wyceny. Znalezienie Twojej wymarzonej nieruchomości.
2: Zaufaj specjalistom z Północ Nieruchomości.
3: Zadzwoń 664 775 457
2: lub odwiedź Północ przy Lubelskiej 31.
4: Chcesz pielęgnować swój ogród wygodnie i profesjonalnie? Odwiedź autoryzowanego dealera Stihl i skorzystaj z oferty urządzeń akumulatorowych. Pilarka, kosa, kosiarka, nożyce do żywopłotów. To tylko niektóre z nich. Postaw na markę Stihl i skompletuj niezbędny zestaw urządzeń. Aktualnie oferujemy raty 0% na wszystkie urządzenia Stihl. Zapraszamy.
5: Fino Market. Chełm, ulica Rampa Brzeska 7A. To tam, gdzie te duże traktory.
6: Nowa hybryda Chery Tiggo 4. Nie wymaga ładowania, spala tylko 5,3 litra na 100 km i ma zasięg do 950 km. Powiedz
7: Hello Chery
6: i odkryj technologię, która ułatwia jazdę. Tiggo 4 Hybrid już od 95 900 zł.
8: Samochody dostępne od ręki z atrakcyjnym finansowaniem i promocyjnym ubezpieczeniem na 2 lata. Odwiedź salon Chery GG Auto przy ulicy Mełgiewskiej 9FA w Lublinie.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Reklama.

0: Reklama.
1: Biegasz wyczynowo, a może tylko amatorsko? Dołącz do skrzydlatego biegu organizowanego przez PANS w Chełmie. Już 27 czerwca na lotnisku w Depułtyczach Królewskich Chełmskiej Państwowej Akademii Nauk Stosowanych odbędzie się wyjątkowa biegowa rywalizacja na dystansie 5 km. Zapisz się już dzisiaj. Czeka na Ciebie ciekawy program i moc atrakcji. Więcej szczegółów na www.panshelm.edu.pl. Ostateczny termin zgłoszeń mija 21 czerwca. Liczba miejsc ograniczona.
0: Reklama.
2: Słuchacie Bonton Radio.

0: Kolejna eskalacja konfliktu i wymiana ognia na Bliskim Wschodzie. KO i PSL wystawiły wspólną kandydatkę w krakowskich wyborach i słynny dar młodzieży z przymusowym postojem podczas rejsu. Paulina Nawrocka, zapraszam. Na Bliskim Wschodzie znowu doszło do eskalacji. Amerykańskie siły przeprowadziły serię ataków na irańskie instalacje wojskowe w pobliżu cieśniny Ormus. W odpowiedzi na zastrzelenie śmigłowca Apache Iran nie pozostał dłużny. Wystrzelił rakiety i drony w kierunku amerykańskich baz w Bahrajnie, Kuwecie i Jordanii. Jordańska armia informuje o zestrzeleniu 5 irańskich pocisków. Przedstawiciel władz USA powiedział stacji CNN, że ataki mają być ostrzeżeniem dla Teheranu. Senator Monika Piątkowska została wspólną kandydatką Koalicji Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego na prezydenta Krakowa. Ogłosili to Donald Tusk i Władysław Kosiniak-Kamysz.
1: Jest kandydatką wyśmienitą.
2: Monika, no wow, widać, że masz tą determinację i ten wybór i twój plan dla Krakowa, poważnego, odważnego, znamy od lat.
0: Wybory w Krakowie odbędą się prawdopodobnie we wrześniu, po tym jak niedawno mieszkańcy odwołali w referendum dotychczasowego prezydenta miasta Aleksandra Miszalskiego z Koalicji Obywatelskiej. Komisja Europejska przedstawiła 21 pakiet sankcji przeciwko Rosji. Restrykcjami objęte ma zostać kolejne 30 statków floty cieni, która nielegalnie transportuje różnego rodzaju towary. Pakiet sankcji ma dotyczyć także rosyjskich żołnierzy, mówi przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.
3: Proponujemy wprowadzenie zakazu wjazdu do Unii Europejskiej dla wszystkich osób, które służyły w rosyjskich siłach zbrojnych od początku wojny.
0: Inna z propozycji zakłada zamrożenie mechanizmu dostosowującego limit cen rosyjskiej ropy, aby zapobiec jego wzrostowi. Rośnie liczba zatruć dopalaczami i innymi substancjami odurzającymi, alarmuje sanepid. Najnowsze dane pokazują, że problem jest coraz większy, a najwięcej przypadków odnotowano w Małopolsce, na Śląsku i w Wielkopolsce. Tylko w ubiegłym roku łącznie raportów o zatruciach było ponad 4 tysiące, czyli statystycznie 10 dziennie. Najczęściej to efekt przyjmowania substancji psychoaktywnych i leków, mówi Marek Waszczewski, rzecznik Głównego Inspektoratu Sanitarnego.
4: Wzrosła liczba zatruć i podejrzeń zatruć środkami zastępczymi i nowymi substancjami psychoaktywnymi, jeżeli porównamy to z rokiem 2024. Natomiast jest to wciąż niewielki odsetek w porównaniu z liczbami notowanymi w latach 2015-19, kiedy raportowana liczba zatruć to było kilka tysięcy rocznie.
0: Rzeczniczka Praw Dziecka tymczasem apeluje do Ministerstwa Edukacji o prowadzenie dodatkowych zajęć w szkołach, które będą uświadamiały o możliwych zatruciach substancjami psychoaktywnymi. Żaglowiec Dar Młodzieży cumuje w Nassau na Bahamach. Statek miał awarię systemu klimatyzacji, przez którą konieczny był kilkugodzinny postój w Martynice. Dar Młodzieży 16 kwietnia wyruszył w rejs do Stanów Zjednoczonych, gdzie weźmie udział w uroczystościach związanych z 250. rocznicą podpisania Deklaracji Niepodległości USA.
5: Flash. Skrót lokalnych informacji.
6: Chełm otrzymał blisko 10 milionów złotych unijnego dofinansowania na utworzenie Centrum Dialogu Kultur w dawnym Pałacu Biskupów Unickich na Górze Chełmskiej. Środki pozwolą na rewitalizację zabytkowego obiektu. Cała inwestycja ma kosztować ponad 18 milionów złotych. W piątek odbędzie się zwieńczenie obchodów jubileuszu Szkoły Podstawowej nr 1 w Chełmie po mszy świętej w intencji społeczności szkolnej, podczas której poświęcony też zostanie nowy sztandar. W Chełmskiej Bibliotece Publicznej odbędzie się uroczysta gala. Od 12 do 14 czerwca w Uchrze odbędzie się czwarta chełmska senioriada. W wydarzeniu wezmą udział seniorzy z miasta, gminy i powiatu chełmskiego. Będą rywalizować w konkurencjach artystycznych, sportowych, kulinarnych i kulturalnych. Na najlepsze drużyny czekają puchary wójta gminy Chełm. W programie znalazło się też rozstrzygnięcie konkursu Chełmski Społecznik Senior oraz wspólna zabawa taneczna.
7: Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP.
8: Sponsorem prognozy pogody jest salon meblowy i studio mebli kuchennych Black Red White. Chełm, ulica Okrzowska 27.
0: Dziś w całym kraju przewaga chmur, jedynie na północnym zachodzie i krańcach południowo-wschodnich większe przejaśnienia. W większej części Polski dziś przelotny deszcz, na południowym wschodzie i północnym zachodzie możliwe burze, na Podkarpaciu nawet lokalnie z gradem. Termometry pokażą od 15 do 17 stopni na południu i nad morzem, do 20 w centrum kraju i do 24 stopni na krańcach wschodnich.
7: Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP.
8: Sponsorem prognozy pogody jest salon meblowy i studio mebli kuchennych Black Red White. Chełm, ulica Okrzowska 27.
9: Bonton Radio 104,9 FM. Na dzień dobry.
8: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, dystrybutor zasilania awaryjnego i akumulatorów do wszystkich pojazdów.
10: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
11: Program Bonton na dzień dobry już teraz rozbiega się, nabiera tempa. Oczywiście, że tak, no bo zaczynamy kolejny dzień. Mamy dzisiaj środę, przypominam. Przy mikrofonie witam Was, Fox. Cześć.

0: Hello, hello, hello. Nie śpimy, moi drodzy, zwiedzamy, no i też trochę pracujemy, prawda? No i my dzisiaj jako pracę też weźmiemy pod uwagę to, co w kartce z kalendarza. No i tak, mamy 161 dzień roku, 24 tydzień roku, środa to 10 czerwca, a swoje urodziny obchodzi na pewno ten, który dzisiaj się urodził, albo ta, która się dzisiaj urodziła, no ale kto to dokładnie, nie wiem. U nas w redakcji nikt akurat dzisiaj nie świętuje, bo nikt żadnych cukierków nie przyniósł, nie ma żadnego nowego ciasta w lodówce ani przed, także chyba nikt. Małgorzata, Bogumił, to są osoby, które dzisiaj mogą świętować swoje imieniny. Bogumiła, Jan, Henryk, Diana, Tymoteusz, Cycylia, Maksym, jeszcze Onufry oraz Amata. Wszystkich jubilatów, wszystkich solenizantów jeszcze raz łącznie pozdrawiamy, no i życzymy dobrego, pięknego dnia, oczywiście takiego wewnętrznego, no bo pogodowo to wiecie. Przysłowie na dzisiaj: ze świętą Małgorzatą zaczyna się lato.
1: Na pewno, pewnie, jasne, zobaczymy, czas pokaże.
2: Bonton Radio i wszystko gra.

0: Reklama.
1: Ale ja przyjaźni dwa. Każdy kierowca w Chemie Motopol. Czy na zimę, czy na lato, tam opony kupuje tato.
2: Motopol. Chełm Aleja Przyjaźni 2. Serwis i sprzedaż opon do każdego pojazdu. Zapraszamy.
3: Uwaga! Oferujemy również naprawę i serwis klimatyzacji.
4: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal alacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
5: Poznaj technologię wydajności w salonach Omoda JQ. Odkryj inteligentny napęd Super Hybrid. Niższe zużycie paliwa, większy zasięg i moc, która zachwyca od pierwszego kilometra. A teraz wszystkie modele Omoda i JQ z wysokim rabatem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP za jedyne 1 zł każde. Omoda JQ. Styl, który się opłaca.
6: Nie czekaj, przejdź już dziś do salonu na Kraśnickiej 27 w Lublinie. GG Auto Lublin. Jedyny autoryzowany dealer Omoda i JQ w regionie.
7: W poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
8: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
7: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do -85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Chełm Okrzowska 27. Tania.

0: od ręki.
1: Teraz wizualizacja 3D twojej wymarzonej łazienki gratis.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Reklama. Bonton Radio. Na dzień dobry.

Słuchajcie, Radia Bonton na 104,9 FM, który was budzi jak zwykle o tej porze, czyli aktualnie 20 minut po godzinie 7. Ściągamy was z łóżka i zakładamy wam nawet skarpetki. Tak, jest to jak najbardziej możliwe. Oczywiście, jeżeli dobierzemy dobrze playlistę, bo jeżeli nie, no to wtedy mogą pojawić się faktycznie z takimi rzeczami kłopoty. Słuchajcie, dzisiaj w kalendarzu jeszcze nietypowe święta nam zostały. No i mamy dzisiaj Międzynarodowy Dzień Elektryka, którego prąd nie tyka. Także tych, którzy dbają o to, że po burzy znów świeci słońce, chciałem powiedzieć. Tych, po który... Dzisiaj świętują ci, którzy na przykład po burzach załatwiają nam sprawę z prądem. Gdzieś tam reperują te linie, żeby znów do nas mógł dotrzeć prąd. Elektrycy, którzy montują nam elektrykę w naszych mieszkaniach, w naszych domach. No, jest to naprawdę zawiła sprawa. Jak kiedyś byłem u kolegi w mieszkaniu, mieszkanie w bloku, które zostało przerobione na gabinet stomatologiczny. I jak zobaczyłem, ile jest tam przeróżnych przełączników, i tak sobie pomyślałem, że to musi działać, tak? To naprawdę elektryk musi być magikiem, żeby się tam nie pomylić. Żeby zamiast po włączeniu tego włącznika, zamiast zapalić się światło, przypadkiem nie zapalił się piekarnik. Bonton Radio.

0: Reklama.
1: Uwaga, ósmoklasiści! Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Okrzowie w nowym roku szkolnym prowadzić będzie kształcenie na kierunkach technik mechanizacji rolnictwa i agrotoniki, technik weterynarii, technik żywienia i usług gastronomicznych, mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych oraz na kwalifikacyjnych kursach zawodowych. Zapewniamy bezpłatny kurs prawa jazdy kategorii B i T w wybranych zawodach, bezpłatny dowóz uczniów klas pierwszych do szkoły, liczne stypendia, 2-3-osobowe pokoje w internacie z opłatą wyłącznie za wyżywienie. Szczegółowe informacje na zskr.okrzow.edu.
2: Ecotaxi Helm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Ecotaxi, który zna Helm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 80 00. Ecotaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
3: Forma nie bierze się znikąd.
4: Zdrowie nie bierze się znikąd.
3: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
4: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
3: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
5: Twoje, moje!
6: .com. Sprzedaj działkę, mieszkanie albo dom.
7: Stwórzmy wspólnie darmowy chełmski portal nieruchomościowy. Wejdź na twojemoje.com i wystaw swoje ogłoszenie za darmo.
8: Co? Za darmo?
6: Wejdź na twojemoje.com i wystaw swoje ogłoszenie za darmo.
9: Garaż Top Service Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Service. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroën, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Service. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 10 96. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też busy.
10: Sportowe wiadomości, transfery i wyniki z lokalnych boisk, mat i torów. O dużym i małym sporcie od poniedziałku do piątku na 104,9 FM.
11: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
12: Program sponsoruje Alupoint. Telefon 731 444 533.
0: Reklama.
13: Mamy już 7.30, a więc zaczynamy informacje lokalne Radia Bon Ton prezentować naszym słuchaczom na 104,9 FM. Za 3, 2, 1.
14: Jest 7.30, zapraszam na lokalne wiadomości Radia Bon Ton. Eliza Podalska-Nowosad. Ponad 209 milionów złotych warte są umowy na projekty rewitalizacyjne podpisane przez Zarząd Województwa Lubelskiego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego. Unijne dofinansowanie wynosi blisko 159 milionów złotych, a dodatkowe wsparcie pochodzi z budżetu państwa. Te środki zostaną przeznaczone na odnowę zdegradowanych obszarów miejskich, modernizację budynków, a także przywracanie im nowych funkcji społecznych, kulturalnych i edukacyjnych. Program obejmuje również prace konserwatorskie przy obiektach zabytkowych oraz dostosowanie przestrzeni do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Wśród beneficjentów jest też miasto Chełm, które w tym rozdaniu otrzymało blisko 10 milionów złotych dofinansowania na restaurację i rewitalizację dziedzictwa kulturowego miasta na potrzeby Centrum Dialogu Kultur. To instytucja, która ma funkcjonować w siedzibie Pałacu Biskupów Unickich na Górze Chełmskiej. I to właśnie ten XVIII-wieczny budynek potrzebuje szerokiego zakresu prac, by mógł służyć nowoczesnej placówce. Plan powołania jej został zapowiedziany jeszcze w 2020 roku, jednak do tej pory bezskutecznie starano się o pozyskanie dofinansowania na remont. W ubiegłym roku chełmscy radni zagłosowali za wyłożeniem z miejskiego budżetu pieniędzy na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej. Pytającym wtedy o szczegóły radnym wyjaśniono, że pracą instytucji miałby kierować Chełmski Dom Kultury. A w związku z tym, że budynek należy do parafii mariackiej, miasto podpisało porozumienie na użyczenie go na cele budowlane, a następnie już użytkowanie na potrzeby centrum. Porozumienie ma obowiązywać przez 10 lat. Całość inwestycji szacowana jest na ponad 18 600 000 zł. W piątek odbędzie się oficjalne zwieńczenie obchodów jubileuszu Szkoły Podstawowej nr 1 w Chełmie. Tego dnia, tuż po mszy świętej w intencji całej szkolnej społeczności, w trakcie której poświęcony zostanie nowy sztandar szkoły ufundowany przez Radę Rodziców, odbędzie się gala w siedzibie Chełmskiej Biblioteki Publicznej. Będzie to też czas na wspomnienia. Zostanie pokazana prezentacja historii szkoły oraz będzie można obejrzeć wystawę archiwalnych zdjęć i dokumentów. Podczas wydarzenia przewidziano także występy artystyczne uczniów. Wszystko po to, by podkreślić 110-lecie życia szkoły.
15: My mamy budynek na Przywołyńskiej 1 od 1974 roku, ale jest to 9 adres tej szkoły. Przez te lata pierwsze, kiedy w 1916 roku powstała, mieściła się w różnych budynkach, w różnych miejscach. Uczniowie, którzy w tym roku poznawali historię szkoły, byli sami zdumieni, że nie od początku tu właśnie ten budynek. To jest najstarsza tego typu placówka w mieście, obok liceum, pierwszego liceum ogólnokształcącego. Pierwsi dyrektorzy, na przykład pani Katarzyna Dzwonnikowa, zakładali tę szkołę od podstaw, od zera. Były takie czasy, kiedy uczyło się tu dobrze ponad 1500 osób i początki były na pewno bardzo trudne.
14: Przypomina Magdalena Nowakowska, dyrektor szkoły numer 1.
9: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bonton.
14: Od piątku do niedzieli odbędzie się 4. Chełmska Senioriada. Ta inicjatywa stawia sobie za kluczowe cele integrację środowisk seniorskich z terenu miasta, gminy Chełm oraz całego powiatu chełmskiego. Główną bazą tegorocznych zmagań i spotkań będzie Szkoła Podstawowa w Uchrze. Do udziału w Senioriadzie uprawnione są grupy i zespoły prowadzone przez organizacje pozarządowe, kluby seniora oraz instytucje publiczne działające na obszarze ziemi chełmskiej, zgłoszone do tej zabawy. Uczestnicy zmierzą się w 4 głównych blokach tematycznych: sztuka, kultura, sport i rekreacja oraz kulinaria. Indywidualne i zespołowe sukcesy w poszczególnych dyscyplinach będą przeliczane na punkty dla drużyn macierzystych. 3 najlepsze kluby z najwyższym dorobkiem zostaną uhonorowane pucharami ufundowanymi przez wójta gminy Chełm. Ważnym elementem niedzieli będzie również rozstrzygnięcie towarzyszącego konkursu na chełmskiego społecznika seniora. Całość wydarzenia ma zwieńczyć wspólna zabawa taneczna. Wydarzenie to inicjatywa Stowarzyszenia Rozwoju Aktywności Społecznej Triada, Stowarzyszenia Inicjatywa Obywatelska Nasz Chełm, a także Niemiecko-Polskiej Fundacji Nowa Energia.
9: Bonton Radio. Na dzień dobry.

0: politycznie etyczne. To może wpłynąć źle na ich karierę. Zaraz będą wyśmiewać ich i tak dalej. Lepiej tego nie robić w dzisiejszych czasach, kiedy każdy ma telefon z kamerą. Zaraz zamieszczą ten film w internecie i tyle będzie. Chodzi mi oczywiście o Światowy Dzień Jazdy Nago na Rowerze. No bo dzisiaj taki dzień w kartce z kalendarza. No dobrze, panie Marcinie, to co pan tam ciekawego jeszcze powiesz od siebie? Poza tym, że tak czy inaczej obowiązuje zakaz jazdy nago na rowerze.
1: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Hełm Aleja Przyjaźni 2.
2: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
3: Na początek przypomnienie, że na ulicy Przemysłowej są prowadzone prace drogowe, ale jest ona przejezdna. Drogowcy pracują także na wyjeździe z Chełma na Włodawę, gdzie powstaje kolejny fragment obwodnicy. Co do większego ruchu natomiast, to nic nowego jak na tę porę przystało, bo gęściej od samochodów jest na Lubelskiej, Wojsławickiej, Hrubieszowskiej, Lwowskiej wiadukcie.
1: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Chełm Aleja Przyjaźni 2.
2: Bonton Radio i wszystko gra.

0: Reklama.
1: Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi twoja kosiarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź sobie, że już nie musisz tracić czasu na koszenie. Wyobraź sobie tę ciszę, zaoszczędzony czas i swój trawnik regularnie koszony przez inteligentnego robota koszącego Husqvarna. To, czego nie musisz sobie wyobrażać, to możliwość zakupów w ratach 0%, RRSO 0%.
2: Autoryzowany srebrny dealer Husqvarna Garden Park, hełm Mickiewicza 41, telefon 731 33 21 33.
3: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny

0: Profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon Łazienek Inspira Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
1: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Villa Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Villa Połaniecka. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
2: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505-180-770.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
3: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Ponadczasowy design. Inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Hello. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbioz Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
9: W pracy, w domu, w rytmie dnia.
10: Spotkaj się z nami na 104,9 FM.
9: Newsy, goście i twoja muzyka.
11: Od poniedziałku do piątku, od 12.
12: Sponsorem programu jest Salon Samochodów Używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika, 52.
13: Reklama. Bonton Radio. Na dzień dobry.
14: 10 minut nam brakuje do godziny 8, a ja właśnie czytam sobie na naszym portalu supertydzień.pl, że zbiornik glinianki w Buśnie zmienił się ostatnio podobno w prawdziwe królestwo młodych wędkarzy. Tak jest, bo z okazji Dnia Dziecka odbyły się tam zawody wędkarskie. Wzięło w nich udział 13 dzieci z gminy Białopole. Najlepsza okazała się, uwaga, zaledwie 5-letnia Ania, która złowiła ryby o łącznej wadze 860 gram. Tym samym została nie tylko zwyciężczynią zawodów, ale również najmłodszą uczestniczką rywalizacji. Drugie miejsce zajął Antoś, a trzecie Radio, który dodatkowo złowił największą rybę zawodów, płotkę o długości 21 cm. Na zwycięstwo oczywiście czekały puchary, dyplomy. Każdy uczestnik otrzymał też słodki poczęstunek, skoro to Dzień Dziecka, no to wiadomo. No i po tych sportowych emocjach przyszedł czas na wspólne grillowanie i świętowanie Dnia Dziecka nad wodą. Całą tą akcję piękną w gminie Białopole opisujemy wam na naszym portalu supertydzień.pl. Sprawdźcie koniecznie i udostępnijcie dalej. Niech młodzi się cieszą, że są sławni. A jak widać na załączonym obrazku, wielkie sukcesy nie zawsze wymagają wielkich ryb. Czasem wystarczy trochę cierpliwości, dobra wędka i odrobinę szczęścia.

0: Because I gotta have faith. Ooh, I gotta have faith. Because I gotta have faith, faith, faith. I gotta have faith, faith, faith. Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów. Chełm Kolejowa 5. Grupa dostawcy prądu. Volt Polska.
1: Sponsorem programu jest Bieluch. Producent serków i jogurtów z wysoką zawartością białka.
2: Reklama.
3: Enzos Almed. Specjalistyczne gabinety lekarskie. Chełm, ulica pierwszego pułku Szwoleżerów 25. Informuje o uruchomieniu gabinetu badań ultrasonograficznych. Wykonujemy badania USG jamy brzusznej, tarczycy, węzłów chłonnych, piersi, jąder oraz USG Doppler naczyń szyjnych i USG Doppler naczyń kończyn dolnych. Zapisy na badania osobiście w siedzibie Enzos Almed. Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 25 lub telefonicznie pod numerami 82 565 66 55 lub 571 403 400.
4: Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Chełmie działa przy specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym i współpracuje z miejskimi szkołami i przedszkolami. Projekt jest finansowany przez Unię Europejską. Tworzymy przestrzeń, w której każdy może uczyć się i rozwijać w atmosferze akceptacji, wspierając nauczycieli i rodziców szkoleniami, doradztwem i nowoczesnymi pomocami dydaktycznymi. CFEW Chełm pomaga tworzyć szkołę otwartą i przyjazną, dostosowaną do potrzeb wszystkich uczniów.
5: Wiosna w powietrzu. Ekscytacja w sercu. Już wiem! Przyszło natchnienie na wielkie koszenie. Zainspiruj się wiosennymi ofertami Stihl i skorzystaj z 10 lat RRSO 0% na cały asortyment. Oszczędź 650 zł przy zakupie kosiarki z dwoma akumulatorami lub wybierz kosy z atrakcyjnymi dodatkami. Promocja obowiązuje od 14 marca do 30 czerwca. Wszystko Stihlowe i do pracy gotowe. Szczegóły u autoryzowanych dealerów Stihl i na www.stihl.pl. 100 lat Stihl. Nasz jubileusz, twoje okazje.
3: Autoryzowany dealer, firma Precto zaprasza. Chełm Lwowska 13W przez 14 obok pawilonu Chrobry i Lubelska 82. Krasny Staw Przemysłowa 7. Auto Viva. www.precto.pl.
6: Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
2: Reklama.
7: Bonton Radio.

0: front nad Polską kolejne ostrzeżenia dla południa kraju. Sejm będzie dziś decydował o losach szefa MSWiA i symboliczne zakończenie budowy po 144 latach. Papież poświęci dziś najwyższą wieżę Sagrady Familii. Paulina Nawrocka, zapraszam. Sezon na burze z ulewami coraz bardziej się rozkręca. Wczoraj szczególnie silne burze przeszły przez Małopolskę. Do późnych godzin wieczornych trwało usuwanie skutków burz w Oświęcimiu i okolicach. Dziś kolejne alerty i ostrzeżenia dla południowej i południowo-wschodniej Polski. Od Bielska-Białej po Bieszczady i w kierunku Lublina i dalej w stronę Krakowa.
1: Miejscami, zwłaszcza w Małopolsce, zjawiska te mogą być bardzo gwałtowne. Lokalnie możliwe także opady gradu, a porywy wiatru podczas burz od 70 do 80 km na godzinę.
0: Mówi synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz. Upały mają wrócić w połowie przyszłego tygodnia. Sejm zajmie się dziś wnioskiem PiS-u o wotum nieufności wobec ministra spraw wewnętrznych i administracji Marcina Kierwińskiego. Prawo i Sprawiedliwość chce odwołania szefa MSWiA z dwóch powodów, o których więcej Wawrzyniec Zakrzewski.
2: Pierwszy to głośna sprawa fałszywych alarmów i związanych z nimi wejściami służb do mieszkań, domów i biur. Redaktora naczelnego bliskiej PiS-owi TV Republika, posłów tej partii, samego prezesa Jarosława Kaczyńskiego i wreszcie matki prezydenta Karola Nawrockiego.
3: Pan Kierwiński musi natychmiast odejść ze stanowiska, bo albo kompletnie nie panuje nad służbami, kompletnie nie panuje nad tym, co się dzieje w Polsce, tak samo pan premier Donald Tusk, i rzeczywiście nie nadają się do tego, żeby sprawować te bardzo odpowiedzialne funkcje w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego państwa polskiego, albo sami stoją za prowokacjami.
2: Mówił kandydat PiS-u na premiera Przemysław Czarnek, gdy wniosek w sprawie Marcina Kierwińskiego był składany, w którym mowa jest także o drugim powodzie do dymisji, wydaniu rozporządzenia o transkrypcji małżeństw jednopłciowych zawieranych za granicą, co zdaniem opozycji jest niezgodne z konstytucją i nie ma podstawy prawnej.
0: Fałszywy kominiarz z Wielkopolski stanie przed sądem. Jest akt oskarżenia. 35-letni mieszkaniec Jarocina wykonał blisko 100 odbiorów kominiarskich, nie mając do tego uprawnień. Jak mówi Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej, źle przeprowadzone przeglądy kominów lub ich brak mogą być bardzo niebezpieczne.
4: W konsekwencji dochodzi właśnie do pożarów, do zatrucia się tlenkiem węgla. Warto dodać, że większość ludzi ginie w pożarach nie dlatego, że pożar bardzo bezpośrednio strawił te osoby. Ludzie giną najpierw w wyniku zatrucia się dymami czy czadem.
0: Fałszywemu kominiarzowi grozi do 8 lat więzienia. Chińscy producenci samochodów zaostrzają walkę o polskiego klienta. Jak informuje Puls Biznesu, średnio ich auta są już o 25 tysięcy złotych tańsze od porównywalnych modeli zachodnich i azjatyckich marek. W pierwszych 5 miesiącach roku chińskie samochody odpowiadały za blisko 13% rejestracji nowych aut w Polsce. Eksperci oceniają, że ich udział w rynku może w przyszłości wzrosnąć nawet do 20%. Oczy świata zwrócone na Sagradę Familia. W setną rocznicę śmierci jej architekta Antonio Gaudiego papież Leon XIV odwiedzi barceloński kościół i poświęci dziś 172-metrową najwyższą wieżę kościelną świata. Będzie to symboliczne zakończenie budowy bazyliki po 144 latach. Leon XIV odprawi też mszę dla 8 tysięcy osób.
5: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
6: Dobrej pogody życzy sponsor, firma MKSA.
0: Dziś w całym kraju przewaga chmur, jedynie na północnym zachodzie i krańcach południowo-wschodnich więcej przejaśnień. W większości Polski przelotny deszcz, na południowym wschodzie i północnym zachodzie miejscami burze, na Podkarpaciu lokalnie z gradem. Na termometrach od 15 stopni na południu i nad morzem, przez 20 w centrum, do 24 na krańcach wschodnich.
7: Prognozę pogody sponsoruje firma MKSA. www.ekomk.com.pl.
5: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
8: Bonton Radio. 104,9 FM. Na dzień dobry.
9: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnego jogurtu prebiotycznego wspomagającego odporność.
10: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, dystrybutor zasilania awaryjnego i akumulatorów do wszystkich pojazdów.
11: 7:55 ściska Was, wita i zaprasza na program Bonton na dzień dobry. Fox, jak zwykle z Wami do 12:00. No a za momencik czas na poranną rozmowę.
8: Słuchajcie, 104,9 FM. 104,9 FM. Bonton Radio. I wszystko gra.
12: Gość radia Bonton. Dzisiaj na antenie Radia Bonton popłyną rodzinne historie. Wszystko za sprawą kolejnej edycji konkursu, który pięknie się rozwinął. Bez korzeni nie zakwitniesz. To konkurs genealogiczny stworzony przez Archiwa Państwowe oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej. I dzisiaj porozmawiamy o niewątpliwym sukcesie uczennicy Szkoły Podstawowej nr 8 w Chełmie, która, jak już informowaliśmy wcześniej na naszej antenie, najpierw została laureatką takiego regionalnego etapu konkursu. Już było wiadomo, że apetyt rośnie na więcej, na sukces, na wygraną. A teraz już wiemy i o tym również informowaliśmy w naszych wiadomościach, że Maja Bill została również laureatką ogólnopolskiej części konkursu. My jak zawsze musimy zacząć od samego początku, czyli od wprowadzenia w samą ideę tego konkursu.
13: Żaneta Wasyjczuk, starsza archiwista Archiwum Państwowe w Lublinie, oddział w Chełmie. Tak, jest to w tej chwili już piąta jubileuszowa edycja konkursu Bez korzeni nie zakwitniesz. Ciągle się cieszy bardzo dużym zainteresowaniem, co dla nas też jest bardzo ważne, bo to też nam jako pracownikom daje dużą satysfakcję i radość z tego, że widzimy, jak wiele cennych dokumentów i skarbów rodziny przechowują w swoich domach. W tym roku na konkurs wpłynęło ponad 600 prac w całej Polsce. Z naszego regionu wpłynęło ponad 40 prac, z czego komisja wybrała w dwóch kategoriach po 3 osoby, które zostały finalistami i po 1 wyróżnieniu. Te osoby, które zostały finalistami, trafiły do już ścisłej czołówki na etap ogólnopolski. I między innymi Maja tutaj od nas z Chełma została laureatką ogólnopolską tego konkursu.
14: Marzena Stadnik, nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 8 w Chełmie.
12: Pani Marzeno, pani już jest opiekunem kolejnej wyróżnionej osoby właśnie w tym konkursie. Chyba coś w tym jest, że apetyt na to, by te rodzinne historie właśnie w takim lokalnym wydaniu były prezentowane w taki sposób, rośnie również w nauczycielu tak ważnego dla tego konkursu przedmiotu.
14: Myślę, że to wszystko zależy też od uczniów, od tego, jakimi materiałami dysponują i od zainteresowania samych rodzin tym konkursem, z tego względu, że dziecko w szkole podstawowej no, nie jest w stanie całej

0: zgromadzony taki materiał.
1: Katarzyna Bil, mama Mai.
2: Czyli taka potrzeba, żeby tą historię pielęgnować, o tych przodkach pamiętać właśnie, między innymi w taki sposób, że gromadzi się informacje na temat ich życia, zapewne nierzadko trudnego, była już wcześniej, jeszcze przed konkursem.
1: Tak, ogólnie nasze zainteresowanie historią rodziny zaczęło się już ponad 20 lat temu. Jak umarła moja babcia, moja mama znalazła w jej dokumentach drzewo genealogiczne zrobione przez profesjonalistę jakieś 10, kilkanaście lat wcześniej.
0: Czyli niezły start był.
1: Tak, tak, więc naprawdę mieliśmy od czego zacząć. No więc dopiero wtedy w ogóle dowiedzieliśmy się o tej naszej rodzinie, że jest taka rozbudowana, tam jest tyle stron tego drzewa. Dowiedzieliśmy się, że od tylu lat pochodzimy z Chełma, czy też nie mieliśmy pojęcia. Nie mieliśmy pojęcia o tym, że są groby naszej rodziny na cmentarzu, więc no to już te 20 parę lat temu się zaczęło. Ale tak solidniej wgłębiliśmy się w temat 2 lata temu, jak Maja chciała wziąć pierwszy raz udział w konkursie, to była chyba 3. edycja. No to wtedy tak zaczęliśmy już konkretniej szukać, głównie w archiwach, przez internet. No bo to jest najłatwiejszy sposób i wtedy właśnie zaczęła się ta nasza przygoda.
2: Maja, to chyba fajnie się tak czuć, że ta rodzina jest tak duża, że to drzewo ma tyle gałęzi, tak naprawdę jest tak mocno rozgałęzione i mocno osadzone w ogóle w przeszłości. Jakie ciekawe historie wynikły z tych poszukiwań? Może przychodzi ci do głowy jakaś jedna osoba, która jakaś cię zafascynowała tym, co przeżyła, tym, co zrobiła. Uda się tak wygrzebać z tego drzewa, wyciągnąć jeden wątek?
1: Co ci najbardziej zapadło w pamięć?
3: Chyba Wacław Unger. To był pilot wojskowy, który walczył w II wojnie światowej i dostał Order Virtuti Militari.
2: W jaki sposób jesteś z nim spokrewniona? Kto to był dla ciebie?
3: Pradziadek?
1: Zachował się przede wszystkim jego akt chrztu z 1917 roku, więc mamy w domu taki dokument, który ma ponad 100 lat. Mamy dyplom ukończenia szkoły oficerskiej i to takie główne dokumenty. Multum zdjęć, bo też tak, z tamtego czasu fascynował się właśnie też fotografią najwyraźniej. Jego zdjęć jest tam do 10, ale za to uwielbiał chyba fotografować swoją żonę, bo jej zdjęć naprawdę jest sporo. To takie główne rzeczy, które się zachowały. No i w internecie można znaleźć informacje o jego orderze. Niestety nie mamy go, gdyż po wojnie przeprowadził się do Kanady i ja osobiście go nie poznałam. No i tam umarł, tam jest jego grób i tam wszystko zostało. Wszystko zostało spieniężone i przekazane na różne akcje charytatywne i stypendia, między innymi na Kulu.
2: A z zainteresowania może którejś osoby właśnie z rodziny, z twoich przodków, przeniosły się też na współczesne tobie osoby? Nie wiem, może ktoś się pasjonował historią, albo militariami, albo motoryzacją, sportem?
3: Tak, Michał Przychocki był krawcem i teraz moja mama też pasjonuje się krawiectwem.
1: Tak, dodatkowo rodzina z Pawłowa była garncarzami, większość z tych osób, a córki kilka lat temu też zaczęły się pasjonować, chodziły na ceramikę do Hadeku, no i nawet wtedy jeszcze nie wiedziały. Dopiero w tym roku odkryliśmy właśnie po wizycie w Pawłowie.
2: Te powiązania.
1: Czyli geny jednak.
2: Chyba tak.
4: Karolina Bil, starsza siostra Mai.
2: Czy to działa na całą rodzinę, że to zainteresowanie przeszłością całego rodu jakoś rośnie?
4: Myślę, że tak, bo dzięki temu rozmawiamy dużo więcej z dziadkami o przeszłości. Pamiętamy właśnie, żeby pytać ich o takie rzeczy, póki jeszcze właśnie mamy tą możliwość. Nawet właśnie młodsze dzieci się teraz interesują, bo zrobiliśmy dla babci takie wielkie drzewo na ścianę. Więc teraz właśnie jak podejdą, zobaczą i od razu interesują się po prostu bardziej. Zawsze mieliśmy właśnie dużą rodzinę i to w Chełmie, ale teraz jak wiemy już, że w tym Chełmie jesteśmy od tak dawna, to jakoś tak bardziej nawet można poczuć się tym chełmianinem i być takim dumnym z tego.
5: Bardzo gratuluję Mai tego sukcesu, bo praca była naprawdę piękna i wyróżniająca się. Na mnie osobiście przede wszystkim wywarł wpływ ten taki przekaz lat 90., gdzie ja mogłam się przenieść do momentu, kiedy ja byłam dzieckiem i to wszystko pamiętałam, tą denominację złotego, te gry.

0: tak dalej. Także to było dla mnie bardzo takie, no takie przeniesienie się trochę w czasie i myślę, że ten sukces ma i zachęci innych do podejmowania tego typu pracy, bo wtedy automatycznie stajemy się domowymi genealogami, domowymi archiwistami. Tutaj u Państwa, tak jak Pani mówi, było to łatwiejsze, bo była babcia, która okazała się już wtedy domowym archiwistą, więc zachęcamy, zapraszamy już na jesieni, bo na jesieni z pewnością ruszy kolejna edycja konkursu Bez korzeni nie zakwitniesz.
1: Zbliża się koniec roku szkolnego, maju. Jeśli mogę zapytać, co szykuje się z historii? Jaka ocena?
2: Chyba piątka.
1: Potwierdzenie?
3: No będzie ocena celująca.
4: Genealogia ma to do siebie, że jest bardzo rozległa i nie mogłyśmy tak szybko zakończyć tej rozmowy. Na kolejne w niej ciekawe wątki zapraszam już na naszej stronie radiobonton.pl.
5: Gość Radia Bonton. Reklama.
6: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
7: Na zakup, budowę albo remont mieszkania. Kredyt mieszkaniowy w Banku Spółdzielczym w Leśniowicach. Zero prowizji za udzielenie kredytu oraz wcześniejszą spłatę. Zero stresu, 100% profesjonalizmu. RRSO 6,38%. Zapraszamy do Banku Spółdzielczego w Leśniowicach. Szczegóły oraz adresy placówek na stronie www.bslesniowice.pl. Nie obawiaj się formalności. Nasz ekspert będzie z Tobą od wniosku aż do aktu notarialnego.
8: Termomodernizacja? Czyste powietrze? Postaw na lokalną firmę. Specbud Marek Bober. Docieplenia, okna, piece oraz mycie i malowanie elewacji. Znajdź nas w Super Tygodniu i Nowym Tygodniu. Specbud, ulica Dąbrowskiego 15, Rejowiec. Budujemy Twoje oszczędności.
9: Co masz?
10: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla Ciebie coś ekstra.
9: Chipsy Lays? Dzięki.
10: Wziąłem specjalnie dla Ciebie.
9: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
10: Specjalnie dla Ciebie kliknąłem w aplikację.
11: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
12: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
13: A cappuccino też za siódemkę?
14: Też.
13: A flat white?
14: Też.
13: A...
14: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
5: Reklama. Bonton Radio. Na dzień dobry.

Uwaga, jest robota w truskawkach. Tak jest. Mamy sezon truskawkowy, no i też jest to sezon, kiedy dzieciaki zamiast chodzić do szkoły jeszcze w końcówce czerwca i korzystać z tego, że nie są dorośli i nie pracować, to jednak chcą pracować i wybierają się na takie truskawki. A ja postanowiłem się przyjrzeć, no to ile kasiery tam wyciągnął, żeby nie było, że wujek Dominik siedzi tutaj w robocie w zamkniętym pomieszczeniu, no dusznym to niebo z klimatyzacją, ale jednak siedzi i można byłoby jeszcze powiedzieć, że się pewnie nudzi i tak dalej, chociaż ja tak nie powiem. No ale jednak ktoś z zewnątrz, jakby to oglądał, jak to wygląda, to mógłby tak powiedzieć. No i co? I jeszcze jakby zarobili więcej niż ja, no to trochę byłoby mi smutno, tak? Chociaż w sumie też mogę się przebranżowić w każdej chwili. No, jakby nie było, sprawdzam, jakie są w tym roku zarobki. No to znalazłem i takich, którzy, producentów truskawek, którzy potrafią zapłacić 4 złocisze za ubijankę, czyli za 2 kg. I to wszystko ze szypułką, a bez nawet i piąteczkę. No i to są piękne czasy, to są piękne czasy. Ja pamiętam, jak płacili złotówkę za koszyk. Bon ton.

0: Reklama.
1: Szukasz ogrodzenia, które przetrwa lata, a sąsiadowi zaimponuje? Wpadnij do hurtowni Unipol w Chełmie. U nas wielkie zmiany i promocja. Panel ogrodzeniowy 3D, solidny drut 4 mm, wysokość 123 cm. W supercenie tylko 49,50. Sztachety metalowe na wymiar z 10-letnią gwarancją oraz bramy i furtki pod Twój projekt. U nas skompletujesz od ręki śruby, klamki, zamki i farby. Nie masz czasu? Zamontujemy za Ciebie. Zapraszamy. Chełm Ceramiczna 34E. Zadzwoń 608-340-730 lub wejdź na unipolhelm.pl. Hurtownia Unipol. Twoje ogrodzenie od A do Z.
2: Leci od Plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od Plusa w super cenie nabędziesz.
3: Przyjdź do Plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
4: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
5: Najlepszy opał w dobrej cenie tylko w składzie opału Szumiło. Jedyny w okolicy autoryzowany punkt odbioru węgla śląskiego z PGG. Odbierz swoje zamówienie szybko i wygodnie albo

0: Radomia, gdzie odbył się memoriał Marka Łuczyńskiego, o czym więcej trener Łukasz Serej.
1: Z tych zawodów przywozimy 2 złote medale. Dominiki Gauss w skoku z wyż 140 cm tutaj zdecydowanie wygrała, natomiast Nikodem Mil wygrał na 300 metrów z wynikiem 38,73. Nikodem był także 4. na 100 metrów z wynikiem 12,06. Myślę, że tutaj również była szansa medalowa, ponieważ nie trzeba było biegać życiówki Nikodema, żeby na te 100 metrów medal zdobyć, ale 4. miejsce i dobry wynik również. Jesteśmy zadowoleni z tego zawodnika.
0: W tych samych zmaganiach startowali też lekkoatleci chełmskiego agrosu. Udział w warszawskiej lidze przyniósł nowe rekordy życiowe dwójce zawodników. Bardzo dobrze reprezentanci klubu wypadli też w memoriale w Radomiu, mówi trener Marek Mazurek.
2: Złote medale wywalczyli Piwowar Marika na dystansie 60 metrów i Grela Bartłomiej na dystansie 600 metrów. Srebrne medale Józefczak Franciszek na dystansie 1000 metrów i Nadolska Wiktoria 1000 metrów. W rzucie oszczepem wystąpił Gabriel Sadło. Posłał tym razem oszczep o wadze 600 gramów na odległość 32 metrów 18 centymetrów. Również brązowy medal, ale na dystansie 300 metrów Tomasik Zuzia.
0: Więcej o zmaganiach chełmskich lekkoatletów usłyszycie w sobotnim magazynie sportowym. Dwoje strzelców MKS-u Dragon Chełmu wróciło już z Wrocławia, gdzie brali udział w turnieju Złoty Muszkiet Złota Krucica, który był zarazem eliminacjami do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży. O szczegółach prezes klubu Jan Domski.
3: W konkurencji karabinu pneumatycznego MIX Weronika Łukaszewska i Michał Kaniewski osiągnęli 12 miejsce. W konkurencji karabinu pneumatycznego juniorek młodszych Łukaszewska Weronika zajęła 19 miejsce z wynikiem 609,5 punkta. W tej samej konkurencji wśród juniorów młodszych Kaniewski Michał zajął 22 miejsce z wynikiem 590 punktów. Była to druga eliminacja do Olimpiady Młodzieży i oboje potwierdzili, że mają pełną kwalifikację na finał Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży.
0: A ten rozegra się w połowie lipca w Bydgoszczy.
4: Program sponsoruje AluPoint. Telefon 731 444 533. Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
5: Bonton Radio. Na dzień dobry.

0: Czy paliwo zdrożało? Czy możemy zaparkować tam, gdzie parkować nie można? Jak sobie poradzić, kiedy nie stać nas na mandat? Jak sobie poradzić, kiedy mamy przytarty bok w samochodzie, a musimy wrócić i, drogie panie, pokazać ten zarysowany bok mężowi? To wszystko jak najbardziej w naszym programie, kiedy czas na informacje dla kierowców przygotowuje dla was Marcin Petruk! No i co teraz, stary, zrobisz?
1: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
2: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
3: Temat pułapek na rynku używanych samochodów wraca jak bumerang. Ale trudno się dziwić, bo zbliżają się wakacje i zainteresowanie kupnem auta z drugiej ręki wzrasta. Niestety z najnowszych badań wynika, że nawet 75% pojazdów zmieniających właściciela ma ukryte wady, o czym sprzedawca nie poinformował kupującego. Niekiedy są to drobne usterki, w innych przypadkach awaria dotyczy silnika, skrzyni biegów czy innych kluczowych elementów. No i oczywiście wciąż nie umiera nielegalna metoda na odmłacanie samochodu, jaką jest cofanie licznika. Co ciekawe, takie sytuacje zdarzają się również wśród aut pochodzących z Chin, chociaż wydawałoby się, że nowe sztuki są na tyle atrakcyjne cenowo, że jeszcze nie są poszukiwane na rynku wtórnym.
1: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
2: To jest Bonton Radio.

0: autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Wiadomość dla osób starszych i ich bliskich. Przychodnia Dentado Chełm Rejowiecka 117 informuje o rozpoczęciu przyjęć przez lekarza geriatrę. Zajmujemy się diagnostyką, leczeniem i poprawą jakości życia osób starszych. Zapisy trwają. Zadzwoń 512 835 211. Więcej informacji na www.dentado.pl.
4: Gepard Serwis Stołpie 32 zaprasza właścicieli samochodów ciężarowych. Specjalizujemy się w pełnej mechanice aut ciężarowych, od zaawansowanej diagnostyki komputerowej przez precyzyjną elektrykę aż po pneumatykę. Wykonujemy naprawy bieżące i profesjonalne dozory techniczne cemento-naczep. Sprawdzeni i doświadczeni mechanicy to gwarancja dobrze zrobionej naprawy. Gepard Serwis Stołpie 32 przy trasie Chełm-Lublin.
5: Kazex to kompleksowe zaopatrzenie zakładów pracy w odzież roboczą i środki czystości. W ofercie firmowe ubrania Brixton, odzież przeciwdeszczowa, gumowce, ochronniki słuchu i maski przeciwpyłowe. Ponadto taśmy samoprzylepne, maskujące, ostrzegawcze i folia stretch. Oferta specjalna. Czyściwo bawełniane, makulaturowe oraz środki do dezynfekcji. Zapraszamy. Kazex, Chełm, ulica Wierzbowa 3. Dojazd od ulicy Rejowieckiej. Telefon 82 565 64 39.
6: Firma Monter Chełm Lutosławskiego 4x10 oferuje najnowocześniejsze i bogato wyposażone okna PCV i aluminium, drzwi zewnętrzne metalowe, drewniane i aluminiowe, drzwi wewnętrzne renomowanych polskich firm, osłony okienne od roletek przez żaluzje, rolety dzień i noc po moskitiery, parapety wewnętrzne i zewnętrzne oraz bramy garażowe, profesjonalne doradztwo, montaż, bezpłatny pomiar i kalkulacja. Nasze produkty spełniają wymagania programu Czyste Powietrze. Przyjdź, zapoznaj się z ofertą. Monter Chełm Lutosławskiego 4x10. Telefon 606 711 546.
7: Chełmskie Centrum Terapii i Rozwoju SELF oraz Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza do skorzystania z bogatej oferty porad doświadczonej kadry psychiatrów, dietetyka klinicznego oraz usług pielęgniarskich. W ramach terapii ozonowej prowadzimy saunoterapię, ozonoterapię i tlenoterapię. Oferujemy kroplówki elektrolitowe, nawadniające, oczyszczające i odtruwające. Detoks alkoholowy. Ponadto pijawki lekarskie jako naturalny sposób leczenia. Szczegóły oferty na www.selfcentrum.pl. Bliższe informacje pod numerem telefonu 608 100 600.

0: 76. Oferujemy także zabiegi pielęgniarskie w domu pacjenta.
1: Reklama. Autopromocja.
2: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
1: Autopromocja. Bonton Radio. Na dzień dobry.

Słuchacie Radia Bon Ton i teraz z naszym radyjkiem przenosimy się do powiatu krasnostawskiego. Wyobraźcie sobie taką sytuację. Jest północ, ciemno, do domu daleko i wy musicie sam na sam z pewnym urządzeniem stanąć twarzą w twarz i odebrać dowód rejestracyjny. Brzmi nowocześnie, ale w krasnym stawie na razie się nie wydarzy. Starostwo sprawdziło możliwości ustawienia urzędomatu, czyli takiego urządzenia przypominającego paczkomat do odbioru dokumentów. No, po analizach okazało się jednak, że taki komfort kosztowałby nawet 90 tysięcy złotych, a do tego dochodzą wydatki też na serwis, obsługę, no i dodatkową infrastrukturę. Są też wątpliwości

0: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnych serków i jogurtów wyróżnionych znakiem Poznaj dobrą żywność.
1: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, Chełm Kolejowa 5, grupa dostawcy prądu, Volt Polska.
2: Reklama.
3: Nowoczesna instalacja, automatyka budynkowa, systemy Smart Home. Już 16 i 17 czerwca Branżowe Centrum Umiejętności w Chełmie zaprasza na konferencje i warsztaty branżowe Inteligentny Dom. W programie praktyczne prezentacje, warsztaty z ekspertami oraz spotkania z przedstawicielami wiodących systemów Smart Home. To doskonała okazja dla instalatorów, elektryków, projektantów i firm wykonawczych, by poznać najnowsze technologie oraz rozwiązania stosowane w inteligentnych budynkach. Nie przegap tego wydarzenia. Szczegóły i formularz zgłoszeniowy znajdziesz na stronie bcu.helm.pl. Zapraszamy do Chełma 16 i 17 czerwca.
4: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Reklama. Bonton Radio na 104,9 FM.

0: Płaca minimalna wzrośnie, taki jest rządowy projekt. Ceny paliw znów się wahają po eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie. Zajrzymy też do warszawskiego zoo, gdzie pingwiny dostały nowy dom. Paulina Nawrocka, zapraszam. Rząd proponuje, by od przyszłego roku płaca minimalna wzrosła do 4950 zł brutto. Jednocześnie pracownicy budżetówki mają dostać podwyżki. O szczegółach Szymon Kępka.
1: Rada Ministrów przyjęła rekomendacje, z którymi przedstawiciele rządu rozpoczną rozmowy w Radzie Dialogu Społecznego. Premier Donald Tusk.
2: Chcielibyśmy więcej, ale na dziś ta propozycja to jest 3%.
1: Przyjęta przez rząd propozycja zakłada również wzrost płacy minimalnej do 4950 zł brutto. Premier odniósł się do sytuacji nauczycieli.
2: Nie ma znaczenia w jakich obszarach. Płaca minimalna to jest płaca minimalna. Ale oprócz tego jest także decyzja o podwyższe płac w sferze budżetowej. Chcielibyśmy więcej, ale na dziś ta propozycja to jest 3%.
1: Minimalne wynagrodzenie wzrośnie w przyszłym roku o 144 zł brutto. Oznacza to, że pracownik otrzymujący najniższą krajową dostanie na rękę około 3704 zł.
0: Ceny ropy naftowej na rynkach paliw wahają się po najnowszej rundzie ciosów między USA a Iranem. Iran wystrzelił co najmniej 4 pociski balistyczne oraz kilka dronów w kierunku baz wojskowych USA w Bahrajnie, Kuwejcie i Jordanii. Wcześniej Stany Zjednoczone zaatakowały, jak twierdzą, w samoobronie, irańską obronę powietrzną, naziemne stacje kontroli oraz stacje radarów obserwacyjnych w pobliżu cieśniny Ormus. To w odpowiedzi na strącenie amerykańskiego śmigłowca Apache. Na stacjach w Polsce dzisiaj litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 5,96, benzyny 98, 6,61, a oleju napędowego 6 zł i 46 groszy. Senator Monika Piątkowska z Koalicji Obywatelskiej jest wspólną kandydatką KO i PSL-u w wyborach na prezydenta Krakowa. Jej kandydaturę w Warszawie na specjalnej konferencji zaprezentowali premier Donald Tusk i wicepremier, szef ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz. Ona sama tak tłumaczyła, dlaczego chce być prezydentem.
3: Dlatego, żeby przynieść spokój, stabilizację, merytorykę, profesjonalne zarządzanie miastem.
0: Piątkowska podkreślała, że całe dorosłe życie spędziła w Krakowie, ale już jest krytykowana za to, że start w wyborach ogłosiła w Warszawie. Centralne Biuro Śledcze Policji zlikwidowało na Mazowszu laboratorium produkujące syntetyczne narkotyki. W powiecie makowskim funkcjonariusze zabezpieczyli ponad 25 kg alfa PVP o czarnorynkowej wartości około 0,5 miliona złotych. Na gorącym uczynku zatrzymano 2 19-letnich obywateli Ukrainy. Usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i produkcji znacznych ilości narkotyków. Grozi im do 20 lat więzienia. Pingwiny przylądkowe z warszawskiego zoo doczekały się nowego domu. Od kilku dni zamieszkują nowy wybieg z przestronnym basenem, w którym odwiedzający mogą podziwiać ich pływackie akrobacje, mówi dyrektor warszawskiego ogrodu zoologicznego Andrzej Kruszewicz.
4: On dopiero pod wodą pokazuje, jaki jest szybki, jaki jest sprawny, jaki jest obłędny. Chodząc na lądzie, no jest jednak trochę niezdarny, co tu dużo mówić.
0: To nie koniec prac w ogrodzie zoologicznym. Wkrótce remontowana będzie również małpiarnia i wybieg dla niedźwiedzi polarnych. Nowego domu doczekają się również flamingi.
5: Flash. Skrót lokalnych informacji.
6: Poważny pożar w hali produkcyjnej w Rejowcu Fabrycznym. Ogień objął wczoraj maszynę do rozdrabniania odpadów. Strażacy opanowali sytuację po ponad 2 godzinach akcji. Nikt nie został poszkodowany, ale straty materialne są bardzo duże. Drugie forum gospodarki wodnej odbędzie się już w przyszłym tygodniu. W Chełmie spotkają się przedstawiciele branży wodociągowej, samorządów i firm technologicznych. W programie znalazły się eksperckie prelekcje, panele dyskusyjne oraz prezentacje poświęcone nowoczesnej gospodarce wodno-ściekowej, inwestycjom i innowacjom w tym sektorze. Za niecałe pół godziny w wiadomościach także o planach modernizacji amfiteatru w Białopolu. Gmina rozpoczęła już procedurę wyboru wykonawcy tej inwestycji, a ma ona objąć remont sceny, rozbudowę widowni oraz montaż klimatyzacji z funkcją grzania. Zadanie będzie współfinansowane ze środków unijnych.
7: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
8: Sponsorem programu jest Domrux, polskie składy budowlane, dystrybutor pokryć dachowych Pruszyński.
0: Dużo chmur dzisiaj w większości kraju, miejscami może popadać. Ostrzeżenia przed intensywnymi opadami są na południu śląskiego i małopolskiego. Po południu może zagrzmieć też na południowym wschodzie i północnym zachodzie. Termometry pokażą od 15 stopni na południu i nad morzem przez 20 w większości kraju do 24 na wschodzie.
8: Sponsorem programu jest Domlux, polskie składy budowlane. Hełm ceramiczna 32C.
7: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
9: Bonton Radio 104,9 FM. Na dzień dobry.
8: Sponsorem programu jest Spółdzielnia Mleczarska w Chełmie, producent markowych produktów Bieluch.
10: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, dystrybutor zasilania awaryjnego i akumulatorów do wszystkich pojazdów.
11: Czy ktoś z Was byłby w stanie napisać piosenkę, która mogłaby się szczycić najkrótszą piosenką nagraną na całym świecie i jeszcze uznana za piosenkę, tak? No bo ktoś może tylko, nie wiem, zaklaskać i powie, to jest moja ulubiona, najnowsza piosenka, najkrótsza na świecie, no ale jednak ktoś to musi uznać. Dlatego sprawdzamy, przyglądamy się sytuacji, czy jest w ogóle coś takiego. Szczegóły już za chwilę. Aktualnie witam Was bardzo gorąco. Mamy już na zegarach 6 minut po 9. A no i nie zapomnijcie, że jak zwykle za dosłownie 4-5 minut na naszej antenie najnowszy odcinek Jana Zielińskiego. Witamina FM.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Dla ruchu, ciała i ducha. Witamina FM w radiu Bon Ton.
2: Dzisiaj w tonie informacji, jaką dla was mam, będę mówił wyraźnie łagodniejszym głosem. Pamiętacie, jak mówiłem o potrzebie pozyskiwania urządzeń EKG przy ich zakupie do szpitala we Włodawie? Jednym z czynników wpływających na choroby serca, jak się okazuje, jest hałas. Janek Zieliński. Zapraszam. Wedle najnowszych badań Narodowego Funduszu Zdrowia aż 11 milionów z nas choruje na nadciśnienie, które może wynikać z różnych rzeczy. Narodowy Instytut Kardiologiczny wskazuje na niezdrową dietę pełną soli, tłuszczu i przetworzonego żarcia, brak ruchu, chroniczny stres i nadużywanie alkoholu i papierosów. To są jedne z takich przyczyn. Jak jednak wynika z badań zespołu z Uniwersytetu Karoliny Północnej, bardzo dużą rolę w nadciśnieniu może odegrać hałas. Jeżeli mieszkacie na chełmskiej dyrekcji, to raczej jesteście przyzwyczajeni do regularnych odgłosów z okolicznej stacji, no, która jest spora. Zresztą nie tylko tam, gdziekolwiek mieszkacie w okolicy zatłoczonych węzłów transportowych, to odgłosy samochodów, ciężarówek raczej na stałe zagościły w waszej codzienności. Wedle ostatnich badań tego konkretnego czynnika, które przeprowadzono na populacji 240 tysięcy osób między 40 a 69 rokiem życia, towarzystwo hałasu a nadciśnienie faktycznie są ze sobą powiązane, bo osoby mieszkające blisko ruchliwych arterii odnotowały wyraźne pogorszenie zdrowia w porównaniu z tymi, którzy mieszkali w cichszej okolicy. A im więcej aut, im dłuższa ekspozycja na hałas, tym to ryzyko bardziej wzrasta. Są to jednak pierwsze tak szerokie badania w tej kwestii, więc jeszcze musimy poczekać na badania na Polakach przykładowo. Całe szczęście współczesne słuchawki są coraz częściej wyposażone w technologię aktywnej redukcji hałasu, bylebyście nie mieli ich na sobie podczas przechodzenia przez pasy, bo to się akurat może okazać niebezpieczne. Ale życzę wam spokoju, ciszy i dużo zdrowia przy tej okazji. Janek Zieliński, Witamina FM, Radio Bon Ton.
0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska, Hełm Lwowska 13R.
3: Bon Ton Radio i wszystko gra.

0: Reklama.
1: Świadomy rodzicu, twoje dziecko niedługo kończy klasę ósmą. Przed wami ważna decyzja. Wybór szkoły, który otworzy drzwi do przyszłości zawodowej młodego człowieka. Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych daje szansę na zatrudnienie w branżach, które potrzebują fachowców oraz stwarzają realne miejsca pracy na lokalnym i globalnym rynku pracy. ZSAT to miejsce, gdzie pasja łączy się z praktyką. W technikum oferujemy nowoczesne i poszukiwane kierunki kształcenia. Technik transportu kolejowego, mechanik, elektryk, logistyk, a w branżowej szkole pierwszego stopnia kierowca, mechanik i elektryk. Profesjonalni, pełni pasji nauczyciele, nowocześnie wyposażone pracownie, współpraca z pracodawcami, stypendia i płatne staże zawodowe to gwarancja udanego startu na rynku pracy. Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych. Tu zaczyna się zawodowa przyszłość waszego dziecka. Więcej szczegółów na stronie www.zsait-helm.pl lub pod numerem telefonu 82 563 28 38.
2: Czy wiesz, jak wiele wokół ciebie zmieniły fundusze europejskie? Nie? To koniecznie słuchaj nas we wtorki, środy i czwartki. Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. Razem tworzymy przyszłość. Sprawdź więcej na fundusze.ue.lubelskie.pl. Spot dofinansowany z Unii Europejskiej.
3: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
4: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
5: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Paco Rabanne Invictus Victory 100 ml za 329,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 389,99. Allegro Days do 15 czerwca.
0: Reklama.
10: Bonton Radio. Na dzień dobry.
11: Artyści dwoją się i troją, aby stworzyć przebój, aby stworzyć hit, który da im dobrobyt. Nie będą musieli chodzić do ciężkiej pracy, będą jeździli pięknymi samochodami marki premium, będą mogli handlować mieszkaniami albo nawet je wynajmować, cokolwiek, byle tylko rozmnażać swoje pieniądze. Są też tacy, którzy chcieliby wiecznie odpoczywać dzięki temu, że ich piosenka będzie po prostu hitem, ale są też tacy, którzy piszą utwory, aby pobić rekord Guinnessa. No i proszę bardzo, za najkrótszą piosenkę świata często uznaje się utwór You Suffer. You Suffer, tak jest, dobrze słyszycie, zespołu Napalm Death. Trwa zaledwie 1 sekundę i 316 tysięcznych sekundy. No i został oczywiście wpisany do księgi rekordów Guinnessa jako najkrótsza piosenka. Słuchajcie, z czego się składa tekst, bo może być bardzo ciekawy. Nawet ciekawszy niż niektóre teksty Disco Polo. You suffer, but why? W przełożeniu na polski cierpisz? Ale dlaczego? Szybko się piosenka zaczęła, szybko się piosenka skończyła. Nawet nie zdążyliście dać głośniej. Tak, to właśnie była ta piosenka.
12: Podoba mi się to.

0: nas.
1: Reklama. Lubię, gdy każdy dzień smakuje inaczej. W cateringu dietetycznym na Istofitiu mam dziesiątki dań do wyboru. Różnorodnie, tak jak lubię. Jednym gestem w aplikacji układam menu na cały tydzień. Na Istofitiu. Miło mądrze jeść. Marcin Druciński.
2: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A dwa tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
3: Dom weselny za Borkiem. Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
4: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni Prevbet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. Prevbet. Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 140.
5: Przychodnia Marmet zaprasza do gabinetu stomatologicznego. Świadczymy usługi w zakresie stomatologii zachowawczej, dziecięcej, chirurgii, endodoncji i protetyki. Najnowszy sprzęt – pantomogram 3D. Wykonujemy badania USG i RTG oraz bezpłatne badania mammografii w ramach NFZ dla pań w wieku od 45 do 74 roku życia w nowoczesnej technologii cyfrowej. Ponadto oferujemy wizyty i konsultacje lekarzy specjalistów ortopedii dla niemowląt, dzieci i młodzieży. Przychodnia Marmet, Chełm, Obłońska 9, telefon 82 563 90 74. Zadzwoń, zapewniamy szybkie terminy badań.
6: Planujesz zakup pieca gazowego lub na paliwa stałe? A może szukasz instalacji grzewczej i centralnego odkurzania? Przyjdź i skorzystaj z fachowego doradztwa doświadczonego zespołu. Specjalnie dla Ciebie dobierzemy stacje uzdatniania i odżelaziania wody, systemy grzewcze, kanalizacyjne i rekuperatory powietrza. To wszystko i wiele więcej w hurtowni hydraulicznej Termotop w Chełmie, ulica Hrubieszowska 54. Instalatorom zapewniamy dogodne warunki współpracy. Termotop. Znajdź nas, bo warto.
1: Reklama.
7: Rachu, ciachu i postrachu. Za chwilę już będzie po wszystkim, ale najpierw, żeby było po wszystkim, trzeba coś rozpocząć. I mamy teraz dla Was przyjemność rozpocząć najświeższe lokalne wiadomości Radia Bonton.
8: To lokalne wiadomości Radia Bonton. Eliza Kudelska-Nawosat. Zapraszam. Poważny pożar w rejowcu fabrycznym. Ogień wybuchł wczoraj po 12 w jednej z hal produkcyjnych. Zapaliła się tam specjalistyczna maszyna do rozdrabniania odpadów. Na miejsce natychmiast ruszyły 3 zastępy zawodowej straży pożarnej z Chełma. W akcji pomagali również druhowie z ochotniczych straży w Kaniem i w Ulce Kańskiej. Ratownicy walczyli z żywiołem przez ponad 2 godziny. Strażakom udało się zatrzymać ogień, zanim ten zajął pozostałą część budynku. Najważniejsza informacja jest taka, że w zdarzeniu nikt nie ucierpiał. Mimo sprawnie przeprowadzonej akcji straty materialne będą ogromne. Ogień uszkodził drogą linię technologiczną. Dokładne przyczyny pożaru będą sprawdzane. W Chełmie znów odbędzie się debata poświęcona aktualnościom i wyzwaniom gospodarki wodnej. Miasto będzie gospodarzem eksperckiego forum.
9: Jest to wydarzenie cykliczne, już jego druga wersja, która blisko 2 lata temu skupiła 130 komunalników i samorządowców z całej Polski. W tym roku skupiamy się na finansowaniu inwestycji wodno-ściekowych, pozyskiwaniu środków zewnętrznych oraz nowoczesnych technologiach. Od cyfryzacji sieci poprzez nanotechnologię czy czwarty stopień oczyszczania ścieków. W programie znajdą się prelekcje ekspertów, panele dyskusyjne o przyszłości branży wodociągowo-kanalizacyjnej, czy też wizyty studyjne w naszych obiektach, to jest chełmskie oczyszczalnie ścieków oraz ujęcia głowy.
8: Mówi Jakub Oleszczuk, prezes MPGK w Chełmie, spółki, która jest współorganizatorem wydarzenia. Inicjatorem jest z kolei Stowarzyszenie Lubelskie Forum Gospodarki Komunalnej, a partnerem głównym BGB Tech, dostawca innowacyjnych technologii dla sektora wodno-kanalizacyjnego, przemysłowego i energetycznego. Organizatorzy zapraszają do udziału przedstawicieli samorządów, spółek komunalnych oraz branżowców, by wspólnie poszerzać wiedzę i kształtować przyszłość zrównoważonej gospodarki wodno-kanalizacyjnej.
1: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bonton.
8: Władze gminy Białopole rozpoczęły rozpoczęły niedawno procedurę wyboru wykonawcy zadania, które realizowane będzie pod nazwą Modernizacja budynku amfiteatru w Białopolu. Inwestycja, na którą samorząd pozyskał dofinansowanie ze środków unijnych, ma poprawić zarówno estetykę obiektu, jak i komfort jego użytkowników, widzów oraz artystów korzystających z gminnej infrastruktury kulturalnej. Firma, która zrealizuje te plany, będzie znana po 22 czerwca. Zakres planowanych prac obejmuje trzy główne elementy. Pierwszym z nich będzie renowacja nawierzchni sceny amfiteatru, drugim będzie rozbudowa widowni. Gmina zamierza zamontować trzy nowe rzędy ławek, dzięki czemu liczba miejsc siedzących zwiększy się o 45. Trzecim elementem modernizacji będzie poprawa warunków wewnątrz budynku amfiteatru. Projekt zakłada dostawę i montaż nowoczesnego systemu klimatyzacji z funkcją grzania. Modernizacja będzie realizowana w ramach projektu, który jest związany z infrastrukturą kultury i dziedzictwa kulturowego Ośrodka Funkcjonalnego Malowniczy Wschód. W Chłaniówku w gminie Żółkiewka doszło do wypadku podczas prac. Wczoraj po południu przewróciła się tam ładowarka teleskopowa. Ciężki sprzęt osunął się na pobliski budynek gospodarczy. Służby ratunkowe otrzymały zgłoszenie o tym zdarzeniu przed godziną 16. Na miejsce natychmiast ruszyli zawodowi strażacy, ale też druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Żółkiewce. Strażacy zabezpieczyli teren i błyskawicznie przystąpili do usuwania skutków zdarzenia. Postawili ładowarkę z powrotem na koła i złożyli zablokowany wysięgnik maszyny. Właściciel gospodarstwa oszacował wstępne straty na około 20 tysięcy złotych. Nikt nie odniósł żadnych obrażeń.
1: Bonton Radio. Na dzień dobry.

0: koncerty w pierwszym rzędzie, albo może w ostatnim, albo może w strefie VIP. No coś pięknego. Ja uwielbiam osobiście muzykę na żywo. Jeśli wy lubicie imprezy, wydarzenia kulturalne, to ten odcinek jest właśnie dla was. Bliżej kultury i Monika Łupkowska 20 przed 12. To znaczy 10.
1: Program sponsoruje Stowarzyszenie IMIX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Chełm, ulica Hrubieszowska 80.
2: Bliżej kultury.
3: Zapraszam, Monika Łupkowska. Ten weekend we Włodawie odbędzie się pod hasłem Dni Włodawy. Uroczystości zostaną połączone z otwarciem zrewitalizowanego niedawno zbiornika Okopiec koło Włodawy. Świętowanie rozpocznie się w piątek o godzinie 18 akcentem kulturalnym w holu kina Włodawskiego Domu Kultury, gdzie zaplanowano uroczysty wernisaż wystawy Dioram Militarnych autorstwa Macieja Kalinowskiego. W sobotnie popołudnie na Okopcu zaplanowano już oficjalne otwarcie imprezy. Mówią Aleksandra Ogłaza oraz Paweł Piędzio z Włodawskiego Domu Kultury. A wszystkie szczegóły można znaleźć na stronie właśnie tej instytucji.
4: Na scenie wystąpią między innymi Izabela Trojanowska, Miły Pan, To Nasz Band, Pawkins i Nie Okiem Znani.
5: To jednak nie wszystko. Czeka na was także strefa gastronomiczna, atrakcje dla dzieci i mnóstwo dobrej zabawy. Dodatkowo w sobotę będziemy świętować jubileusz 50-lecia zespołu tańca ludowego.

0: Reklama.
1: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Villa Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Villa Połaniecka. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
2: Tato, słyszałeś o ACR?
3: A co to jest ACR?
4: ACR Autoczęści Rudka. Ponad 100 tysięcy używanych części w jednym miejscu. Rozruszniki, alternatory, wtryski, pompy, turbiny, części blacharskie i mechaniczne oraz największy wybór silników i skrzyń biegów w regionie.
2: To tu, gdzie ten robot?
4: Rudka, Podleśna 9. Wylot z Chełma na Krasny Staw. Telefon 601 500 636. Odwiedź nas osobiście lub na acr.pl.
5: Masz już plany na wiosnę i na lato? Remont kuchni czy wymarzone wakacje pod palmami? Nie musisz wybierać. We Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie czeka na Ciebie kredyt 4 pory roku. Weź do 30 tysięcy złotych z gwarancją spokoju. Stałe oprocentowanie 6,5% przez cały czas. Spłata rozłożona nawet na 36 miesięcy. RRSO 8,92%. Odwiedź nasze placówki. Wschodni Bank Spółdzielczy. Z nami z

0: realizujesz marzenia.
1: Biegasz wyczynowo, a może tylko amatorsko? Dołącz do skrzydlatego biegu organizowanego przez PANS w Chełmie. Już 27 czerwca na lotnisku w Depułtyczach Królewskich Chełmskiej Państwowej Akademii Nauk Stosowanych odbędzie się wyjątkowa biegowa rywalizacja na dystansie 5 km. Zapisz się już dzisiaj. Czeka na Ciebie ciekawy program i moc atrakcji. Więcej szczegółów na www.panshelm.edu.pl. Ostateczny termin zgłoszeń mija 21 czerwca. Liczba miejsc ograniczona.
2: Tomlux Polskie Składy Budowlane. Urealnimy Twoje marzenia. Polecamy nowoczesne wzory ogrodzeń firmy Joniec. Stworzymy wizualizację ogrodzenia według Twojego pomysłu. Kostkę brukową i architekturę betonową Polbruk i Semelrock oraz materiały budowlane, remontowe i wykończeniowe. Tomlux Polskie Składy Budowlane. Hełm Ceramiczna 32C. Zapraszamy!
3: ING to Twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
5: Reklama. Bonton Radio. Na dzień dobry.
6: W gminie Leśniowice wkrótce zawieje nową energią? No, wiele na to wskazuje. Trwają przygotowania do budowy farmy wiatrowej, jak czytam na naszym portalu supertydzień.pl, która ma stać się jedną z największych inwestycji energetycznych w naszym regionie. Tak jest. Gmina Leśniowice, tutaj przypominam. Plany zakładają możliwość powstania nawet 26 turbin wiatrowych na terenach kilku miejscowości. Na razie trwa jednak taka procedura środowiskowa, no i prace nad miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska analizuje dokumentację, sprawdzają wszystko, sprawdzają, jaki wpływ inwestycji mogłaby mieć ona na środowisko, na mieszkańców. No i decyzji można spodziewać się najwcześniej pod koniec lipca. Trochę muszą popracować, żeby, wiecie, jak wystawią fakturę, to żeby nie ulegało to wątpliwości, że naprawdę się napracowali, że to nie było tak, że tylko tam tydzień, dwa, trzy. Jeśli faktycznie inwestycja dojdzie do skutku, no to będzie pierwszy przypadek, gdy wiatr oficjalnie dostanie pracę w gminie. A wiecie, państwowa robota najlepsza.
5: Słuchacie Bonton.

0: Sponsorem programu jest Bieruch, producent twarogu wyróżnionego znakiem jakość, tradycja.
1: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, Chełm Kolejowa 5, grupa dostawcy prądu, Volt Polska.
2: Reklama.
3: Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Chełmie działa przy specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym i współpracuje z miejskimi szkołami i przedszkolami. Projekt jest finansowany przez Unię Europejską. Tworzymy przestrzeń, w której każdy może uczyć się i rozwijać w atmosferze akceptacji, wspierając nauczycieli i rodziców szkoleniami, doradztwem i nowoczesnymi pomocami dydaktycznymi. CFEW Chełm pomaga tworzyć szkołę otwartą i przyjazną, dostosowaną do potrzeb wszystkich uczniów.
4: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny, profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
5: Wiosna w powietrzu. Ekscytacja w sercu. Już wiem! Przyszło natchnienie na wielkie koszenie. Zainspiruj się wiosennymi ofertami Stihl i skorzystaj z 10 lat RRSO 0% na cały asortyment. Oszczędź 650 zł przy zakupie kosiarki z dwoma akumulatorami lub wybierz kosy z atrakcyjnymi dodatkami. Promocja obowiązuje od 14 marca do 30 czerwca. Wszystko Stihlowe i do pracy gotowe. Szczegóły u autoryzowanych dealerów Stihl i na www.stihl.pl. 100 lat Stihl. Nasz jubileusz, Twoje okazje.
6: Autoryzowany dealer, firma Precto zaprasza. Chełm Lwowska 13 W przez 14 obok pawilonu Chrobry i Lubelska 82. Krasnystaw Przemysłowa 7. Auto Viva. www.precto.pl.
7: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
8: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
9: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
2: Reklama.
10: Bonton Radio. I wszystko gra.

0: Awaria kolei na Śląsku jest sporo utrudnień. UOKiK żąda od banków zmian w procedurach spadkowych. Po finale French Open kolejne nagrody dla Mai Chwalińskiej. Paulina Nawrocka, zapraszam. Kilkadziesiąt pociągów pasażerskich jest opóźnionych po awarii urządzeń sterowania ruchem w Katowicach, informuje Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego. Aby zminimalizować skutki awarii w porannym szczycie, pracuje Zespół Zarządzania Kryzysowego. Do awarii doszło wczoraj przed 21. Ruch prowadzony jest w ograniczonym zakresie. Prezes UOKiK zażądał od banków zmian w procedurach związanych z obejmowaniem spadku po klientach. Banki mają uprościć zasady obejmowania spadków oraz zapewnić jasne i jednolite informacje spadkobiercom. Śmierć bliskiej osoby nie może oznaczać dla rodziny wciągnięcia w wir niejednoznacznych i niejednolitych procedur, podkreśla prezes urzędu. Jarosław Kaczyński ma dzisiaj zeznawać w prokuraturze okręgowej. Został wezwany na 10:00 na przesłuchanie w charakterze świadka w sprawie tzw. dwóch wież. Śledztwo w sprawie dwóch wież zostało wszczęte przez warszawską prokuraturę okręgową w lutym zeszłego roku. Sprawa związana jest z niedoszłymi planami wybudowania dwóch wieżowców na działce należącej do powiązanej z PiS-em spółki Srebrna. Dotyczy ono doprowadzenia austriackiego biznesmena Geralda Birkfellnera do niekorzystnego rozporządzenia mieniem wielkiej wartości przez wprowadzenie pokrzywdzonego w błąd. Po śmiertelnym wypadku na drodze w Ząbkach pojawiają się pytania o regulacje firm przewozowych. Ważne jest stosowanie się kierowców do polskiego prawa, a nie ich pochodzenie, mówi przewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury Mirosław Suchoń i dodaje, że statystyki nie wykazują różnicy w bezpieczeństwie przejazdów między polskimi a zagranicznymi kierowcami.
1: Mamy tutaj pełną równość, przynajmniej tak wynika ze statystyk. Obcokrajowcy powodują podobną ilość wypadków jak Polacy na drogach.
0: Do wypadku doszło w sobotę. 37-letni obywatel Turcji, wykonując manewr skrętu w lewo z pasa przeznaczonego do skrętu w prawo, doprowadził do zderzenia z innym samochodem. Zginęły dwie osoby. Sprawca jest w areszcie. Jadowity pająk Nosferatu coraz bardziej rozprzestrzenia się w Europie. Ma 2 cm, jest szaro-czarny i lubi domowe zakamarki. Teraz jest go więcej, choć dr Robert Rozwałka, arachnolog z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, komentuje, że na zachodzie Europy znany jest od wielu lat.
2: Belgia, Holandia, Luksemburg i szczególnie zachodnie Niemcy. On się już tam pojawił około 2000-2005 roku. Stał się tam gatunkiem pospolitym. Wykorzystuje, nazwijmy to, przestrzenie gdzieś może pod szafami, tego typu ciemne zakamarki.
0: Jak podkreślają eksperci, pająk od czasu do czasu pojawia się w Polsce, najczęściej w bagażach podróżnych. Na razie nie zadomowił się jednak u nas na stałe. Na fali największego sukcesu w karierze Maja Chwalińska odbiera kolejne wyróżnienia. Kilka dni po występie w finale wielkoszlemowego French Open tenisistka została doceniona także przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Z rąk ministra sportu Jakuba Rutnickiego odebrała roczne stypendium sportowe w najwyższej możliwej wysokości 9600 zł brutto miesięcznie.
3: Po prostu sobie pani na to niesamowicie zasłużyła.
0: Następny przystanek Maji Chwalińskiej to Wimbledon, który rusza pod koniec czerwca. Tam tytułu bronić będzie Iga Świątek.
4: Bonton Radio. Sport.
5: Mateusz Stalicki, witam. Jutro ruszają Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Hiszpania, Francja, Argentyna, Anglia to faworyci turnieju. Ale piękną historię spróbują też napisać debiutanci Uzbekistan, Jordania, Curaçao czy Republika Zielonego Przylądka, która dotarła wczoraj do swojej bazy, mówi trener tego zespołu Bubista.
6: Pierwszym celem jest pokazanie naszego kraju światu, naszej kultury, muzyki, a także naszego futbolu. Wiemy, że jesteśmy mali, ale chcemy pokazać, że możemy rywalizować na najwyższym poziomie. Wiem, z kim się zmierzymy. Potężni rywalem z doświadczeniem w tych rozgrywkach, ale my chcemy robić wielkie rzeczy i mamy nadzieję, że uda nam się to osiągnąć.
5: Republika Zielonego Przylądka zagra w grupie z Hiszpanią, Urugwajem i Arabią Saudyjską. A przygotowujący się do Mistrzostw Świata piłkarze Demokratycznej Republiki Konga przegrali z Chile 1-2 rozegranym we francuskim Orleanie meczu towarzyskim. Był to ich ostatni sprawdzian przed Mundialem w USA, Kanadzie i Meksyku. Grały także Argentyna z Islandią, gdzie padł wynik 3-0 oraz Arabia Saudyjska ze Senegalem. To spotkanie zakończyło się remisem 0-0. Mundial rusza jutro i na początek mecz Meksyk-RPA. Maja Chwalińska, która z kwalifikacji dotarła do finału wielkoszlemowego French Open w Paryżu decyzją ministra sportu i turystyki Jakuba Rutnickiego, otrzymała stypendium sportowe na 12 12 miesięcy w najwyższej możliwej wysokości 9600 zł miesięcznie. A tymczasem dzisiaj na korty w holenderskim z Hertogenbosch wróci Hubert Hurkacz. Jego wczorajszy mecz z Węgrem Martonem Fuksowiczem został przerwany z powodu deszczu. Przystanie 6-3-1-2. Ten pojedynek i spotkanie Kamila Majchrzaka z Finem Otto Virtanenem przełożono na dziś. Real Madryt poinformował, że lokalny rywal Atletico odrzucił ofertę za piłkarza Juliana Alvareza. Królewcy proponowali 150 milionów euro. Tymczasem klauzula odstępnego za Argentyńczyka to 500 000 000 euro. Atletico stwierdziło w sieci, że nawet nie analizowało tej oferty. Alvarez strzelił dla nich w zeszłym sezonie 20 goli w 49 meczach, dzięki czemu klub zajął czwarte miejsce w tabeli La Liga. A były trener piłkarzy Benfiki Lizbona, José Mourinho, został szkoleniowcem Realu, donoszą portugalskie i hiszpańskie media. Według ich ustaleń Portugalczyk poprowadzi dziś swój pierwszy trening.
4: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28. Sponsorem prognozy pogody jest salon meblowy i studio mebli kuchennych Black Red White. Hełm, ulica Okrzowska 27.
0: Dziś przewaga deszczu i deszczowych chmur, przejaśnień niewiele i chłodniej. Na termometrach od 16 stopni w Katowicach, 19 we Wrocławiu, Lublinie i w Warszawie, do 21 w Szczecinie. Deszczowo ma być niestety do końca tygodnia.
4: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28. Sponsorem prognozy pogody jest salon meblowy i studio mebli kuchennych Black Red White. Hełm, ulica Okrzowska 27.
7: Bonton Radio 104,9 FM. Na dzień dobry.
8: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
4: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, dystrybutor zasilania awaryjnego i akumulatorów do wszystkich pojazdów.
9: Słuchacie programu Bonton na dzień dobry. No i w sumie tak sobie myślę, że też chętnie bym was posłuchał. To co? Może jakiś grill na koniec tygodnia? Albo w weekend? Co jak co, ale ja takich zaproszeń nie odrzucam. 7 po 10, witam was Fox, cześć.

0: Magazyn Lubelskie Fundusze Europejskie. Przekonaj się w 180 sekund, jak fundusze europejskie zmieniają Twoje życie na lepsze. Zrób głośniej i wsłuchaj się w swoje korzyści. W dzisiejszej audycji opowiemy o ważnych inwestycjach realizowanych dzięki funduszom europejskim, które zmieniają oblicze Roztocza. Mówi Jarosław Stawierski, marszałek województwa lubelskiego.
1: 20 maja 2026 roku podpisaliśmy dwie umowy na realizację projektów rowerowe Roztocze. To bardzo ważny moment dla całego województwa lubelskiego. Mówimy o dwóch strategicznych inwestycjach realizowanych z funduszy europejskich dla lubelskiego na lata 2021-2027. O łącznej wartości ponad 263 miliony złotych przy dofinansowaniu ze środków unijnych na ponad 187 milionów złotych oraz budżetu państwa na ponad 10 milionów złotych. Dzięki tym środkom powstanie ponad 125 kilometrów nowoczesnych dróg pieszo-rowerowych, zarówno w miastach, jak i na terenach wiejskich. To realna poprawa jakości życia mieszkańców, większe bezpieczeństwo i wygodna alternatywa dla sportu samochodowego. Rowerowe Roztocze to także ogromny impuls dla turystyki i lokalnej gospodarki oraz korzyści dla środowiska. To projekt, który łączy samorządy, mieszkańców i obszary miejskie z wiejskimi, pokazując, jak skutecznie wykorzystywać środki europejskie dla długofalowego rozwoju regionu.
0: O planowanych działaniach w zakresie projektów opowiedzą najlepiej sami beneficjenci, mówi starosta zamojski Stanisław Grześko.
2: Piękne Roztocze daje możliwości przede wszystkim turystyczne. W naszym przypadku to jest 36 km ścieżki rowerowej. Główne takie miasta, które chcemy połączyć, to jest Wierzyniec, Krasnobród, tutaj do Tomaszowa Lubelskiego, a więc cały region mamy skomunikowany rowerowo.
0: Mówi burmistrz Tomaszowa Lubelskiego Wojciech Żukowski.
3: W ramach tego projektu powstaną miejsca obsługi rowerzystów. Te mory będą wyposażone w stacje ładowania rowerów elektrycznych, które są coraz częściej spotykane na trasach rowerowych, ale to również miejsce, gdzie będzie można odpocząć. Te mory będą wyposażone w cały system informacji turystycznej. To jest kolejny krok w rozwoju Roztocza.
0: Mówi burmistrz Kraśnika Krzysztof Staruch.
4: Szlak turystyczny rowerowe Roztocze otwiera nas turystycznie. Liczymy również na to, że i w drugim kierunku z pięknego Roztocza ktoś będzie mógł przyjechać tutaj do Kraśnika, skorzystać z naszego zalewu, z naszej oferty turystycznej, z naszego Mosiru. Dziękuję bardzo, zaraz siadam na rower.
1: Fundusze europejskie dla lubelskiego. Razem rozwijajmy nasze województwo. Więcej na fundusze.ue.lubelskie.pl. Zapraszam, Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.
0: Audycja dofinansowana z Unii Europejskiej. Słuchacie

0: Reklama. Chcesz pielęgnować swój ogród wygodnie i profesjonalnie? Odwiedź autoryzowanego dealera Stihl i skorzystaj z oferty urządzeń akumulatorowych. Pilarka, kosa, kosiarka, nożyce do żywopłotów. To tylko niektóre z nich. Postaw na markę Stihl i skompletuj niezbędny zestaw urządzeń. Aktualnie oferujemy raty 0% na wszystkie urządzenia Stihl. Zapraszamy.
1: Fino Market. Chełm, ulica Rampa Brzeska 7A. To tam, gdzie te duże traktory.
2: W poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
3: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
2: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do minus 85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Chełm Okrzowska 27.
3: Tanio i od ręki.
4: Teraz wizualizacja 3D twojej wymarzonej łazienki gratis.
5: Forma nie bierze się znikąd.
6: Zdrowie nie bierze się znikąd.
5: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
6: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
5: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
7: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
8: Nowa hybryda Chery Tiggo 4. Nie wymaga ładowania, spala tylko 5,3 litra na 100 km i ma zasięg do 950 km. Powiedz
9: Hello Chery
8: i odkryj technologię, która ułatwia jazdę. Tiggo 4 Hybrid już od 95 900 zł.
10: Samochody dostępne od ręki z atrakcyjnym finansowaniem i promocyjnym ubezpieczeniem na 2 lata. Odwiedź salon Chery GG Auto przy ulicy Mełgiewskiej 9FA w Lublinie.
11: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
12: Czy można powtórzyć pytanie?
11: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
12: Tak.
11: Brawo!
13: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Reklama.
15: Bonton Radio. Na dzień dobry.
16: Słuchacie programu Bonton na dzień dobry. No i na dzień dobry też fajnie jest coś zarobić, tak? No i zarobić kasiorkę oczywiście. Można przebranżowić się, jeśli ktoś z was nie jest elektrykiem, bo warto. Trwa aktualnie taka złota era tego zawodu. Podobno w wielu powiatach w Polsce, nieprzerwanie to od kilku lat, brakuje nawet 75% elektryków. No tak to wygląda. Mediana zarobków około 7300 zł brutto. Średnio tacy, którzy pracują w okolicach 10 lat z takim 10-letnim stażem zarabiają około ponad 8 tysięcy złotych. 64 miliardy złotych inwestycje w PSE. Tak jest. Tyle kasy musi zostać wydane do 2034 roku. No i ktoś to musi wszystko zrobić. Tylko czy aby na pewno mamy odpowiednich ludzi do takiej pracy?
17: Mężczyzna w kwiecie wieku.
18: No tak, coś może przesada, bo tak ten kraw to trochę zwiędły, przejrzały.
17: Ale energiczny.
18: No właśnie z tym to niekoniecznie, bo chyba taki umęczony, że jest.
17: Wykształcenie... Średnio wyższe.
18: A skąd? Podstawówkę mam pan. 7 klas jeszcze.
17: Kreatywny. Z wielkim potencjałem możliwości twórczych.
18: To ja nie wiem nawet o czym pan mówi.

0: Reklama.
1: Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi twoja kosiarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź sobie, że już nie musisz tracić czasu na koszenie. Wyobraź sobie Husqvarna. To, czego nie musisz sobie wyobrażać, to możliwość zakupów w ratach 0%. RRSO 0%.
2: Autoryzowany srebrny dealer Husqvarna Garden Park. Hełm Mickiewicza 41. Telefon 731-33-21-33.
3: Zadbaj o swoją kondycję i zdrowie. Rowery Romet od 1199 zł. Raty RRSO 0%, dożywotnia gwarancja na ramę i przegląd zerowy gratis. Odwiedź nowo otwarty sklep Romet w Chełmie, ulica Lwowska 79A. Więcej sklepów Romet znajdziesz na romet.pl.
4: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505-180-770.
5: W pracy, w domu, w rytmie dnia.
6: Spotkaj się z nami na 104,9 FM.
5: Newsy, goście i twoja muzyka.
7: Od poniedziałku do piątku, od 12.
8: Sponsorem programu jest Salon Samochodów Używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika, 52.
0: Reklama.
9: Jeśli jest ta godzina, to musi też być w naszym studiu. O jest, idzie! Dobra, ja już chciałem tu zagadywać, przyjacielu. Zapraszamy tutaj, proszę. Fotelik jest twój. No już chciałem ludzi zagadać, że niby zaraz przyjdzie i takie tam, że wiem, gdzie jest. A szczerze wam powiem teraz, że nie do końca wiedziałem, ale ufałem mu, że tu przyjdzie. Wiecie, o co chodzi? Trzeba czasami zagrać na czas. No i właśnie, czas już teraz na najświeższe wiadomości sportowe, które przynosi dla was Marcin Petruk, prosto z naszego drugiego pokoju.
10: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów.
11: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
10: Bonton Radio Sport.
12: Wiadomości sportowe, Marcin Petruk. 5 lipca swój pierwszy zagraniczny pojedynek MMA stoczy Ernest Dorosz. Wychowanek Mluksu Włodawa oraz kilkukrotny mistrz Polski w zapasach weźmie udział w gali Lovell's Fight League w Amsterdamie i zmierzy się z Wouterem Van Buzelem.
13: Zawodnik ma rekord 3-0. Wychodzi się z kickboxingu, więc jego stójka będzie dominującą płaszczyzną. Jako że moje są zapasy, to na pewno skorzystamy z mojej mocnej strony, a jego słabej. Jak do tej pory przygotowania idą bardzo dobrze, szykuję się już od dłuższego czasu. Próbowałem znaleźć jakąś walkę, ale niestety nie udawało się. Cały czas ktoś nam odmawiał, więc jestem bardzo zadowolony, że tego 5 lipca stoczę ten pojedynek przed wakacjami. W wakacje odpocznę i po wakacjach widzimy się ponownie. No tak jak mówię, jeśli chodzi o plan na walkę, to będzie to prawdopodobnie obalenie i skończenie w parterze.
12: Ostatni dotychczasowy zawodowy pojedynek Ernest Dorosz stoczył 13 lutego podczas gali TFL, gdzie w pierwszej rundzie pokonał Daniela Lisiewicza. 27 osób rywalizowało pod tarczami Barumisi w 8 turnieju wiosennej ligi Stildart Chełm. W pierwszym półfinale Bartosz Pacek 3-0 pokonał Tomasza Hormańskiego, w drugim natomiast Grzegorz Cieślak 3-1 ograł Marcina Oleszczuka. Pojedynek o najwyższy stopień podium wygrał z kolei Bartosz Pacek. O najwyższych wynikach podczas rywalizacji mówi Łukasz Tuczmal.
14: Bartosz Pacek 3 razy maksa 20, 16 lotka, 3 razy 17, 2 razy 18 i 19 lotka. Michał Fabian, finisz 104 punkty i 19 lotka. Grzegorz Cieślak, finisz 118, 18 lotka i maks na 19. Marcin Oleszczuk, maks na 20 i 16 lotka. Andrzej Góra, finisz 113 na czerwonym środku. Tomasz Hormański, 17 lotka. Kacper Sowa, finisz 120 punktów. Piotr Kowalski, 19 lotka. Jarosław Nowosad, maks na 20. Jakub Dękiewicz, maks na 20. Koleta Stanecka, finisz 104 punkty.

0: miejsce zamyka Tomasz Kwieciński z 19 lub.
1: 9. i przedostatni turniej wiosennej ligi rozegra się w najbliższy piątek. Jeszcze do 21 czerwca przyjmowane są zgłoszenia do skrzydlatego biegu po raz kolejny organizowanego przez Państwową Akademię Nauk Stosowanych w Chełmie. Zmagania na dystansie 5 km rozegrają się na lotnisku w Dopołtyczach Królewskich 27 czerwca, a organizatorzy przewidzieli miejsce dla 200 osób. Każdy, kto dotrze do mety w regulaminowym czasie 50 minut, otrzyma pamiątkowy medal, zaś na najszybszych czekają nagrody i statuetki. Zapisy oraz regulamin są dostępne na stronie panshelm.edu.pl. Patronat nad skrzydlatym tym biegiem sprawuje Radio Bonton i Super Tydzień Chełmski.
2: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
3: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów.

0: Tu Radio Bonton, 20 minut przed godziną 11. Tak jest, południe już coraz bliżej, no ale my wracamy do naszego tematu Dnia Elektryka. Dzisiaj faktycznie 10 czerwca, no i elektrycy na całym świecie obchodzą swoje święto, które zostało ustanowione w 1986 roku na pamiątkę 150. rocznicy śmierci Andrii Marii Ampera. W Polsce ten dzień ma szczególne znaczenie. Elektrycy pozostają w deficycie nieprzerwanie od lat, a ich mediana zarobków, jak już słyszeliście w naszych poprzednich wejściach antenowych, sięga, no przekracza spokojnie 7 tysięcy złotych. Jednocześnie branża stoi też przed taką historyczną szansą, bo tylko do 2034 roku planowane są inwestycje o wartości 64 miliardów złotych w modernizację polskiej sieci energetycznej. Transformacja energetyczna i boom na odnawialne źródła energii sprawiają, że zawód elektryka przeżywa prawdziwy renesans. No i faktycznie te planowane, ta modernizacja tej polskiej sieci energetycznej już trwa w zasadzie. Nawet u mnie w moim domu rodzinnym pojawił się ostatnio pan elektryk, no i zdemontował mój stary taki licznik z taką tarczą, taki obrotowy. Ale jak zdemontował, to stwierdził, że panie, ale ten licznik to nie działa, nie kręci się i zabieramy licznik do ekspertyzy. No, jak później faktycznie przeanalizowałem rachunki, no bo wiecie, miałem polecenie zapłaty ustawione i nawet nie patrzyłem, jakiego rzędu to są kwoty, za które tam, które płaciłem za prąd. Okazało się, że przez ostatnie pół roku nie płaciłem za prąd nic. No, ale pewnie zapłacę. Na pewno się upomną o swoje.
1: Słuchacie Bonton Radio.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Miasto na fali. Opinie mieszkańców zbiera Kinga Miszczyk. Mieszkańców zbiera Kinga Miszczyk.

0: Ogólnie to miejsca pracy. Ciężko tutaj w ogóle z pracą jest. Mhm. Nie są takie stawki, jakie powinny być ogólnie w branży jakiejkolwiek.
1: Piękne, ładne miasto, ale ja nie widzę tu przyszłości dla młodych. Kiedyś było dużo zakładów pracy, a w tej chwili tego nie ma.
2: Podobno prawda, tak piszą w prasie. Ojej, to trudna sprawa. To każde miasto się boryka z takim problemem. Nie wiem, czy ktoś zna taką receptę. Jakby znał, no to pewnie by to powstrzymał.
3: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska. Helm Lwowska 13R.
4: Reklama. Nowoczesna instalacja, automatyka budynkowa, systemy Smart Home. Już 16 i 17 czerwca Branżowe Centrum Umiejętności w Chełmie zaprasza na konferencje i warsztaty branżowe Inteligentny Dom. W programie praktyczne prezentacje, warsztaty z ekspertami oraz spotkania z przedstawicielami wiodących systemów Smart Home. To doskonała okazja dla instalatorów, elektryków, projektantów i firm wykonawczych, by poznać najnowsze technologie oraz rozwiązania stosowane w inteligentnych budynkach. Nie przegap tego wydarzenia. Szczegóły i formularze zgłoszeniowy znajdziesz na stronie bcu.helm.pl. Zapraszamy do Chełma 16 i 17 czerwca.
5: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Reklama. Bonton Radio. Na dzień dobry.

ja sobie przygotowałem rower. Wyczyściłem i to szczoteczką do zębów, bo stał dosłownie no kilka ostatnich dobrych miesięcy na balkonie, no i trochę się ukurzył i tak dalej. Trzeba było go porządnie wyczyścić, zadbać o niego. Jest wyciągnięty, wyczyszczony i co? I pogoda nie dopisuje. To dramat po prostu, dramat. No ale co zrobić? W sumie to mogą go nie czyścić, tylko zostawić teraz na balkonie i przez te najbliższe kilka dni po prostu lałby na niego deszcz, a nie zardzewiałby znowu. No to bez sensu. Później trzeba byłoby go moczyć w tym czarnym napoju, żeby odrdzewiał. No dobra, zapraszam Was bardzo serdecznie na zbliżające się w takim razie wiadomości, punktualnie o godzinie 11:00, wiadomości z kraju i ze świata. Będzie też informacja dotycząca tego, co u nas lokalnie jest ważne, oczywiście w telegraficznym skrócie, jak to zwykle o 11:00, a pełne wydanie tych lokalnych wiadomości o 11:30. 104,9 Bon Ton Radio.

0: Sponsorem programu jest Bieluch, producent serków i jogurtów z wysoką zawartością białka.
1: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, Chełm Kolejowa 5, grupa dostawcy prądu, Volt Polska.
2: Reklama.
3: Leci od plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od plusa w super cenie nabędziesz.
4: Przyjdź do plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
5: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
6: NZOS Almed, specjalistyczne gabinety lekarskie, Chełm, ulica 1 Pułku Szwoleżerów 25. Informuje o uruchomieniu gabinetu badań ultrasonograficznych. Wykonujemy badania USG jamy brzusznej, tarczycy, węzłów chłonnych, piersi, jąder oraz USG Doppler naczyń szyjnych i USG Doppler naczyń kończyn dolnych. Zapisy na badania osobiście w siedzibie NZOS Almed, Chełm, 1 Pułku Szwoleżerów 25 lub telefonicznie pod numerami 82 565 66 55 lub 571 403 400.
7: Domowe jedzenie, kawa, herbata i dobra atmosfera w jednym miejscu. Nowo otwarta Akademia Smaku Słowianka zaprasza. Chełm Pocztowa 54B, tuż obok PANS. Obiady dnia, pierogi, kopytka, naleśniki, kanapki, sałatki i inne smakołyki. Do tego świeże ciasta i drożdżówki na słodko i na słono, na miejscu lub na wynos. Akademia Smaku Słowianka, Chełm Pocztowa 54B. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Zapraszamy również do sklepu firmowego przy ulicy Szymanowskiego 7 w Chełmie.
8: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
9: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
10: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
2: Reklama.

0: pracowita noc za strażakami na Śląsku w związku z burzami. Miało być porozumienie, są kolejne ataki na Bliskim Wschodzie. Zajrzymy też do Meksyku, by poczuć atmosferę mundialu. Paulina Nawrocka, zapraszam. Pracowita noc za strażakami w Śląskiem w związku z pogodą interweniowali 87 razy, mówi brygadier Aneta Gołębiowska.
1: Przede wszystkim związane były one z usuwaniem skutków silnego wiatru, 57 zdarzeń oraz usuwaniem skutków opadów deszczu.
0: Najwięcej interwencji było w powiecie bielskim, Bielsku-Białej, a także w Katowicach. Nadal są ostrzeżenia pierwszego stopnia dla południa województwa śląskiego oraz dla Małopolski przed intensywnymi opadami deszczu. Obowiązują do 14. Miało być porozumienie, są kolejne ataki na Bliskim Wschodzie, jest niespokojnie. Amerykanie twierdzą, że musieli odpowiedzieć na zestrzelenie przez Irańczyków ich helikoptera. O szczegółach Tomasz Orchowski.
2: Irańczycy zestrzelili amerykański helikopter. Nie jest jasne, czy celowo. Waszyngton odpowiedział, bo musi, jak przekazał Trump. Teheran uderzył znowu. Preferujemy język dyplomacji, ale innymi językami posługujemy się znacznie płynniej, grozi irański negocjator. Sytuacji nie ułatwiają Izraelczycy, którzy przeprowadzili serię ataków na południu Libanu. Teheran ostrzega, że uderzenia spotkają się z odpowiedzią. A to wszystko złe wieści dla Trumpa. Jemu zależy na porozumieniu. Amerykanie nie rozumieją tej wojny. Co może odbić się na poparciu republikanów w listopadowych wyborach uzupełniających.
0: Ponad połowa Polaków źle ocenia rząd. Tak wynika z sondażu Instytutu Badań Polster dla Superekspresu. Rząd Donalda Tuska popiera co trzeci badany. Prokuratura apeluje o zgłaszanie się do osób, które za łapówki załatwiały urzędowe sprawy w gdańskim zarządzie dróg. Osoby, które ujawnią się same, zanim wpadną na to śledczy, nie poniosą za to konsekwencji. To część śledztwa przeciwko jednemu z urzędników, który jest podejrzewany o pomoc w kupowaniu miejskich gruntów bez przetargów. Paweł Radzewicz.
3: Korupcyjny mechanizm polegał na takim opisaniu danej działki, by mogła być ona sprzedana bez przetargu, mówi prokurator Mariusz Marciniak.
4: Deweloper przekazał 25 tysięcy za załatwienie bezprzetargowego zbycia gruntu należącego do gminy miasta Gdańsk.
3: Urzędnik, który po pieniądze podjechał luksusowym Maserati, pracował w zarządzie dróg od dwóch dekad. Łapówek, zdaniem prokuratury, niemal na pewno było więcej, stąd apel o zgłaszanie się tych, którzy je wręczali.
4: Jeśli my przyjdziemy po kogoś, kto wręcza łapówki, to ten ktoś może mieć poważne kłopoty. Natomiast jeżeli ten ktoś się zgłosi do nas jako pierwszy, to ustawodawca zapewnia bezkarność takiej osobie.
3: Za udział w korupcyjnym procederze grozi 8 lat więzienia.
0: Mundial już rozgrzewa kibiców, chociaż pierwszy mecz turnieju dopiero jutro, to w Mexico City, gdzie turniej jutro wystartuje, już czuć gorączkę Mistrzostw Świata. Na lotnisku Benito Juareza fanów witają mariachi. Na lotnisku Meksykanie ustawili też gigantyczną replikę Pucharu Świata i oficjalną piłkę tegorocznego mundialu, Triondę. Ale są i protesty. Tysiące osób zablokowało główną drogę dojazdową do stadionu Azteca, gdzie odbędzie się ceremonia otwarcia. Protestowali nauczyciele, którzy domagają się podwyżek i reformy emerytalnej.
5: Flash. Skrót lokalnych informacji.
6: Kwiat lnu ma stać się symbolem pamięci o ofiarach ludobójstwa wołyńskiego. Akcję promuje prezydent Chełma oraz Muzeum Pamięci Ofiar Rzezi Wołyńskiej. Przypinki będzie też można wkrótce nabyć, a uczestnicy lipcowych obchodów otrzymają je bezpłatnie. O tym, co przygotowano na czas tych uroczystości, więcej w lokalnych wiadomościach. Gmina Chełm podpisała umowy na budowę i modernizację dróg w Janowie i Okrzowie. Inwestycje obejmą łącznie blisko 900 metrów ulic. Dzięki korzystnym ofertom przetargowym samorząd wyda na część tych zadań znacznie mniej niż pierwotnie zakładano. Pożar instalacji fotowoltaicznej na dachu betoniarni w Krasnym Stawie. Ogień gasiło 5 zastępów straży pożarnej. Straty wstępnie oszacowano na około 50 tysięcy złotych.
7: Sponsorem prognozy pogody jest salon meblowy i studio mebli kuchennych Black Red White. Chełm, ulica Okrzowska 27.
8: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31.
0: Po burzach przyszło ochłodzenie. Termometry pokażą dziś od 16 stopni w Katowicach, przez 19 w Lublinie i Warszawie, 21 w Szczecinie do 24 na krańcach wschodnich. Pochmurno i miejscami deszczowo. Na południu Śląska i Małopolski intensywne opady.
8: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Telefon 665 751 038.
7: Sponsorem prognozy pogody jest salon meblowy i studio mebli kuchennych Black Red White. Chełm, ulica Okrzowska 27.
5: Bonton Radio 104,9 FM. Na dzień dobry.
9: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnego jogurtu prebiotycznego wspomagającego odporność.
7: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, dystrybutor zasilania awaryjnego i akumulatorów do wszystkich pojazdów.
10: Tu program Bonton na dzień dobry, kłaniam się niziuteńko, już na zegarach 6 minut po godzinie 11. Ponownie przy mikrofonie Fox.

0: Reklama.
1: Uwaga, ósmoklasiści! Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Okrzowie w nowym roku szkolnym prowadzić będzie kształcenie na kierunkach technik mechanizacji rolnictwa i agrotoniki, technik weterynarii, technik żywienia i usług gastronomicznych, mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych oraz na kwalifikacyjnych kursach zawodowych. Zapewniamy bezpłatny kurs prawa jazdy kategorii B i T w wybranych zawodach, bezpłatny dowóz uczniów klas pierwszych do szkoły, liczne stypendia, 2-3-osobowe pokoje w internacie z opłatą wyłącznie za wyżywienie. Szczegółowe informacje na zskr.okrzow.edu.
2: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
3: Tomlux Polskie Składy Budowlane. Urealnimy twoje marzenia. Polecamy nowoczesne wzory ogrodzeń firmy Joniec. Stworzymy wizualizację ogrodzenia według twojego pomysłu. Kostkę brukową i architekturę betonową Polbruk i Semelrock oraz materiały budowlane, remontowe i wykończeniowe. Tomlux Polskie Składy Budowlane. Hełm Ceramiczna 32C. Zapraszamy!
4: Garaż Top Service Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Service. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroën, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Service. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 10 96. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też busy.
5: Mamo, a kto zostanie mistrzem świata?
6: Polska! W łopatce z grilla i z delikatesów Centrum.
7: Do środy łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 9,99 z delikartą. Limit 3 kg i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 16,99. A do soboty mleko UHT Kanka, złoty 69 litr przy zakupie 6 z delikartą. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
0: Reklama.
8: Bonton.

0: Dokładnie rok temu, 365 dni temu, 10 czerwca, po raz pierwszy na świecie obchodzony był Międzynarodowy Dzień Dialogu między Cywilizacjami. To takie naprawdę bardzo świeże święto ONZ, które ma przypomnieć o potrzebie wzajemnego szacunku między różnymi kulturami. Ponad 80 ponad państw poparło tę inicjatywę, gdy 7 czerwca 2024 roku Zgromadzenie Ogólne ONZ jednogłośnie przyjęło rezolucję ustanawiającą nowe święto. Głównym inicjatorem były Chiny, które współpracowały z Egiptem, Peru, Hiszpanią i Uzbekistanem. Cel jest jasny. Mają za zadanie promować dialog, wzajemny szacunek, no i globalna solidarność w obliczu rosnących napięć na całym świecie. Dialog między cywilizacjami ma też eliminować dyskryminację i budować zaufanie między narodami. Jak to świętowanie wygląda u nas w Polsce? Pojawiają się konferencje o wyzwaniach współczesnego świata, wystawy prezentujące bogactwo różnych kultur, projekty współpracy z organizacjami reprezentującymi różne społeczności, pojawiają się też programy integracyjne dla imigrantów i uchodźców. No jest tego naprawdę sporo. No ale teraz pytanie, jak my indywidualnie Polacy możemy zadziałać? Możemy zapoznać się za pomocą internetu z innymi kulturami, na przykład właśnie przez literaturę, przez film, przez sztukę. Można też uczestniczyć w wielu wydarzeniach różnych społeczności. No i też pamiętać, aby przeciwstawiać się nietolerancji w codziennym życiu. Słuchacie Radia Bon Ton, a na zegarach już 21 minut po godzinie 11.
1: Słuchacie Bon Ton Radio.

0: Reklama.
1: Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
2: Najlepszy opał w dobrej cenie tylko w składzie opału Szumiło. Jedyny w okolicy autoryzowany punkt odbioru węgla śląskiego z PGG. Odbierz swoje zamówienie szybko i wygodnie albo kup od ręki. Węgiel śląski odsiany bez miału od 1450 zł za tonę z transportem. Certyfikowany pelet. Zapraszamy. Chełm, Chrubieszowska za Borkiem. Telefon 82 560 33 92.
3: Poznaj technologię wydajności w salonach Omoda JQ. Odkryj inteligentny napęd Super Hybrid. Niższe zużycie paliwa, większy zasięg i moc, która zachwyca od pierwszego kilometra. A teraz wszystkie modele Omoda i JQ z wysokim rabatem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP za jedyne 1 zł każde. Omoda JQ. Styl, który się opłaca.
4: Nie czekaj, przejdź już dziś do salonu na Kraśnickiej 27 w Lublinie. GG Auto Lublin. Jedyny autoryzowany dealer Omoda i JQ w regionie.
5: Twoje, moje.com. Sprzedaj działkę, mieszkanie albo dom.
6: Stwórzmy wspólnie darmowy chełmski portal nieruchomościowy. Wejdź na twojemoje.com i wystaw swoje ogłoszenie za darmo.
7: Co? Za darmo?
5: Wejdź na twojemoje.com i wystaw swoje ogłoszenie za darmo.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Sportowe wiadomości, transfery i wyniki z lokalnych boisk, mat i torów. O dużym i małym sporcie. Od poniedziałku do piątku na 104,9 FM.
11: Program sponsoruje Alupoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych.
12: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
0: Reklama.
13: Dopiero co przed 11 rzuciłem zajawkę, że o 11.30 pełne wydanie lokalnych wiadomości, a to normalnie jak Zbicza strzelił, już jest 11.30, więc nie przedłużamy, tylko oddajemy głos naszym dziennikarzom. Czas na wiadomości.
14: Czas na wiadomości lokalne Radia Bonton. Jest 11.30. Eliza Kudalska-Nowosad. Kwiat lnu ma być nowym symbolem upamiętnienia ofiar ludobójstwa wołyńskiego. Akcją objętą honorowym patronatem prezydenta Karola Nawrockiego zapowiedział jako pierwszy w mediach społecznościowych prezydent Chełma Jakub Banaszek. Według opublikowanej przez włodarza informacji Muzeum Pamięci Ofiar Rzezi Wołyńskiej oraz Centrum Prawdy i Pojednania w Chełmie mają rozesłać przypinki w kształcie kwiatu lnu do redakcji, parlamentarzystów, samorządowców, komentatorów życia publicznego i celebrytów w Polsce. Jak podkreślił w swoim wpisie, celem przedsięwzięcia jest zachęcenie jak największej liczby osób do przypięcia 11 lipca symbolicznego kwiatu lnu i w ten sposób oddania hołdu ofiarom ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów z OUN i UPA na ludności polskiej na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej. Muzeum Pamięci Ofiar Rzezi Wołyńskiej dodaje, że wybór symbolu nie jest przypadkowy. Apogeum zbrodni przypadło właśnie na lipiec, miesiąc kwitnienia lnu, rośliny powszechnie uprawianej na Wołyniu przed II wojną światową. Len ma symbolizować niewinność ofiar, cierpliwość i wytrwałość w pielęgnowaniu pamięci historycznej. W sposób zainteresowania akcją przez prezydenta osoby publiczne kroczy swoją drogą. Z informacji dostępnych w Muzeum Pamięci Ofiar Rzezi Wołyńskiej wynika natomiast, że przypinki z kwiatem lnu będą już wkrótce dostępne do nabycia indywidualnie. Można je będzie zamawiać, kontaktując się z placówką drogą mailową, a koszt jednej przypinki wyniesie około 20 zł. Wiadomo, wiadomo już też, że symboliczne znaczki będą przede wszystkim przekazywane uczestnikom obchodów Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Ludobójstwa Wołyńskiego, które odbędą się 11 i 12 lipca w Chełmie. Muzeum informuje, że w programie znajdą się bieg wołyński na dwóch dystansach 1943 metrów na terenie muzeum oraz 5-kilometrowy pole Sieborek. Zaplanowano też koncert orkiestry Sinfonia Viva z repertuarem złożonym z utworów polskich kompozytorów, m.in. Litanią Wołyńską. Odbędzie się również spotkanie z Januszem Choroszkiewiczem, opiekunem polskich miejsc pamięci na Wołyniu, badaczem zbrodni OUN-UPA. W ubiegłym roku ukazała się jego książka pod tytułem A imię nasze, wołyńskie dzieci. Władze gminy Chełm intensyfikują prace związane z poprawą infrastruktury drogowej. Wójt Wiesław Kociuba podpisał dwie kluczowe umowy, które zapoczątkują istotne zmiany dla mieszkańców Janowa i Okrzowa. Dzięki sprawnie przeprowadzonym procesom przetargowym samorządowi udało się wyłonić wykonawców oferujących ceny znacznie niższe od pierwotnie zakładanych budżetów. Pierwsza z podpisanych umów dotyczy budowy dróg gminnych w Janowie, ulic Stefana Żaromskiego oraz Adama Mickiewicza. Projekt zakłada powstanie infrastruktury o łącznej długości około 470 metrów. Wykonawcą tego zadania została firma z Końskowoli, która złożyła najkorzystniejszą ofertę opiewającą na ponad 690 tysięcy złotych. Co istotne, realizacja tego przedsięwzięcia w połowie została sfinansowana z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Warto podkreślić, że gmina była przygotowana na znacznie większy wydatek, zabezpieczając na ten cel niespełna 1 300 000. Wybór najtańszej oferty pozwolił więc samorządowi na zaoszczędzenie prawie połowy założonego budżetu. Druga umowa dotyczy modernizacji ulic Różanej i Hiacyntowej w Okrzowie. Prace obejmą odcinek o długości około 400 metrów. Wykonawcą robót będzie przedsiębiorstwo z Lubartowa, a koszt inwestycji wyniesie prawie 248 tysięcy. Obecnie zadanie to znajduje się na liście rezerwowej do dofinansowania ze wspomnianego funduszu na poziomie połowy kosztów. Jednak w przypadku braku wsparcia zewnętrznego samorząd jest gotowy pokryć koszty z własnego budżetu, w którym zabezpieczono na ten cel 450 tysięcy.
8: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bon Ton.
14: Wczoraj przy ulicy Rajowieckiej w Krasnym Stawie zapaliła się instalacja fotowoltaiczna. Dyżurny straży otrzymał zgłoszenie po godzinie 13.40. Pożar na dachu betoniarni w Krasnym Stawie gasiło 5 zastępów strażaków, zawodowców z Krasnego Stawu i jednostek ochotniczych z Zastawia i Krzywego. Strażacy sprawnie opanowali zagrożenie i uratowali budynek przed całkowitym spaleniem. Nikt nie odniósł obrażeń. Wysoka temperatura i ogień zniszczyły jednak część instalacji fotowoltaicznej. Wstępne straty materialne oszacowano na około 50 tysięcy złotych.

0: tylko zapis notowy. To także zapisy w historii i tej właśnie historii przygląda się Jarosław Hołota. Proszę bardzo, już teraz oddajemy mu głos w muzycznej kartce z kalendarza. 20 minut przed 12.
1: Muzyczna kartka z kalendarza w Radiu Bonton.
2: Siemanko, witanko. W środę na półmetku tygodnia, jak zwykle o tej porze, sprawdzamy, jakie muzyczne skarby kryje dzisiejsza muzyczna kartka z kalendarza. Przed nami porcja faktów i genialnych brzmień, które idealnie naładują wasze akumulatory na resztę dnia. Zaczynamy odliczanie w chronologicznym skrócie. Naszą podróż zaczynamy w roku 1961. 10 czerwca na świat przyszła Kim Deal, amerykańska wokalistka, basistka i ikona rocka alternatywnego. Kim świętuje dzisiaj swoje 65. urodziny. Świat pokochał ją najpierw za bezkompromisowe linie basowe w kultowej formacji Pixies, a potem za jej własny szalenie przebojowy projekt The Breeders, z którym na początku lat 90. rozbiła bank nieśmiertelnym, nuconym do dziś hitem Cannonball. 100 lat dla dziewczyny z gitarą. Przenosimy się do roku 1964. 10 czerwca urodził się Jimmy Chamberlain, genialny perkusista i współzałożyciel legendarnej grupy The Smashing Pumpkins. Jimmy kończy dzisiaj 62 lata. Jego niesamowita dynamika, jazzowe zacięcie i potężne uderzenie ukształtowały brzmienie takich arcydzieł muzyki grunge'u i alternatywy jak album Melancholy and the Infinity Sadness. W kalendarzu zapisujemy rok 1973. Swoje 53. urodziny obchodzi dziś Faith Evans, amerykańska wokalistka i producentka muzyczna, jedna z najważniejszych dam muzyki R&B i soulu lat 90. Jej wyjątkowy głos cały świat usłyszał w poruszającym, mega kultowym i nagrodzonym statuetką Grammy utworze I Bill Missin' You, nagranym w duecie z Puff Daddy ku pamięci Notoriusa Biga. Zaglądamy do roku 1986. Dokładnie 40 lat temu legendarny brytyjski wokalista Peter Gabriel wydał na singlu swój jeden z najbardziej zmysłowych i rozpoznawalnych utworów. Mowa o przepięknej balladzie In Your Eyes, nagranej z gościnnym udziałem afrykańskiego mistrza Yusondora. Ten numer do dziś czaruje swoim klimatem w radiowym eterze, zwłaszcza w ciepłe czerwcowe dni. Smutna kartka z roku 2004. Dokładnie 22 lata temu odszedł Ray Charles, absolutny król soulu, geniusz fortepianu i jeden z najważniejszych architektów amerykańskiej muzyki rozrywkowej. Jego głos w Georgia on My Mind czy Hit the Road Jack to absolutny fundament, który na zawsze pozostanie w radiowym krwiobiegu. Naszą dzisiejszą kartkę zamykamy jednak absolutnym muzycznym nokautem z roku 1992, który na zawsze zmienił oblicze nowoczesnego rockowego grania. Dokładnie 34 lata temu, w czerwcu w 1992 roku, światło dzienne ujrzał czwarty album studyjny amerykańskiej formacji Faith No More, zatytułowany Angel Dust. Mike Patton i jego ekipa stworzyli dzieło genialne, szalone i całkowicie bezkompromisowe, genialnie miksując ciężki metal z funkiem, popem, a nawet elektroniką. To właśnie z tego krążka pochodzą takie radiowe killery jak Midlife Crisis czy ich genialny, zmysłowy cover utworu Easy Groove Commodores, który do dzisiaj jest absolutną ozdobą każdej playlisty i idealnym soundtrackiem do jazdy samochodem. Zamykając to środowe spotkanie z historią, zamykamy też naszą dzisiejszą muzyczną kartkę z kalendarza i stawiamy na utwór, który łączy w sobie niesamowity luz, radiową elegancję i potężny głos z Mike'a Pattona. Skoro mamy piękny czerwcowy środek tygodnia w głośnikach Radia Bonton na 104,9 FM, odpalamy numer, przy którym każdy w aucie i w pracy od razu zacznie bujać się w rytm muzyki. Podkręcamy potencjometry. Przed wami Faith No More.

0: Reklama. Nowoczesna instalacja, automatyka budynkowa, systemy Smart Home. Już 16 i 17 czerwca Branżowe Centrum Umiejętności w Chełmie zaprasza na konferencje i warsztaty branżowe Inteligentny Dom. W programie praktyczne prezentacje, warsztaty z ekspertami oraz spotkania z przedstawicielami wiodących systemów Smart Home. To doskonała okazja dla instalatorów, elektryków, projektantów i firm wykonawczych, by poznać najnowsze technologie oraz rozwiązania stosowane w inteligentnych budynkach. Nie przegap tego wydarzenia. Szczegóły i formuły. Formularz zgłoszeniowy znajdziesz na stronie bcu.helm.pl. Zapraszamy do Chełma 16 i 17 czerwca.
1: Zadbaj o swoją kondycję i zdrowie. Rowery Romet od 1199 zł. Raty RRSO 0%, dożywotnia gwarancja na ramę i przegląd zerowy gratis. Odwiedź nowo otwarty sklep Romet w Chełmie, ulica Lwowska 79A. Więcej sklepów Romet znajdziesz na romet.pl.
2: Termomodernizacja? Czyste powietrze? Postaw na lokalną firmę. Specbud Marek Bober. Docieplenia, okna, piece oraz mycie i malowanie elewacji. Znajdź nas w super tygodniu i nowym tygodniu. Specbud, ulica Dąbrowskiego 15, Rejowiec. Budujemy Twoje oszczędności.
3: Wiosna w powietrzu. Ekscytacja w sercu. Już wiem! Przyszło natchnienie na wielkie koszenie. Zainspiruj się wiosennymi ofertami Stihl i skorzystaj z 10 lat RRSO 0% na cały asortyment. Oszczędź 650 zł przy zakupie kosiarki z dwoma akumulatorami lub wybierz kosy z atrakcyjnymi dodatkami. Promocja obowiązuje od 14 marca do 30 czerwca. Wszystko Stihlowe i do pracy gotowe. Szczegóły u autoryzowanych dealerów Stihl i na www.stihl.pl. 100 lat Stihl. Nasz jubileusz, Twoje okazje.
4: Autoryzowany dealer, firma Precto zaprasza. Chełm Lwowska 13 W przez 14 obok pawilonu Chrobry i Lubelska 82. Krasny Staw Przemysłowa 7 Auto Viva. www.precto.pl.
5: Masz nieruchomość, którą chcesz sprzedać, ale pojawiają się problemy? Chcesz bez stresu i bezpiecznie kupić nieruchomość?
6: Północ Nieruchomości pomoże Ci we wszystkim. Oferujemy kompleksową obsługę kupna i sprzedaży nieruchomości. Pomoc w sprawach takich jak udziały, spadki i zadłużenia, profesjonalne wyceny, znalezienie Twojej wymarzonej nieruchomości.
5: Zaufaj specjalistom z Północ Nieruchomości.
6: Zadzwoń 664 775 457
5: lub odwiedź Północ przy Lubelskiej 31.
7: Najpierw biegną pobawić się na podwórku, później zaczynają wychodzić ze znajomymi, aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
8: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
0: Reklama.
9: Bon Ton Radio. Na dzień dobry.

0: Nareszcie, w końcu. W końcu się doczekaliśmy i mamy weekend. A nie, nie mamy, to... Aha, bo jest, to jest ta środa. Ja myślałem, że to jest ta środa, kiedy jutro jest czwartek, Boże Ciało. I że mamy trochę wolnego, a tu no niestety los, no, zrobił nam małego figla. To znaczy ja w sumie sobie sam, że źle spojrzałem w kalendarz. No i jutro bym nie przyszedł do pracy. To by dopiero było. Sama muzyka by dla was leciała po 7. No dobra, no to ja obiecuję swoją obecność jutro. Wy również możecie dołożyć taką podobną obietnicę. Słyszymy się po 7. Pamiętajcie, za chwilę 12 i czas na najświeższe informacje z kraju i ze świata. Trzeba być na bieżąco.
1: Słuchacie Bonton Radio.

0: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnych serków i jogurtów wyróżnionych znakiem Poznaj Dobrą Żywność.
1: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, Chełm Kolejowa 5, grupa dostawcy prądu, Volt Polska.
2: Reklama.
3: Szukasz ogrodzenia, które przetrwa lata, a sąsiadowi zaimponuje? Wpadnij do hurtowni Unipol w Chełmie. U nas wielkie zmiany i promocja. Panel ogrodzeniowy 3D, solidny drut 4 mm, wysokość 123 cm. W supercenie tylko 49,50. Sztachety metalowe na wymiar z 10-letnią gwarancją oraz bramy i furtki pod Twój projekt. U nas skompletujesz od ręki śruby, klamki, zamki i farby. Nie masz czasu? Zamontujemy za Ciebie. Zapraszamy. Chełm Ceramiczna 34E. Zadzwoń 608-340-730 lub wejdź na unipolhelm.pl. Hurtownia Unipol. Twoje ogrodzenie od A do Z.
4: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
5: Dom weselny za Borkiem. Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
6: Biegasz wyczynowo, a może tylko amatorsko? Dołącz do skrzydlatego biegu organizowanego przez PANS w Chełmie. Już 27 czerwca na lotnisku w Deputyczach Królewskich Chełmskiej Państwowej Akademii Nauk Stosowanych odbędzie się wyjątkowa biegowa rywalizacja na dystansie 5 km. Zapisz się już dzisiaj. Czeka na Ciebie ciekawy program i moc atrakcji. Więcej szczegółów na www.panshelm.edu.pl. Ostateczny termin zgłoszeń mija 21 czerwca. Liczba miejsc ograniczona.
7: Recepta na udany dzień?
8: Przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy Wam już o 7 rano.
7: Bonton na dzień dobry od poniedziałku do piątku w Twoim radiu.
9: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, dystrybutor zasilania awaryjnego i akumulatorów do wszystkich pojazdów.
4: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
2: Reklama.
10: Na zegarach godzina 12, a to oznacza, że w Radiu Bonton zaczynamy popołudnie w rytmie dnia. Dzień dobry, no i oczywiście do godziny 17 jesteśmy z Wami.
11: Prezes PiS przesłuchiwany jako świadek w sprawie dwóch wież. Nowe badania o przemocy rówieśniczej porażają danymi. Ostatnie przygotowania przed jutrzejszym otwarciem mundialu w krajach Ameryki Północnej. Agnieszka Trojanowska-Bis. Trwa przesłuchanie prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego w charakterze świadka w sprawie tak zwanych dwóch wież, czyli niezrealizowanej inwestycji biurowej spółki Srebrna. Spółka związana z Prawem i Sprawiedliwością miała w planach postawienie dwóch wieżowców w Warszawie. Do budowy nie doszło, a były współpracownik Srebrnej, austriacki biznesmen, twierdzi, że został oszukany. Wiatraki i fotowoltaika, atom oraz gaz. To na nich ma się opierać nasz system energetyczny za 15 lat. Tak brzmi rządowe założenia Krajowego Planu Energii i Klimatu, wyznaczające kierunki naszej transformacji energetycznej. Zmiana wymaga jednak 3 bilionów złotych inwestycji w energetykę. Jednocześnie w tej samej strategii rządzący zapowiadają, że koszty wytwarzania energii mają spaść w 2040 roku o 20%. Co dobrze wygląda na papierze, niekoniecznie pójdzie w parze z niższymi rachunkami dla gospodarstw domowych i firm, mówi dr Joanna Pandera, szefowa Forum Energii.
12: Ja przyznaję, że zajmując się energetyką od wielu, wielu lat w ogóle nie rozumiem tej narracji, bo rzeczywiście przy wprowadzaniu większej ilości OZE ceny energii hurtowe spadają. Natomiast oczywiście, że te koszty integracji systemu odgrywają bardzo dużą rolę, też dużą rolę odgrywają podatki. No i właśnie dlatego myślę, że trochę politycy nam ściskają kit i sami się zapędzają w kozi róg.
11: Polska jest ostatnim unijnym krajem, który przedstawił swój plan energetyczny, a jednocześnie, jak podkreśla ekspertka, krajem, który ma najwięcej do zrobienia w transformacji energetycznej. Aż 9 na 10 polskich uczniów doświadczyło jakiejś formy przemocy rówieśniczej. To wynik najnowszego badania przeprowadzonego przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę wśród ponad 140 tysięcy uczniów, mówi współautorka badania, socjolog Joanna Kopecka.
13: Tak naprawdę prawie każde dziecko z tą przemocą rówieśniczą na co dzień w szkole się spotyka. Czy jest to przemoc fizyczna, czy jest to przemoc emocjonalna, taka jak wykluczanie z grupy.
11: Autorzy badania zwrócili uwagę na jeszcze jeden problem. Jest duża grupa uczniów, która nie wie, gdzie zgłaszać takie przypadki i do kogo zwrócić się o pomoc. Takiej wiedzy nie posiada co dziesiąty uczeń. Jutro ruszają piłkarskie Mistrzostwa Świata w USA, Kanadzie i Meksyku. Organizatorzy zapewniają, że wszystko jest dopięte na ostatni guzik, ale w Meksyku, gdzie odbędzie się mecz otwarcia imprezy, problemów nie brakuje, o czym Mateusz Stanicki.
14: Najwięcej obaw kibice mają o bezpieczeństwo. W celu jego zapewnienia władze zmobilizowały dodatkowe 100 tysięcy mundurowych, którzy mają go strzec w rejonie stadionów i stref kibica. Ale to nie jedyne kłopoty. Tysiące protestujących zablokowało we wtorek główną drogę dojazdową do stadionu Azteka w stolicy Meksyku, gdzie w czwartek ceremonia otwarcia i pierwszy mecz. Demonstranci należący do Związku Zawodowego Nauczycieli protestują od zeszłego tygodnia i domagają się podwyżek płac i uchwalenia ustawy o reformie emerytalnej. Prezydent kraju, Claudia Sheinbaum, określiła te protesty jako prowokację.
15: Są grupy, które chcą nas sprowokować i niekoniecznie są to nauczyciele. To, do czego dążą, to represje. Mówię to całkiem jasno. Chcą, żeby przed inauguracją mundialu międzynarodowe nagłówki brzmiały: rząd Meksyku represjonuje nauczycieli.
14: I zapewnia, że ceremonia otwarcia mistrzostw przebiegnie sprawnie, pokojowo i spokojnie.
11: W jutrzejszym meczu otwarcia Meksyk podejmie RPA.
16: Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk. Dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
10: Abyśmy sobie zerknęli na prognozę pogody w najbliższym czasie. Na ten moment, z tego co widzę, mamy na niebie pochmurno i tak raczej przez resztę dnia powinno pozostać. Ponadto jeszcze mogą przyjść dzisiaj gdzieś wieczorem deszcze, burze z piorunami. Dzisiaj maksymalnie będzie 22 stopnie. Póki co mamy około 20. Ciśnienie na poziomie 1018 hektopaskali. Jakość powietrza jest dobra.
16: Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk. Dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
17: Bonton Radio 104,9 FM. W rytmie dnia.
18: Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
10: Środa, 10 czerwca, dzień, w którym nam skapnie i deszcz z nieba, i pieniądze z wypłaty na konto. Kasiasty Janek Zieliński z tej strony. Witam Was w rytmie dnia i do 17 poznacie resztę moich twarzy w Radiu Bonton. A jak kiedyś śpiewała Koda, tysiące twarzy, setki miraży i kilka wiraży po drodze. Znaczy dobra, to ostatnie to akurat ja dopisałem do Rymu, bo czeka nas długa trasa po drodze. Oczywiście dużo lokalnych programów, najbliższe to Sport i Kroniki Miasta, a w międzyczasie dużo dobrej muzy. Na początek mam dla Was klasyk Feels Like Heaven. Później jeszcze za gości Metro Boomin, będzie także Disturbed, poparzeni kawą 3 Somber czy też Mark Ambor.

Bonton Radio i wszystko gra. Bonton Radio 104,9 FM.

0: reklama. Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie. Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny, profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
1: Świadomy rodzicu, Twoje dziecko niedługo kończy klasę 8. Przed Wami ważna decyzja. Wybór szkoły, który otworzy drzwi do przyszłości zawodowej młodego człowieka. Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych daje szansę na zatrudnienie w branżach, które potrzebują fachowców oraz stwarzają realne miejsca pracy na lokalnym i globalnym rynku pracy. ZSEIT to miejsce, gdzie pasja łączy się z praktyką. W technikum oferujemy nowoczesne i poszukiwane kierunki kształcenia. Technik transportu kolejowego, mechanik, elektryk, logistyk, a w branżowej szkole pierwszego stopnia kierowca, mechanik i elektryk. Profesjonalni, pełni pasji nauczyciele, nowocześnie wyposażone pracownie, współpraca z pracodawcami, stypendia i płatne staże zawodowe to gwarancja udanego startu na rynku pracy. Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych. Tu zaczyna się zawodowa przyszłość Waszego dziecka. Więcej szczegółów na stronie www.zseit-helm.pl lub pod numerem telefonu 82 563 28 38.
0: Masz już plany na wiosnę i na lato? Remont kuchni czy wymarzone wakacje pod palmami? Nie musisz wybierać. We Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie czeka na Ciebie kredyt 4 pory roku. Weź do 30 tysięcy złotych z gwarancją spokoju. Stałe oprocentowanie 6,5% przez cały czas. Spłata rozłożona nawet na 36 miesięcy. RRSO 8,92%. Odwiedź nasze placówki. Wschodni Bank Spółdzielczy. Z nami zrealizujesz marzenia.
2: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
3: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Jak mistrzowskie zakupy, to kup teraz i zapłać do 30 dni później z Allegro Pay. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
0: Reklama.
6: Bonton Radio. W rytmie dnia.

Patrzę na to, co teraz będzie w spotecie Radia Bonton i muszę wam przyznać, że jestem naprawdę rad. Bo z Radomia, ale także z Warszawy, chełmscy lekkoatleci przywieźli swoje nowe rekordy życiowe, które szerzej opisze Marcin Petruk, to o 12.30. Miło widzieć, jak godnych reprezentantów ma nasze miasto. O innych zresztą też usłyszycie później w Rytmie Dnia.

0: Reklama.
1: Zadbaj o prawidłową kondycję swojego ogrodu z Bisco Dom i Ogród. Oferujemy szeroki wybór węży ogrodniczych, zraszaczy oraz złączek polskiego producenta firmy Celfast. W sprzedaży również sadzonki i gotowe kompozycje kwiatów balkonowych, rośliny doniczkowe, krzewy ozdobne, hortensje, iglaki, byliny, berberysy, lawenda, zioła, rośliny na żywopłot, drzewa i krzewy owocowe, donice ogrodowe, grille i akcesoria, kosiarki, kozy spalinowe, glebogryzarki, kosmetyki, środki czystości i AGD. Bisco Dom i Ogród, hełm, rampa Brzeska 27. Szczegóły na fanpage'u. Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Villa Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Villa Połaniecka. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
2: Eco Taxi Hełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Eco Taxi, który zna Hełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 8000. Eco Taxi. Zawsze tam, gdzie ty.
3: Sprzedaję mieszkanie po mamie na Słoneczku, ale przychodzą tylko oglądacze. Jedni chcą tylko zbić cenę, inni w ogóle się nie odzywają.
4: Miałam tak samo z domem na Bazylanach. W końcu poszłam do Północ Nieruchomości na darmową konsultację. Dowiedziałam się, co trzeba załatwić, jak dobrze wystawić, jak uniknąć takich oglądaczy.
3: Serio?
4: Tak. W poniedziałki i piątki od 11 do 13 na Lubelskiej 31 można bez żadnej presji porozmawiać o papierach, cenie i jak to wszystko ogarnąć.
3: I co, udało Ci się sprzedać?
4: Na początku myślałam, że sama dam radę, ale dobrze, że zleciłam to Północy. Sprzedali szybko, pomogli z kredytem, a teraz mam spokój i nowe znalezione przez nich mieszkanie.
5: Północ Nieruchomości. Bezpłatne konsultacje w Chełmie. Poniedziałki i piątki od 11 do 13, ulica Lubelska 31.
6: Przychodnia Marmet zaprasza do gabinetu stomatologicznego. Świadczymy usługi w zakresie stomatologii zachowawczej, dziecięcej, chirurgii, endodoncji i protetyki. Najnowszy sprzęt – pantomogram 3D. Wykonujemy badania USG i RTG oraz bezpłatne badania mammografii w ramach NFZ dla pań w wieku od 45 do 74 roku życia w nowoczesnej technologii cyfrowej. Ponadto oferujemy wizyty i konsultacje lekarzy specjalistów ortopedii dla niemowląt, dzieci i młodzieży. Przychodnia Marmet, Chełm, Obłońska 9, telefon 82 563 90 74. Zadzwoń, zapewniamy szybkie terminy badań.
0: Reklama.
7: Program sponsoruje Alupoint. Telefon 731 444 533.
8: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
9: Bonton Radio Sport.
10: Wiadomości sportowe, Marcin Petruk. Warszawa i Radom były ostatnimi dotychczasowymi miejscami medalowej rywalizacji lekkoatletów MKL-u Chełm. W stolicy Polski klub reprezentowało 5 zawodników, którzy pobili swoje rekordy życiowe w konkurencjach biegowych. Z miejscami na podium i młodszym kolegom udało się natomiast wrócić z Radomia, gdzie odbył się memoriał Marka Łuczyńskiego, o czym więcej trener Łukasz Serej.
11: Z tych zawodów przywozimy 2 złote medale. Dominiki Gauss w skoku z wyż, 140 cm. Tutaj zdecydowanie wygrała, natomiast Nikodem Mil wygrał na 300 metrów z wynikiem 38,73. Nikodem był także 4. na 100 metrów z wynikiem 12,06. Myślę, że tutaj również była szansa medalowa, ponieważ nie trzeba było biegać życiówki Nikodema, żeby na te 100 metrów medal zdobyć. Ale 4. miejsce i dobry wynik również. Jesteśmy zadowoleni z tego zawodnika.
10: W tych samych zmaganiach startowali też lekkoatleci chełmskiego agrosu. Udział w warszawskiej lidze przyniósł nowe rekordy życiowe dwójce zawodników. Bardzo dobrze reprezentanci klubu wypadli też w memoriale w Radomiu, mówi trener Marek Mazurek.
12: Złote medale wywalczyli Piwowar Marika na dystansie 60 metrów i Grela Bartłomiej na dystansie 600 metrów. Srebrne medale Józefczak Franciszek na dystansie 1000 metrów i Nadolska Wiktoria 1000 metrów. W rzucie oszczepem wystąpił Gabriel Sadło. Posłał tym razem oszczep o wadze 600 gramów na odległość 32 metrów 18 centymetrów. Również brązowy medal, ale na dystansie 300 metrów Tomasik Zuzia.
10: Więcej o zmaganiach chełmskich lekkoatletów usłyszycie w sobotnim magazynie sportowym. Dwoje strzelców MKS-u Dragon Helmu wróciło już z Wrocławia, gdzie brali udział w turnieju Złoty Muszkiet Złota Krucica, który był zarazem eliminacjami do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży. O szczegółach prezes klubu Jan Domski.
0: W konkurencji karabinu pneumatycznego Mix Weronika Łukaszewska i Michał Kaniewski osiągnęli 12 miejsce. W konkurencji karabinu pneumatycznego juniorek młodszych Łukaszewska Weronika zajęła 19 miejsce z wynikiem 609,5 punkta. W tej samej konkurencji wśród juniorów młodszych Kaniewski Michał zajął 22 miejsce z wynikiem 590 punktów. Była to druga eliminacja do Olimpiady Młodzieży i oboje potwierdzili, że mają pełną kwalifikację na finał Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży.
10: A ten rozegra się w połowie lipca w Bydgoszczy.
7: Program sponsoruje Alupoint. Telefon 731 444 533.
8: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
9: Bonton Radio. W rytmie.

Summer Potential. To już teraz w radiu Bondo. Dzisiaj w Klinikach Miasta przyjrzymy się sylwetce jednego z lokalnych regionalistów. W latach 70. w Klinice Lubelskiej ukazał się artykuł poświęcony panu Stanisławowi Skibińskiemu. Lubdyka była zresztą dość obfita, a jego postać opisał nie kto inny jak Longin Janokoń. Także koniecznie musicie tego posłuchać.

Kroniki miasta. Dziennikarski powrót do przeszłości. Wehikułem czasu sterują Eliza Kudelska-Nowosad i Zbigniew Lubaszewski.

0: O pasjach Stanisława Skibińskiego Longin Jan Okoń napisał sporo na łamach Kuriera Lubelskiego w numerze z 1 sierpnia 1971 roku. Opisał jego życiorys przez kolejne lata i osiągnięcia na polu etnografii i regionalistyki. Szczególnie zasługi dla stworzenia związane ze stworzeniem muzeum w Chełmie. Jak pisał autor, Stanisław Skibiński niejednokrotnie za własne pieniądze kupował eksponaty dla muzeum na własny koszt, docierał do różnych zakątków powiatu na wieść, że odkryto gdzieś jakieś urny lub znaleziono ciekawy eksponat. Od najmłodszych lat żywo zainteresował się dziejami ziemi chełmskiej.
1: Dosyć często przypominamy artykuły Stanisława Skibińskiego, rzeczywiście bardzo wybitnego regionalistę, no a tym razem mam materiał autorstwa Longina Jana Okonia poświęcony postaci Stanisława Skibińskiego. Mamy tutaj oczywiście zarysy życia, jakieś główne etapy aktywności, szczególnie tutaj pojawia się moment, a właściwie kilka lat, kiedy Stanisław Skibiński pracował w Muzeum Chełmskim, czyli dzisiejszym Muzeum Ziemi Chełmskiej. Trzeba przyznać, że ten fragment jest rzeczywiście bardzo charakterystyczny i podkreśla, jaką rolę Stanisław Skibiński odegrał w historii muzeum. Niewątpliwie była to rola niezwykle istotna. No i te różnorodne pasje, jak to w tytule zasygnalizowano, bo i pasje przyrodnicze, archeologiczne, historyczne. O tym wątku autor też dosyć sporo napisał. Stanisław Skibiński penetrował archiwa, badał materiały, dokumenty z dawnych epok i trzeba przyznać, że był pierwszym takim chełmskim regionalistą, który tak mocno zaangażował się w te badania. Pozostawił zresztą mnóstwo materiałów w swoich publikacjach. Do dzisiaj zresztą z tych materiałów korzystają historycy. No i jakimś efektem były też publikacje dosyć liczne. Głównie artykuły, trzeba przyznać, tych takich dużych publikacji zwartych też oczywiście sporo przygotował, ale przede wszystkim specjalizował się w takich drobnych artykułach poświęconych różnym zresztą wątkom. W artykule zasygnalizowano różnym zresztą wątkom. W artykule zasygnalizowano taki ważny moment.

Racji artykułów poświęconych jego postaci. Warto też przypomnieć, że w roku 2020 w Muzeum Ziemi Chełmskiej miał miejsce wieczór wspomnień poświęcony postaci Stanisława Skibińskiego, a w tym samym roku również został ufundowany obelisk w Stańkowie, czyli w miejscowości, gdzie urodził się Stanisław Skibiński, przypominający jego postać. Tutaj fundatorami była gmina Chełm z pewnym oczywiście udziałem oddziału PTTK.

0: Kroniki miasta. Dziennikarski powrót do przeszłości. Wehikułem czasu sterują Eliza Kudelska-Nowosad i Zbigniew Lubaszewski.
1: Autopromocja. Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45. Autopromocja.
2: Reklama. Przychodnia Dentado, Chełm, ulica Rejowiecka 115 i 117, zaprasza pacjentów z chorobą wieńcową, zaburzeniami rytmu serca, niewydolnością serca, nadciśnieniem tętniczym, zaburzeniami lipidowymi, po przebytych zawałach oraz z innymi problemami kardiologicznymi na konsultację z doktorem Marcinem Łubiarzem. Na miejscu wykonujemy echo serca, EKG spoczynkowe, badanie Holtera. Rejestracja pod numerem telefonu 82 565 34 32. Szczegóły na stronie www.dentado.pl.
3: Gepard Serwis Stołpie 32 zaprasza właścicieli samochodów ciężarowych. Specjalizujemy się w pełnej mechanice aut ciężarowych, od zaawansowanej diagnostyki komputerowej, przez precyzyjną elektrykę, aż po pneumatykę. Wykonujemy naprawy bieżące i profesjonalne dozory techniczne cemento-naczep. Sprawdzeni i doświadczeni mechanicy to gwarancja dobrze zrobionej naprawy. Gepard Serwis Stołpie 32 przy trasie Chełm-Lublin.
4: Kazex to kompleksowe zaopatrzenie zakładów pracy w odzież roboczą i środki czystości. W ofercie firmowe ubrania Brixton, odzież przeciwdeszczowa, gumowce, ochronniki słuchu i maski przeciwpyłowe. Ponadto taśmy samoprzylepne, maskujące, ostrzegawcze i folia stretch. Oferta specjalna. Czyściwo bawełniane, makulaturowe oraz środki do dezynfekcji. Zapraszamy. Kazex, Chełm, ulica Wierzbowa 3. Dojazd od ulicy Rejowieckiej. Telefon 82 565 64 39.
5: Firma Monter, Chełm Lutosławskiego 4x10 oferuje najnowocześniejsze i bogato wyposażone okna PCV i aluminium, drzwi zewnętrzne metalowe, drewniane i aluminiowe, drzwi wewnętrzne renomowanych polskich firm, osłony okienne od roletek przez żaluzje, rolety dzień i noc po moskitiery, parapety wewnętrzne i zewnętrzne oraz bramy garażowe. Profesjonalne doradztwo, montaż, bezpłatny pomiar i kalkulacja. Nasze produkty spełniają wymagania programu Czyste Powietrze. Przyjdź, zapoznaj się z ofertą. Monter, Chełm Lutosławskiego 4x10. Telefon 606 711 546.
6: Chełmskie Centrum Terapii i Rozwoju SELF oraz Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza do skorzystania z porad doświadczonej kadry specjalistów psychiatrów dla dzieci, młodzieży i dorosłych, psychologów, psychoterapeutów oraz logopedy. Prowadzimy psychoterapię indywidualną i grupową, terapię uzależnień, terapię rodzin, par i małżeństw, dzieci i młodzieży oraz terapię logopedyczną. Zajmujemy się także diagnostyką zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży. W naszej ofercie znajdą Państwo pakiet różnych badań psychologicznych, w tym diagnostykę zaburzeń mowy i zaburzeń ze spektrum autyzmu. Bliższe informacje pod numerem telefonu 608 100 676. Oferujemy także zabiegi pielęgniarskie w domu pacjenta.
1: Reklama.
0: Autopromocja.
3: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
1: Autopromocja.
7: Bonton Radio. W rytmie dnia.

To była formacja Years and Years. A jeżeli jeszcze brakuje wam wiadomości z lokalnego sportu, to zapraszam was na stronę Super Tygodnia, gdzie przeczytacie o dokonaniach młodego tancerza z naszego regionu, który w Austrii zdobył medal w breakingu. Breakdance, popularnie zwane. My póki co tanecznym krokiem zmierzamy do 13 w Radiu Bonton. Za niedługo serwis informacji. Tam usłyszycie m.in. o powrocie pociągów na trasę w okolicach Katowic. Będzie także o suszy, która, nie oszukujmy się, jest widoczna. Oraz o dzierganiu w miejscach publicznych, które, jak się okazuje, ma swoje święto. I to już w najbliższy weekend.

0: Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
1: Reklama.
2: W poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
3: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
2: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do -85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Chełm Okrzowska 27.
3: Tanio i od ręki.
4: Teraz wizualizacja 3D twojej wymarzonej łazienki gratis.
5: Nowa hybryda Chery Tiggo 4. Nie wymaga ładowania, spala tylko 5,3 litra na 100 km i ma zasięg do 950 km. Powiedz
6: Hello Chery
5: i odkryj technologię, która ułatwia jazdę. Tiggo 4 Hybrid już od 95 900 zł.
7: Samochody dostępne od ręki z atrakcyjnym finansowaniem i promocyjnym ubezpieczeniem na 2 lata. Odwiedź salon Chery GG Auto przy ulicy Mełgiewskiej 9 FA w Lublinie.
8: Na planie otaczam się najlepszymi. Dlatego catering dietetyczny Nice to Feed You towarzyszy mi w pracy od dawna. Wybieram wygodnie pełne menu lub pojedyncze dania. Nice to Feed You, bo do dobrych wyborów wraca się codziennie. Marcin Dorosiński.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Iced Tea, różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup dwa sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland, to jest pyszne.
1: Reklama.
12: A my mamy godzinę 13 w Radiu Bonton. Czas na doniesienia z globu, okolicy i stolicy.
13: Pociągi wracają na trasę, awaria w rejonie Katowic usunięta. Rolnicy załamują ręce z powodu suszy. Dzierganie w miejscach publicznych doczekało się własnego święta już w ten weekend. Agnieszka Trojanowska-Bis. Udało się usunąć awarię infrastruktury w rejonie stacji kolejowej w Katowicach, a to oznacza, że przywracana jest rozkładowa jazda pociągów, przekazała spółka PKP PLK. Wczoraj wieczorem doszło tam do uszkodzenia kabla zasilającego, co spowodowało awarię urządzeń sterowania ruchem, a w konsekwencji duże opóźnienia pociągów. Obecnie pociągi wracają do kursowania według zaplanowanego rozkładu, ale do dziś do rana z powodu awarii opóźnienia miały 43 pociągi pasażerskie, łącznie na blisko 2000 minut. To będzie bardzo trudny rok z niskimi plonami, ostrzegają rolnicy. Krytyczna sytuacja panuje w województwach kujawsko-pomorskim, mazowieckim i lubelskim, gdzie problem dotyczy niemal każdego gospodarstwa, mówi Mariusz Wypi, specjalista do spraw agrotechniki z AgroSieci.
14: Mamy ten deficyt nie dość, że był w poprzednich latach, to w tych jeszcze się pogłębił.
13: Według najnowszego raportu Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa susza rolnicza dotknęła już ponad 60% gmin w kraju. Najmocniej uderza w uprawy zbóż jarych i ozimych. Ukraina atakuje kolejne rosyjskie cele. Prezydent Zełenski poinformował o uderzeniu w zakład zbrojeniowy w Czeboksarach w centrum europejskiej części Rosji. Wcześniej ukraińskie wojsko donosiło o ataku na port w okupowanym Mariupolu, o czym Tomasz Orchowski.
15: Ukraińcy atakują z powietrza i dobrze radzą sobie na froncie. Od początku roku mieli odzyskać ponad 600 km2 terytorium. Dodatkową presję na Rosjan wywiera też Unia Europejska, szefowa komisji Ursula von der Leyen. Po raz pierwszy proponujemy zakazać wjazdu na teren Unii osobom, które po ataku na Ukrainę służyły w rosyjskich siłach zbrojnych. Von der Leyen poinformowała też o dodaniu 30 statków do listy ponad 630 objętych sankcjami. Chodzi o tak zwaną flotę cieni.
13: Europa stara się też bardziej angażować w proces negocjacyjny. Według prezydenta Finlandii, Wielka Brytania, Francja i Niemcy powinny reprezentować Europę w rozmowach dotyczących Ukrainy. Somalijski sędzia piłkarski, któremu władze USA zabroniły wjazdu do kraju na rozpoczynające się jutro Mistrzostwa Świata, wrócił już do swojej ojczyzny. Omar Abdul Kadir Artan od lat jest arbitrem międzynarodowym. W ubiegłym roku został uhonorowany nagrodą dla najlepszego sędziego Afryki, ale amerykańska administracja zarzuciła mu powiązania z podejrzanymi członkami organizacji terrorystycznych. Sam sędzia skomentował decyzję o zakazie wjazdu jako niefortunną. To okazja, by chwycić za druty lub szydełko i ruszyć w plener. W najbliższą sobotę odbędzie się Światowy Dzień Dziergania w miejscach publicznych. Jak się okazuje, ten rodzaj aktywności jest coraz popularniejszy.
1: Jeśli zajrzycie Państwo na stronę bardzo znanych projektantów, Vivienne Westwood, Coco Chanel, Dior, zobaczycie tam w tym sezonie dziergano. Torby, kapelusze, sukienki.
13: Mówiła rękodzielniczka Joanna Michalak. Święto dziergania w miejscach publicznych nie jest nowe. Obchodzone jest od 21 lat. Miłośnicy dziergania spotkają się w sobotę na Gnieźnieńskim Rynku.
6: Flash. Skrót lokalnych informacji.
16: Został podsumowany tydzień rywalizacji w ramach akcji Rowerowa Stolica Polski. W konkursie Aktywny Tydzień uczestnicy przejechali szmat drogi, a najlepszy zawodnik pokonał w tydzień ponad 1200 kilometrów. W klasyfikacji grupowej zwyciężyła chełmska pielgrzymka rowerowa, a w rywalizację aktywnie włączyły się szkoły oraz mundurowi. Powiat chełmski otrzymał ponad 1 600 000 złotych dodatkowego wsparcia na inwestycje drogowe. Środki trafią do gmin Leśniowice i Siedliszcze, gdzie powstaną nowe odcinki dróg. W sobotę o 18 na Błoniach przy ulicy Rybiej w Krasnymstawie odbędzie się 12. edycja Palinocki pod Światowidem. W programie zaplanowano koncerty, liczne atrakcje towarzyszące, w tym alejkę kupiecką, pokazy słowiańskiej kuchni oraz regionalne przysmaki.
17: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Chełm Przemysłowa 28.
18: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Firma MKSA.
12: 5 po 13. Sprawdzamy prognozę pogody. Dzisiaj stałe 21-22 stopni, tak jak teraz. Ciśnienie na poziomie 1018 hektopaskali. Dobra jakość powietrza. Wieczorem może spaść deszcz i dodatkowo może także pogrzmić. Mogą wystąpić jakby burze z piorunami. Na ten moment, z tego co widzę, chmury powoli się gdzieś tam kształtują na wschód od Chełma, gdzieś bardziej rejon Hrubieszowa, trochę na południe od Zamościa, więc jeszcze, że tak powiem, jeszcze one do nas tutaj nie idą.
17: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Chełm Przemysłowa 28.
18: Prognozę pogody sponsoruje firma MKSA. www.ekomk.com.pl.
19: Bonton Radio 104,9 FM. W rytmie dnia.
0: Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
12: Mówi się, że elektryka prąd nie tyka. Tego wam życzę, szczególnie dziś z okazji święta elektryków. Prądy jednak póki co pchają nas dalej przez środowe popołudnie w rytmie dnia. Elektryczny Janek Zieliński z tej strony. Witam was i zapraszam, bo przed nami w tej godzinie chwila dla planety oraz lokalne wiadomości z Radia Bonton.

0: Reklama.
1: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
2: Tomlux Polskie Składy Budowlane. Urealnimy twoje marzenia. Polecamy nowoczesne wzory ogrodzeń firmy Joniec. Stworzymy wizualizację ogrodzenia według twojego pomysłu. Kostkę brukową i architekturę betonową Polbruk i Semelrock oraz materiały budowlane, remontowe i wykończeniowe. Tomlux Polskie Składy Budowlane. Chełm Ceramiczna 32C. Zapraszamy.
3: Tato, słyszałeś o ACR?
4: A co to jest ACR?
5: ACR Autoczęści Rudka. Ponad 100 tysięcy używanych części w jednym miejscu. Rozruszniki, alternatory, wtryski, pompy, turbiny, części blacharskie i mechaniczne oraz największy wybór silników i skrzyń biegów w regionie.
3: To tu! Gdzie ten robot?
5: Rudka, Podleśna 9. Wylot z Chełma na Krasny Staw. Telefon 601 500 636. Odwiedź nas osobiście lub na acr.pl.
6: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
7: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
8: Czy można powtórzyć pytanie?
7: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
8: Tak.
7: Brawo!
9: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Hello. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbioz Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
12: A cappuccino też za siódemkę?
13: Też.
12: A flat white?
13: Też.
12: A...
13: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
0: Reklama.
14: Bonton Radio. W rytmie

za niedługo usłyszycie serwis Radia Bonton z okolicy. Dostarczamy wam świeże informacje, za to dokumenty nie zostaną dostarczone do urzędomatu przy starostwie powiatowym w Krasnym Stawie, a to dlatego, że tej... Sprawę macie opisaną na stronie Dawid Spory Tygodnia. Po więcej informacji w temacie zapraszam was właśnie tam.

0: Reklama. Specjalistyczne centrum wspierające edukację włączającą w Chełmie działa przy specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym i współpracuje z miejskimi szkołami i przedszkolami. Projekt jest finansowany przez Unię Europejską. Tworzymy przestrzeń, w której każdy może uczyć się i rozwijać w atmosferze akceptacji, wspierając nauczycieli i rodziców szkoleniami, doradztwem i nowoczesnymi pomocami dydaktycznymi. CFW Chełm pomaga tworzyć szkołę otwartą i przyjazną, dostosowaną do potrzeb wszystkich uczniów.
1: Leci od Plusa internet srogi, mega szybki, stabilny, niedrogi, odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od Plusa w super cenie nabędziesz.
2: Przyjdź do Plusa, od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
3: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
4: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
5: Dom weselny za Borkiem. Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
6: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
7: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na 2 portale. I na Automoto, i na OLX.
8: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
9: Zadbaj o swoją kondycję i zdrowie. Rowery Romet od 1199 zł. Raty RRSO 0%, dożywotnia gwarancja na ramę i przegląd zerowy gratis. Odwiedź nowo otwarty sklep Romet w Chełmie, ulica Lwowska 79A. Więcej sklepów Romet znajdziesz na romet.pl.
0: Reklama.
10: Eliza Kudelska-Nowosad, lokalne wiadomości Radia Bon Ton. Zapraszam, jest 13.30. Miasto Chełm podsumowało kolejny tydzień rywalizacji w ramach akcji Rowerowa Stolica Polski. W konkursie Aktywny Tydzień mieszkańcy miasta i lokalne grupy rowerowe ponownie wykazali się dużą aktywnością, pokonując łącznie setki kilometrów. W klasyfikacji indywidualnej najlepszy wynik osiągnął uczestnik, który w ciągu tygodnia przejechał 1281 kilometrów. Drugie miejsce zajęła zawodniczka z wynikiem 950, a trzecie miejsce przypadło uczestnikowi, który pokonał 848 kilometrów. Wyróżniono również postawę fair play. Jeden z uczestników zdecydował się przekazać swoje miejsce w rankingu oraz nagrodę innej osobie, co zostało szczególnie docenione przez organizatorów jako przykład sportowej solidarności i pozytywnej atmosfery tej rywalizacji. Wśród grup rowerowych najlepszy wynik osiągnęła chełmska pielgrzymka rowerowa, drugie miejsce zajął chełmski klub cyklistów PTTK, a trzecie chełmska grupa rowerowa. Aktywnie w rywalizacji włączyły się również lokalne szkoły. W zestawieniu wyróżniono drugie liceum ogólnokształcące w Chełmie oraz szkołę podstawową nr 7. Organizatorzy docenili także zaangażowanie funkcjonariuszy Straży Granicznej, którzy regularnie dokładają kolejne kilometry do wspólnego wyniku miasta. Konkurs Aktywny Tydzień to część przygotowań do ogólnopolskiej rywalizacji o tytuł Rowerowej Stolicy Polski. Mieszkańcy powiatu chełmskiego mogą liczyć na poprawę lokalnej infrastruktury drogowej dzięki oszczędnościom wygenerowanym w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wojewoda lubelski Krzysztof Komorski podpisał dodatkowe umowy na dofinansowanie inwestycji, które znajdowały się dotychczas na liście rezerwowej. Wśród beneficjentów znalazły się gminy Laśniowice i Siedliszcze, które otrzymają łącznie ponad 1 600 000 zł. Gmina Laśniowice jest bliska rozstrzygnięcia przetargu na budowę drogi gminnej w Sielcu. Inwestycja wzbudziła spore zainteresowanie wykonawców. Do urzędu wpłynęło bowiem aż 7 ofert, a wszystkie mieszczą się w budżecie samorządu wynoszącym około 1 150 000 zł. Najkorzystniejszą cenowo propozycję złożyła firma z Kraśniczyna, która wyceniła tę realizację na nieco ponad 830 000. Pozostałe opiewają na kwoty od 859 do 998 000 zł. Wsparcie wsparcie z rządowego funduszu trafi również do gminy Siedliszcze. Samorząd otrzymał ponad 940 tysięcy złotych dofinansowania na budowę blisko kilometrowego odcinka drogi gminnej w Lipówkach.
11: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bon Ton.
10: Od początku czerwca 1940 roku na terenie lubelskiego miały miejsce aresztowania i egzekucje w ramach akcji AB wymierzonej przeciwko polskiej inteligencji. Niemcy na swój cel wzięli m.in. nauczycieli, polityków, ziemian, lokalnych działaczy, również w Chełmie.
12: Pierwsza egzekucja miała miejsce 10 czerwca 1940 roku, kiedy to rozstrzelano w Komowej Dolinie kilkunastu więźniów, m.in. leśnika Józefa Czechowskiego. Również w czerwcu rozstrzelano 13 ludzi z Wierzbicy. Ta największa akcja, tak najbardziej kojarzona z Komową Doliną, miała miejsce 3-4 lipca 1940 roku. I ofiarami padły osoby aresztowane wcześniej w Krasnymstawie i w Chełmie.
10: Mówi Zbigniew Lubaszewski, historyk, regionalista. Wśród zamordowanych na początku lipca w Kumowej Dolinie byli m.in. prezydent Chełma Tadeusz Tomaszewski, wiceprezydent Stefan Umiński, Jerzy Stępniewski, nauczyciel gimnazjalny, czy działaczka harcerska Stefania Szwed. W sobotę o 18 na Błoniach przy ulicy Rybiej w Krasnymstawie odbędzie się 12 już edycja Palinocki pod Światowidem.
13: W programie znajdą się m.in. koncerty dla dzieci w wykonaniu zespołu Chłopcy Kontrabasia. W obozie średniowiecznym chorągwi ryserskiej ziemi lubelskiej zobaczycie, jak to dawniej życie się toczyło. Nie zabraknie rozpalania ognia, puszczenia wianków na wodzie, koncertu kapeli Maliszów, widowiskowego pokazu ogniowego Teatru Żywiołów Versus oraz wieczornych koncertów zespołu Chłopcy Kontrabasia, w tym projektu PKS Widmo i programu Dekonstrukcja Polskiej Tradycji Ludowej.
10: Zapowiada Piotr Stelmaszczuk ze Stowarzyszenia Pod Napięciem. Palinocka nie ograniczy się wyłącznie do sceny. Organizatorzy zapowiadają również bogatą ofertę towarzyszącą, która będzie dostępna przez cały czas trwania imprezy.
8: Bon Ton Radio. W rytmie dnia.

Dzisiaj po raz kolejny wybieramy się w kosmos, w planecie w 5 minut. Kinga Miszczyk tym razem wywiało na Neptun. My tymczasem zaglądamy w Radiu Bonton do gminy Leśniowice, gdzie trwają przygotowania pod budowę farmy wielkich wiatraków. Całość jest stworzona transparentnie, wspólnie z mieszkańcami, o czym przeczytacie na supertydzień.pl.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Planeta w 5 minut z Kingą Miszczyk.
2: Bo Ziemia nie ma czasu na dłuższe pogadanki. Dzień dobry, dzień dobry. Dziś docieramy niemal na skraj planetarnej części Układu Słonecznego. Tak daleko od Słońca, że światło potrzebuje ponad 4 godzin, by tam dotrzeć. Przed nami Neptun. 8. planeta od Słońca, ostatni z wielkich światów naszego Układu i miejsce, gdzie natura pokazuje, że nawet w lodowatych ciemnościach potrafi być niezwykle gwałtowna. Kiedy patrzymy na zdjęcia Neptuna, widzimy piękną, głęboką, błękitną kulę. Wygląda spokojnie, wręcz majestatycznie. To jednak tylko pozory. Neptun jest najbardziej wietrzną planetą całego Układu Słonecznego. Wieją tam najszybsze znane wiatry, które mogą osiągać prędkość nawet ponad 2000 km na godzinę. Dla porównania, na najsilniejsze huragany na Ziemi osiągają zwykle około 250 do 300 km na godzinę. Na Neptunie huragan ziemskiej skali byłby zwykłą bryzą. Planeta znajduje się średnio 4,5 miliarda kilometrów od Słońca i jest tak odległa, że gdybyśmy stamtąd spojrzeli na naszą gwiazdę, wyglądałaby jak wyjątkowo jasna gwiazda na niebie, a nie wielka słoneczna tarcza. Neptun należy do grupy lodowych olbrzymów, podobnie jak Uran. Choć jest nieco mniejszy od Urana, zawiera większą masę. W jego wnętrzu znajdują się ogromne ilości wody, amoniaku i metanu poddanych niewyobrażalnemu ciśnieniu. Tu właśnie metan odpowiada za charakterystyczny niebieski kolor planety. Jednak Neptun jest wyraźnie ciemniejszy od Urana. Do dziś naukowcy nie są całkowicie pewni dlaczego. Zagadka do rozwiązania. Jedna doba na Neptunie trwa około 16 godzin. Natomiast rok jest już prawdziwie kosmiczny. Jedno okrążenie

0: to jeden z największych triumfów matematyki w historii nauki. W atmosferze Neptuna obserwowano ogromne wiry przypominające ziemskie huragany. Najsłynniejszy z nich nazwano Wielką Ciemną Plamą. Był wielkości Ziemi. Co ciekawe, po kilku latach zniknął, a później pojawił się kolejne podobne struktury. Neptun jest światem dynamicznym i zmiennym. Wokół planety krąży kilkanaście księżyców. Największy z nich to Tryton. Jest jednym z najbardziej niezwykłych obiektów Układu Słonecznego. Porusza się wokół Neptuna w przeciwnym kierunku niż obrót planety. Astronomowie sądzą, że został kiedyś przechwycony przez grawitację Neptuna i dlatego tak to wygląda. Na powierzchni Trytona odkryto aktywne gejzery wyrzucające azot i pył. To jeden z nielicznych znanych światów poza Ziemią, gdzie obserwowano aktywność geologiczną w czasie rzeczywistym. Neptun odwiedziła tylko jedna sonda kosmiczna. Voyager 2 przeleciał obok niego w 1989 roku, czyli 3 lata później, niż zrobił to z Uranem. Wszystkie spektakularne zdjęcia planety, które znamy, pochodzą głównie z tej krótkiej wizyty. Od tamtego czasu żaden statek kosmiczny już tam niestety nie dotarł. Neptun jest zimny, odległy i nieprzyjazny. Ale jednocześnie to świat potężnych burz, kosmicznych huraganów i niezwykłych tajemnic. Jest to ostatni wielki strażnik granic Układu Słonecznego. Jutro odwiedzimy obiekt, który przez dziesięciolecia był 9. planetą i choć dziś oficjalnie już nią nie jest, nadal zajmuje szczególne miejsce w sercach wielu miłośników astronomii, w tym mnie, i jest to Pluton. Do usłyszenia. Pa!
1: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska, Helm Lwowska 13R.
2: Reklama. Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Hełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
3: Chcesz pielęgnować swój ogród wygodnie i profesjonalnie? Odwiedź autoryzowanego dealera Stihl i skorzystaj z oferty urządzeń akumulatorowych. Pilarka, kosa, kosiarka, nożyce do żywopłotów. To tylko niektóre z nich. Postaw na markę Stihl i skompletuj niezbędny zestaw urządzeń. Aktualnie oferujemy raty 0% na wszystkie urządzenia Stihl. Zapraszamy.
4: Fino Market. Hełm, ulica Rampa Brzeska 7A. To tam, gdzie te duże traktory.
5: Forma nie bierze się znikąd.
6: Zdrowie nie bierze się znikąd.
5: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
6: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
5: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
7: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505-180-770.
8: Nowoczesna instalacja, automatyka budynkowa, systemy Smart Home. Już 16 i 17 czerwca Branżowe Centrum Umiejętności w Chełmie zaprasza na konferencje i warsztaty branżowe Inteligentny Dom. W programie praktyczne prezentacje, warsztaty z ekspertami oraz spotkania z przedstawicielami wiodących systemów Smart Home. To doskonała okazja dla instalatorów, elektryków, projektantów i firm wykonawczych, by poznać najnowsze technologie oraz rozwiązania stosowane w inteligentnych budynkach. Nie przegap tego wydarzenia. Szczegóły i formularze. Formularz zgłoszeniowy znajdziesz na stronie bcu.helm.pl. Zapraszamy do Chełma 16 i 17 czerwca.
9: Mamo, a kto zostanie mistrzem świata?
10: Polska w łopatce z grilla i z delikatesów Centrum.
11: Do środy łopatka wieprzowa bez kości kilogram 9,99 z delikartą. Limit 3 kg i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 16,99. A do soboty mleko UHT Kanka złoty 69 litr przy zakupie

0: sześciu z Delikartą. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
1: Reklama. Bonton Radio. W rytmie dnia.

czekają nas wakacje i trochę wolnego, chociażby 15 sierpnia mamy święto państwowe, które jest wolne od pracy. Świętem państwowym od 16 lat jest też rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego, jednak wtedy wolnego nie ma. O zmianę w tym temacie od lat dopominają się różne organizacje w petycjach, na ten moment bezskutecznie. W tym roku, z tego co się orientuję, raczej wolnego nie będzie, chociaż ostatnia petycja, która trafiła do Sejmu, została tam gdzieś tam przekazana dalej, więc kto wie, może kiedyś to się zmieni. Wtedy na pewno o tym usłyszycie w Radiu Bonton, ale na ten moment zapraszam Was na inne aktualizacje, równo o 14.

0: Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
1: Reklama. Nowoczesna instalacja, automatyka budynkowa, systemy Smart Home. Już 16 i 17 czerwca Branżowe Centrum Umiejętności w Chełmie zaprasza na konferencje i warsztaty branżowe Inteligentny Dom. W programie praktyczne prezentacje, warsztaty z ekspertami oraz spotkania z przedstawicielami wiodących systemów Smart Home. To doskonała okazja dla instalatorów, elektryków, projektantów i firm wykonawczych, by poznać najnowsze technologie oraz rozwiązania stosowane w inteligentnych budynkach. Nie przegap tego wydarzenia. Szczegóły i formuły. Formularz zgłoszeniowy znajdziesz na stronie bcu.helm.pl. Zapraszamy do Chełma 16 i 17 czerwca.
2: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
3: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
4: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
5: Twoje moje!
6: .com. Sprzedaj działkę, mieszkanie albo dom.
7: Stwórzmy wspólnie darmowy chełmski portal nieruchomościowy. Wejdź na twojemoje.com i wystaw swoje ogłoszenie za darmo.
8: Co? Za darmo?
6: Wejdź na twojemoje.com i wystaw swoje ogłoszenie za darmo.
9: Lubię, gdy każdy dzień smakuje inaczej. W cateringu dietetycznym na Istofitiu mam dziesiątki dań do wyboru. Różnorodnie, tak jak lubię. Jednym gestem w aplikacji układam menu na cały tydzień. Na Istofitiu. Miło, mądrze jeść. Marcin Dorociński.
10: Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup dwa sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland. To jest pyszne.
11: Reklama. Mamy godzinę 14. Czas na wiadomości z kraju i ze świata w Radiu Bonton.
12: 48-latek zatrzymany po postrzeleniu nastolatka z wiatrówki. Zaczęła działać pierwsza pracownia antysmogowa w polskiej podstawówce. Japończycy przerażeni inwazją niedźwiedzi. Agnieszka Trojanowska-Bis. Policjanci zatrzymali 48-letniego mieszkańca Gdańska, który miał postrzelić z wiatrówki 14-letniego chłopca. Nastolatek trafił do szpitala. Mężczyzna usłyszał zarzuty, a prokuratura zastosowała wobec niego dozór policji. Do strzelaniny doszło w niedzielę wieczorem przy ulicy Menonitów w Gdańsku. Jak przekazała policja, grupa nastolatków przebywała w osiedlowej altanie. W pewnym momencie z okna mieszkania na ostatnim piętrze budynku wychylił się mężczyzna, który wulgarnie nakazał młodym opuszczenie tego miejsca, uznając, że zachowują się zbyt głośno. Kilka minut później nastolatkowie usłyszeli strzał i zauważyli, że ich kolega został postrzelony w okolice głowy. Chłopiec przytomny został przewieziony do szpitala. Mężczyzna w chwili zdarzenia miał w organizmie blisko 3,5 promila alkoholu. Po wytrzeźwieniu usłyszał zarzuty, grozi mu do 2 lat więzienia. Po wypadku, do którego doszło w podwarszawskich Ząbkach, w którym kierowca taksówki doprowadził do zderzenia i śmierci 2 osób, pojawiają się pytania o kontrolę i regulacje platform przewozowych. Bezpieczeństwo przewozów w ostatnich latach znacznie się poprawiło, zapewnia przewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury Mirosław Suchoń.
13: Ja przypomnę, że wprowadziliśmy przepisy, które zobowiązują osoby prowadzące taksówki do tego, żeby miały polskie prawo jazdy, czyli oni muszą pojawić się w urzędzie, wymienić to prawo jazdy posiadane.
12: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych pracuje nad kolejnymi zmianami w prawie. Przygotowywane przepisy nakazywałyby kierowcom taksówek przedstawienie zaświadczenia o niekaralności nie tylko w Polsce, ale także w kraju pochodzenia kierowcy. Pierwsza w Polsce pracownia antysmogowa powstała w szkole podstawowej w Radlinie na Górnym Śląsku. Pracownia została wyposażona w nowoczesne czujniki, mikroskopy, symulatory płuc, a nawet próbki prawdziwych płuc. Doświadczenia na tych urządzeniach mają pomóc najmłodszym lepiej zrozumieć problem zanieczyszczenia powietrza.
14: Pozwoli robić pomiary, badania i uczyć się na podstawie własnego doświadczenia.
15: Źródła zanieczyszczenia powietrza. Po drugie, jaka jest konkretnie sytuacja u nas w Radlinie. Nie gdzieś w Polsce, na świecie, ale tu u nas w Radlinie. A po trzecie, jaki jest wpływ tych zanieczyszczeń na nasze zdrowie.
12: Radlin jako miasto górnicze od dawna ma problem ze smogiem. Po 4 dniach obławy schwytano 100-kilogramowego niedźwiedzia w okolicach japońskiego Tokio. Drapieżnik widziany był wielokrotnie na terenach zabudowanych. Po złapaniu na terenie jednej z posesji został schwytany i uśpiony. Jak duża jest obawa Japończyków, świadczy choćby fakt, że w trosce o bezpieczeństwo dzieci od poniedziałku do dziś zamknięto w okolicy blisko 100 placówek oświatowych. Na północnym wschodzie Japonii Wcześniej wczoraj także inny niedźwiedź zaatakował 40-letnią kobietę. Kraj kwitnącej wiśni mierzy się w ostatnim czasie z rosnącym zagrożeniem ze strony niedźwiedzi. Eksperci wyjaśniają, że główną przyczyną jest brak pożywienia w górach, co zmusza te zwierzęta do zapuszczania się na tereny zamieszkane. Powieść Kongres Futurologiczny, satyryczny tekst Stanisława Lema będzie można zobaczyć niedługo na deskach teatralnych w Centrum Kultury w Lublinie, mówi reżyser Daniel Adamczyk.
16: Dziś futurologia to nam towarzyszy na co dzień, choćby w Netflixie czy w teoriach spiskowych. Natomiast wiele rzeczy się ziściło z tego opowiadania.
12: Spektakl będzie można zobaczyć od 21 do 23 czerwca.
17: Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP.
18: Sponsorem programu jest Domlux Polskie Składy Budowlane, dystrybutor kostki brukowej Polbruk i Semelrock.
11: Pogoda nadchodzi, w sensie prognoza. Prognoza nadchodzi? Tak, dokładnie. 21 stopni, 22 Mam wrażenie, że trochę się przyjaśni na niebie, ale to może tylko takie moje wrażenie. W każdym razie, potem tych chmur będzie już troszkę więcej. Ciśnienie na poziomie 1017 hektopaskali, jakość powietrza pozostaje dobra. Z tego, co widzę na radarze, to dalej jeszcze póki co w nasz rejon żadne opady jeszcze nie zawitały. Tak. Tak powiedziałem.
17: Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP.
18: Sponsorem programu jest Domlux, Polskie Składy Budowlane. Dystrybutor docieplenia Termoorganika.
19: Bonton Radio 104,9 FM. W rytmie dnia.
0: Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
11: A już teraz zapraszam Was na dzisiejszą rozmowę w Radiu Bonton. Janek Zieliński z tej strony. Witam.
20: Gość Radia Bonton.
21: Dzisiaj na antenie Radia Bonton popłyną rodzinne historie. Wszystko za sprawą kolejnej edycji konkursu, który pięknie się rozwinął. Bez korzeni nie zakwitniesz. To konkurs genealogiczny stworzony przez Archiwa Państwowe oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej. I dzisiaj porozmawiamy o niewątpliwym sukcesie uczennicy Szkoły Podstawowej nr 8 w Chełmie, która, jak już informowaliśmy wcześniej na naszej antenie, najpierw została laureatką takiego regionalnego etapu konkursu i już było wiadomo, że apetyt rośnie na więcej, na sukces, na wygraną. A teraz już wiemy i o tym również informowaliśmy w naszych wiadomościach, że Maja Bill została również laureatką ogólnopolskiej części konkursu. My jak zawsze musimy zacząć od samego początku, czyli od wprowadzenia w samą ideę tego konkursu.
22: Żaneta Wasyjczuk, starsza archiwista Archiwum Państwowe w Lublinie, oddział w Chełmie. Tak, jest to w tej chwili już piąta jubileusz edycja konkursu Bez korzeni nie zakwitniesz. Ciągle się cieszy bardzo dużym zainteresowaniem, co dla nas też jest bardzo ważne, bo to też nam jako pracownikom daje dużą satysfakcję i radość z tego, że widzimy, jak wiele cennych dokumentów i skarbów rodziny przechowują w swoich domach. W tym roku na konkurs wpłynęło ponad 600 prac w całej Polsce. Z naszego regionu wpłynęło ponad 40 prac, z czego komisja wybrała w dwóch kategoriach po 3 osoby, które zostały finalistami i po 1 wyróżnieniu. Te osoby, które zostały finalistami, trafiły do ścisłej czołówki na etap ogólnopolski. I między innymi Maja, tutaj Maja od nas z Chełma, została laureatką ogólnopolską tego konkursu.
23: Marzena Stadnik, nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 8 w Chełmie.
21: Pani Marzeno, Pani już jest opiekunem kolejnej wyróżnionej osoby właśnie w tym konkursie. Chyba coś w tym jest, że apetyt na to, by te rodzinne historie właśnie w takim lokalnym wydaniu były prezentowane w taki sposób, rośnie również w nauczycielu tak ważnego dla tego konkursu przedmiotu.
23: Myślę, że to wszystko zależy też od uczniów, od tego, jakimi materiałami dysponują i od zainteresowania samych rodzin tym konkursem, z tego względu, że dziecko w szkole podstawowej nie jest w stanie całej przeszłości samo odtworzyć, zgromadzić, udokumentować to. No i jest to praca, która która wymaga zaangażowania całej rodziny, ale ja myślę, że to bardzo pozytywnie wpływa na rodziny. Na pewno integruje, na pewno zacieśnia te relacje, na pewno umożliwia dziecku poznanie większego kręgu osób, które są spokrewnione ze sobą. Na pewno zawsze w momencie ogłaszania konkursu zainteresowanie jest duże, ale im bliżej jest złożenia pracy, to zainteresowanie maleje, ponieważ dzieci, które podejmują tą decyzję, że chcą się zająć tematem, z czasem okazuje się, że nie dysponują materiałami, czy też nie są przygotowane do tego, żeby odpowiednio ten materiał zaprezentować, przedstawić. Akurat jeśli chodzi tutaj o Maję, to jest bardzo budujące, że jako rodzina Państwo tutaj mają domowe archiwum i bardzo tak w sposób uporządkowany, profesjonalny gromadzą informacje o swoich przodkach i potrafią to fantastycznie udokumentować, kiedy jest taka potrzeba, tak? A na potrzeby tego konkursu trzeba było mieć zgromadzony taki materiał.
1: Katarzyna Bill, mama Mai.
2: Czyli taka potrzeba, żeby tą historię pielęgnować, o tych przodkach pamiętać właśnie, między innymi w taki sposób, że gromadzi się informacje na temat ich życia, zapewne nierzadko trudnego, była już wcześniej, jeszcze przed konkursem.
3: Tak, ogólnie nasze zainteresowanie historią rodziny zaczęło się już ponad 20 lat temu. Jak umarła moja babcia, moja mama znalazła w jej dokumentach drzewo genealogiczne zrobione przez profesjonalistę jakieś 10, kilkanaście lat wcześniej.
2: Czyli nie, że start był.
3: Tak, tak, więc naprawdę mieliśmy od czego zacząć. No więc dopiero wtedy w ogóle dowiedzieliśmy się o tej naszej rodzinie, że jest taka rozbudowana, tam jest tyle stron tego drzewa. Dowiedzieliśmy się, że od tylu lat pochodzimy z Chełma, czy też nie mieliśmy pojęcia o tym, że są groby naszej rodziny na cmentarzu, więc no to już te 20 parę lat temu się zaczęło, ale tak solidniej wgłębiliśmy się w temat 2 lata temu, jak Maja chciała wziąć pierwszy raz udział w konkursie, to była chyba 3. edycja. No to wtedy tak zaczęliśmy już konkretniej szukać, głównie w archiwach, przez internet. No bo to jest najłatwiejszy sposób i wtedy właśnie zaczęła się ta nasza przygoda.
2: Maja, to chyba fajnie się tak czuć, że ta rodzina jest tak duża, że to drzewo ma tyle gałęzi, tak naprawdę jest tak mocno rozgałęzione i mocno osadzone w ogóle w przeszłości. Jakie ciekawe historie wynikły z tych poszukiwań? Może przychodzi ci do głowy jakaś jedna osoba, która jakaś cię zafascynowała tym, co przeżyła, tym, co zrobiła. Uda się tak wygrzebać z tego drzewa, wyciągnąć jeden wątek?
3: Co ci najbardziej zapadło w pamięć?
4: Chyba Wacław Unger. To był pilot wojskowy, który walczył w II wojnie światowej i dostał order Virtuti Militari.
2: W jaki sposób jesteś z nim spokrewniona? Kto to był dla ciebie?
4: Dziadek?
3: Zachował się przede wszystkim jego akt chrztu z 1917 roku, więc mamy w domu taki dokument, który ma ponad 100 lat. Mamy dyplom ukończenia szkoły oficerskiej i to takie główne dokumenty. Multum zdjęć, bo też... Tak, z tamtego czasu. Fascynował się właśnie też fotografią najwyraźniej. Jego zdjęć jest tam do 10, ale za to uwielbiał chyba fotografować swoją żonę, bo jej zdjęć naprawdę jest sporo. To takie główne rzeczy, które się zachowały. No i w internecie można znaleźć informacje o jego orderze. Niestety nie mamy go, gdyż po wojnie przeprowadził się do Kanady i ja osobiście go nie poznałam. No i tam umarł, tam jest jego grób i tam wszystko zostało. Wszystko zostało spieniężone i przekazane na różne akcje charytatywne i stypendia, między innymi na Kulu.
2: A z zainteresowania może którejś osoby właśnie z rodziny, z twoich przodków, przeniosły się też na współczesne tobie osoby? Nie wiem, może ktoś się pasjonował historią, albo militariami, albo motoryzacją, sportem?
4: Tak, Michał Przychocki był krawcem i teraz moja mama też pasjonuje się krawiectwem.
3: Tak, dodatkowo rodzina z Pawłowa była garncarzami, większość z tych osób, a córki kilka lat temu też zaczęły się pasjonować, chodziły na ceramikę do Hadeku. No i
5: nawet wtedy jeszcze nie wiedziały. Dopiero w tym roku odkryliśmy właśnie po wizycie w Pawłowie.
6: Te powiązania.
5: Czyli geny jednak.
6: Chyba tak.
7: Karolina Bill, starsza siostra Mai.
2: Czy to działa na całą rodzinę, że to zainteresowanie przeszłością całego rodu jakoś rośnie?
7: Myślę, że tak, bo dzięki temu rozmawiamy dużo więcej z dziadkami o przeszłości. Pamiętamy właśnie, żeby pytać ich o takie rzeczy, póki jeszcze właśnie mamy tą możliwość. Nawet właśnie młodsze dzieci się teraz interesują, bo zrobiliśmy dla babci takie wielkie drzewo na ścianę, więc teraz właśnie jak podejdą, zobaczą i od razu interesują się po prostu bardziej. Zawsze mieliśmy właśnie dużą rodzinę i to w Chełmie, ale teraz jak wiemy już, że w tym Chełmie jesteśmy od tak dawna, to jakoś tak bardziej nawet można poczuć się tym chełmianinem i być takim dumnym z tego.
22: Bardzo gratuluję Mai tego sukcesu, bo praca była naprawdę piękna i wyróżniająca się. Dla mnie osobiście przede wszystkim wywarł wpływ ten taki przekaz lat 90., gdzie ja mogłam się przenieść do momentu, kiedy ja byłam dzieckiem i to wszystko pamiętałam, tą denominację złotego, te gry i tak dalej. Także to było dla mnie bardzo takie, no takie przeniesienie się trochę w czasie i myślę, że ten sukces Mai zachęci innych do podejmowania tego typu pracy, bo wtedy automatycznie stajemy się domowymi genealogami, domowymi archiwistami. Tutaj u Państwa, tak jak Pani mówi, było to łatwiejsze, bo była babcia, która okazała się już wtedy domowym archiwistą, więc zachęcamy, zapraszamy. Już na jesieni, bo na jesieni z pewnością ruszy kolejna edycja konkursu Bez korzeni nie zakwitniesz.
2: Zbliża się koniec roku szkolnego. Maju, jeśli mogę zapytać, co szykuje się z historii? Jaka ocena?
4: Chyba piątka.
2: Potwierdzenie?
22: No będzie ocena celująca.
8: Genealogia ma to do siebie, że jest bardzo rozległa i nie mogłyśmy tak szybko zakończyć tej rozmowy. Na kolejne w niej ciekawe wątki zapraszam już na naszej stronie Radio Bon Ton. PL.
20: Gość radia Bon Ton. Reklama.
24: Aleja Przyjaźni 2. Każdy kierowca w Chełmie Motopol zna.
25: Czy na zimę, czy na lato, tam opony kupuje synek i tato.
24: Motopol. Chełm Aleja Przyjaźni 2. Serwis i sprzedaż opon do każdego pojazdu. Zapraszamy.
26: Uwaga! Oferujemy również naprawę i serwis klimatyzacji.
27: Przychodnia Marmet zaprasza do gabinetu stomatologicznego. Świadczymy usługi w zakresie stomatologii zachowawczej, dziecięcej, chirurgii, endodoncji i protetyki. Najnowszy sprzęt – pantomogram 3D. Wykonujemy badania USG i RTG oraz bezpłatne badania mammografii w ramach NFZ dla pani w wieku od 45 do 74 roku życia w nowoczesnej technologii cyfrowej. Ponadto oferujemy wizyty i konsultacje lekarzy specjalistów ortopedii dla niemowląt, dzieci i młodzieży. Przychodnia Marmet, Chełm, Obłońska 9, telefon 82 563 90 74. Zadzwoń, zapewniamy szybkie terminy badań.
28: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Villa Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Villa Połaniecka. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
29: Masz już plany na wiosnę i na lato? Remont kuchni czy wymarzone wakacje pod palmami? Nie musisz wybierać. We Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie czeka na Ciebie kredyt 4 pory roku. Weź do 30 tysięcy złotych z gwarancją spokoju. Stałe oprocentowanie 6,5% przez cały czas. Spłata rozłożona nawet na 36 miesięcy. RRSO 8,92%. Odwiedź nasze placówki. Wschodni Bank Spółdzielczy. Z nami zrealizujesz marzenia.
20: Reklama. Bon Ton Radio. W rytmie dnia.

już za niedługo informacje z lokalnych, tutaj z lokalnego sportu w Radiu Bonton. Dosłownie za chwilę światowe wojaże w sporcie, bo będzie na obcej ziemi wojować Ernest Dorosz. Nasz reprezentant niedługo odbędzie kolejną walkę w MMA i wszelkie szczegóły na ten temat już o 14.30 w rytmie dnia. Póki co ja znikam niczym Houdini. A propos, już za chwilę Dua Lipa i właśnie wspomniany Houdini.

0: Reklama.
1: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni PrefBet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne, nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. PrefBet. Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 140.
2: Enzos Almed, specjalistyczne gabinety lekarskie, Chełm, ulica 1 Pułku Szwoleżerów 25, informuje o uruchomieniu gabinetu badań ultrasonograficznych. Wykonujemy badania USG jamy brzusznej, tarczycy, węzłów chłonnych, piersi, jąder oraz USG Doppler naczyń szyjnych i USG Doppler naczyń kończyn dolnych. Zapisy na badania osobiście w siedzibie Enzos Almed, Chełm, 1 Pułku Szwoleżerów 25 lub telefonicznie pod numerami 82 565 66 55 lub 571 403 400.
3: Czy wiesz, jak wiele wokół Ciebie zmieniły fundusze europejskie? Nie? To koniecznie słuchaj nas we wtorki, środy i czwartki. Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. Razem tworzymy przyszłość. Sprawdź więcej na funduszeue.lubelskie.pl. Spot dofinansowany z Unii Europejskiej.
4: Recepta na udany dzień?
5: Przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy Wam już o 7 rano.
4: Bonton na dzień dobry od poniedziałku do piątku w Twoim radiu.
6: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnego jogurtu prebiotycznego wspomagającego odporność.
2: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, Chełm Kolejowa 5, grupa dostawcy prądu, Volt Polska.
0: Reklama.
7: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów.
8: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
9: Bonton Radio Sport.
10: Wiadomości sportowe, Marcin Petruk. 5 lipca swój pierwszy zagraniczny pojedynek MMA stoczy Ernest Dorosz. Wychowanek Mluksu Włodawa oraz kilkukrotny mistrz Polski w zapasach weźmie udział w gali Lovell's Fight League w Amsterdamie i zmierzy się z Wouterem Van Buzelem.
11: Zawodnik ma rekord 3-0. Wychodzi się z kickboxingu, więc jego stójka będzie dominującą płaszczyzną. Jako że moje są zapasy, to na pewno skorzystamy z mojej mocnej strony, a jego słabej. Jak do tej pory przygotowania idą bardzo dobrze, szykuję się już od dłuższego czasu. Próbowałem znaleźć jakąś walkę, ale niestety nie udawało się. Cały czas ktoś nam odmawiał, więc jestem bardzo zadowolony, że tego 5 lipca stoczę ten pojedynek przed wakacjami. W wakacje odpocznę i po wakacjach widzimy się ponownie. No tak jak mówię, jeśli chodzi o plan na walkę, to będzie to prawdopodobnie obalenie i skończenie w parterze.
10: Ostatni dotychczasowy zawodowy pojedynek Ernest Dorosz stoczył 13 lutego podczas gali TFL, gdzie w pierwszej rundzie pokonał Daniela Lisiewicza. 27 osób rywalizowało pod tarczami Barumisi w 8 turnieju wiosennej ligi Stildart Chełm. W pierwszym półfinale Bartosz Pacek 3-0 pokonał Tomasza Hormańskiego, w drugim natomiast Grzegorz Cieślak 3-1 ograł Marcina Oleszczuka. Pojedynek o najwyższy stopień podium wygrał z kolei Bartosz Pacek. O najwyższych wynikach podczas rywalizacji mówił Łukasz Tuczmal.
12: Bartosz Pacek 3 razy maksa 20, 16 lotka, 3 razy 17, 2 razy 18 i 19 lotka. Michał Fabian, finisz 104 punkty i 19 lotka. Grzegorz Cieślak, finisz 118, 18 lotka i maks na 19. Marcin Oleszczuk, maks na 20 i 16 lotka. Andrzej Góra, finisz 113 na czerwonym środku. Tomasz Hormański, 17 lotka. Kacper Sowa, finisz 120 punktów. Piotr Kowalski, 19 lotka. Jarosław Nowosad, maks na 20. Jakub Dękiewicz, maks na 20. Koleta Stanecka, finisz 104 punkty. I listę zamyka Tomasz Kwieciński z 19 lotka.
10: 9. i przedostatni turniej wiosennej ligi rozegra się w najbliższy piątek. Jeszcze do 21 czerwca przyjmowane są zgłoszenia do skrzydlatego biegu po raz kolejny organizowanego przez Państwową Akademię Nauk Stosowanych w Chełmie. Zmagania na dystansie 5 km rozegrają się na lotnisku w Dopółtyczach Królewskich 27 czerwca, a organizatorzy przewidzieli miejsce dla 200 osób. Każdy, kto dotrze do mety w regulaminowym czasie 50 minut, otrzyma pamiątkowy medal, zaś na najszybszych czekają nagrody i statuetki. Zapisy oraz regulamin są dostępne na stronie panshelm.edu.pl. Patronat nad skrzydlatym tym biegiem sprawuje Radio Bonton i Super Tydzień Chełmski.
13: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
9: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów.
14: Bonton Radio. W rytmie dnia.

0: dobrze.
1: Już za niedługo informacje z lokalnych dróg w Radiu Bonton. Mam nadzieję, że dzisiaj w korkach będziecie stać krócej niż średni czas pracy Polaka. Raport Polskiego Instytutu Ekonomicznego wykazał, że jesteśmy piątym najdłużej pracującym narodem w Unii Europejskiej. Średnia wynosi 35 godzin, my pracujemy 38. Podobnie pracują Litwini czy Rumuni, troszkę więcej oni akurat pracują, a dłuższy wymiar pracy niekoniecznie wiąże się z większą produktywnością. Tutaj o wiele lepsi są od nas na przykład Holendrzy, którzy pracują najkrócej w Unii, poniżej 30 godzin. Tak więc, tak dla wyobraźni, zostawię wam te statystyki.

0: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Hełm Aleja Przyjaźni 2.
1: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
2: W tych wiadomościach apel do sumienia i dobrej woli. Kiedy widzimy, że ktoś ma problem z ruszaniem dalej samochodem na ulicy, to warto wyłączyć silnik w swoim i sprawdzić, czy nie trzeba pomóc nawet z przestawieniem auta, aby nie blokowało ruchu. To taka porada inspirowana zdarzeniem, które spotkało naszą redakcyjną koleżankę i której ze wsparciem przyszło dwóch kierowców. Bycie miłym na drodze to cenna rzecz, także podczas korków, które są dopiero przed nami. I tutaj warto zwrócić uwagę chociażby na jazdę na suwak i obowiązek wpuszczania innego kierowcę na pas, kiedy ruch nie odbywa się płynnie. W praktyce wygląda to różnie, co widać przede wszystkim wzdłuż Alei Armii Krajowej.
0: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Hełm Aleja Przyjaźni 2.

0: Reklama.
1: Szukasz ogrodzenia, które przetrwa lata, a sąsiadowi zaimponuje? Wpadnij do hurtowni Unipol w Chełmie. U nas wielkie zmiany i promocja. Panel ogrodzeniowy 3D, solidny drut 4 mm, wysokość 123 cm. W supercenie tylko 49,50. Sztachety metalowe na wymiar z 10-letnią gwarancją oraz bramy i furtki pod Twój projekt. U nas skompletujesz od ręki śruby, klamki, zamki i farby. Nie masz czasu? Zamontujemy za Ciebie. Zapraszamy. Chełm Ceramiczna 34E. Zadzwoń 608-340-730 lub wejdź na unipolhelm.pl. Hurtownia Unipol. Twoje ogrodzenie od A do Z.
2: Masz nieruchomość, którą chcesz sprzedać, ale pojawiają się problemy? Chcesz bez stresu i bezpiecznie kupić nieruchomość?
3: Północ Nieruchomości pomoże Ci we wszystkim. Oferujemy kompleksową obsługę kupna i sprzedaży nieruchomości. Pomoc w sprawach takich jak udziały, spadki i zadłużenia, profesjonalne wyceny, znalezienie Twojej wymarzonej nieruchomości.
2: Zaufaj specjalistom z Północ Nieruchomości.
3: Zadzwoń 664 775 457
2: lub odwiedź Północ przy Lubelskiej 31.
4: Garaż Top Serwis Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Serwis. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroen, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Serwis. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 1096. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A i naprawiamy też

0: Pawilonu Chrobry i Lubelska 82. Krasny Staw Przemysłowa 7, Auto Viva. www.prekto.pl.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Reklama.
6: Bonton Radio. W rytmie.

Selena Gomez, Marshmallow, Wolves w Radiu Bon Ton. A tymczasem ukłony dla naszych młodych naukowców, którzy cały czas się rozwijają, jak na przykład 7 uczniów ze szkoły podstawowej w Bukowie Wielkiej, którzy znaleźli się w gronie laureatów konkursu Nauka dla Ciebie od Ministerstwa Nauki i Centrum Nauki Kopernik. Także wielkie gratulacje, moi mili. Sprawdzajcie konkretnie tych młodych adeptów na supertydzień.pl. No i sprawdzajcie też kolejne lokalne informacje w rytmie dnia, które zagoszczą u nas po 15.

0: Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
1: Reklama. Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi twoja koszarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź sobie, że już nie musisz tracić czasu na koszenie. Wyobraź sobie tę ciszę. Zaoszczędzony czas i swój trawnik regularnie koszony przez inteligentnego robota koszącego Husqvarna. To, czego nie musisz sobie wyobrażać, to możliwość zakupów w ratach 0%. RRSO 0%.
2: Autoryzowany srebrny dealer Husqvarna Garden Park. Chełm Mickiewicza 41. Telefon 731-33-21-33.
3: Domowe jedzenie, kawa, herbata i dobra atmosfera w jednym miejscu. Nowo otwarta Akademia Smaku Słowianka zaprasza. Chełm Pocztowa 54B, tuż obok PANS. Obiady dnia, pierogi, kopytka, naleśniki, kanapki, sałatki i inne smakołyki. Do tego świeże ciasta i drożdżówki na słodko i na słono. Na miejscu lub na wynos. Akademia Smaku Słowianka, Chełm Pocztowa 54B. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Zapraszamy również do sklepu firmowego przy ulicy Szymanowskiego 7 w Chełmie.
4: Nowa hybryda Chery Tiggo 4. Nie wymaga ładowania, spala tylko 5,3 litra na 100 km i ma zasięg do 950 km. Powiedz
5: Hello Chery
4: i odkryj technologię, która ułatwia jazdę. Tiggo 4 Hybrid już od 95 900 zł.
6: Samochody dostępne od ręki z atrakcyjnym finansowaniem i promocyjnym ubezpieczeniem na 2 lata. Odwiedź salon Chery GG Auto przy ulicy Mełgiewskiej 9FA w Lublinie.
7: Na planie otaczam się najlepszymi. Dlatego catering dietetyczny Nice to Feed You towarzyszy mi w pracy od dawna. Wybieram wygodnie pełne menu lub pojedyncze dania. Nice to Feed You, bo do dobrych wyborów wraca się codziennie. Marcin Dorosiński.
1: Reklama.
8: Mamy godzinę 15, a to oznacza, że czas w Radiu Bonton na wiadomości z kraju i ze świata.
9: Koleje podnoszą prędkość pociągów, samorządy ostrzegają mieszkańców. Andrzej Poczobut zapowiedział, że jesienią wróci na Białoruś. Po 144 latach budowy ukończono ostatnią najwyższą wieżę Bazyliki Sagrada Familia. Agnieszka Trajanowska-Bis. Po informacji kolei PKP PLK o podniesieniu prędkości na wybranych odcinkach linii kolejowych na Śląsku, lokalne samorządy zaapelowały do mieszkańców o szczególną ostrożność na przejazdach na ich terenie. Na przykład samorząd podrybnickiego Radlina wskazał, że przez niestrzeżony przejazd bocznej drogi od ulicy Rybnickiej w tym mieście pociągi zamiast 60 km na godzinę będą jechały z prędkością 90 km na godzinę. Przyspieszenie nastąpi już w najbliższą niedzielę, 14 czerwca i będzie dotyczyć m.in. linii 158 do czeskiej granicy w Chałupkach oraz linii 164, która ma stać się alternatywnym połączeniem pasażerskim Gliwic z Katowicami. Znana jest przyczyna śnięcia ryb w Odrze w okolicach Szczecina. Był to niski poziom tlenu w wodzie, czyli przyducha, poinformowała wiceminister klimatu Urszula Zielińska. Przyducha to zjawisko typowe dla tej pory roku. Jak dodała minister, w badanych próbkach nie było złotej algi, a stan parametrów wody nie pogorszył się z powodu zrzutów ścieku. Sytuacja jest wciąż monitorowana. Na przełomie maja i czerwca z rzeki w okolicach Szczecina wyłowiono 200 kg martwych ryb. Barcelona świętuje historyczny moment. Po 144 latach budowy ukończono ostatnią najwyższą wieżę Bazyliki Sagrada Familia.
10: Ta katedra udowadnia na żywo, że ludzie się nie mylą, że niemożliwe staje się możliwe.
9: Wieczorem odbędzie się uroczysta inauguracja i jej poświęcenie z udziałem papieża Leona XIV. 172-metrowa iglica jest symbolicznym zwieńczeniem projektu Antoniego Gaudiego. Dokładnie w setną rocznicę śmierci słynnego architekta sprawi też, że bazylika stanie się oficjalnie najwyższym kościołem świata.
10: Ile jest tutaj detali, elementów, typowe dla Gaudiego elementy i no, jesteśmy zachwyceni pod wrażeniem na pewno.
11: Niesamowite po prostu, że coś takiego można było zaprojektować. Warto przyjechać i zobaczyć.
9: Sagrada Familia wciąż nie jest w pełni ukończona. Prace wykończeniowe na zewnątrz i w środku kościoła mają potrwać jeszcze 2 lata. Kościół co roku odwiedza około 5 milionów turystów. Andrzej Poczobut, działacz mniejszości polskiej na Białorusi, ponownie zadeklarował, że we wrześniu przed zjazdem Związku Polaków na Białorusi zamierza wrócić na Białoruś. W Grodnie jest mój dom, chciałbym wrócić do domu, zapowiedział Poczobut na briefingu zorganizowanym przez Wspólnotę Polską. Przez blisko 5 lat ta wspólnota współorganizowała comiesięczne akcje wsparcia Andrzeja Poczobuta, gdy ten przebywał w białoruskiej kolonii karnej. Rekordowa wygrana w Euro Millions w Belgii. Nazwiska zwycięzcy jak zwykle nie podano, ale wiadomo, że jeden z graczy wygrał niewyobrażalną kwotę blisko 175 milionów euro, trafiając 5 liczb i 2 gwiazdki. To krajowy rekord, poinformowała belgijska Loteria Narodowa, a dla marzycieli w Polsce spieszę z informacją, że gra nie jest oferowana w naszym kraju. Euro Millions to międzynarodowa loteria organizowana tylko w kilku krajach Europy, m.in. w Belgii, Francji, Hiszpanii, Austrii, Irlandii, Luksemburgu, Portugalii, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii.
5: Flash. Skrót lokalnych informacji.
12: Rada Działalności Pożytku Publicznego miasta Chełm ogłosiła wyniki konkursu Społecznik Roku 2025. Uroczyste wręczenie nagrody odbędzie się podczas Chełmskiego Dnia Organizacji Pozarządowych, a o laureatce kilka słów więcej w lokalnych wiadomościach za niecałe pół godziny. W Siennicy na Dolnej jutro odbędzie się drugie forum gospodarcze gminy Krasnysta w programie debaty, prezentacje inwestycji, ale też networking. Organizatorzy zapraszają mieszkańców, przedsiębiorców i instytucje do rozmów o rozwoju gminy. A do gminy Chełm zawita interaktywna wystawa Iskry Niepodległe i mobilna ekspozycja Instytutu Adama Mickiewicza będzie dostępna od 13 do 15 czerwca w często odwiedzanym miejscu nad Zalewem Żółtańce. O szczegółach w wiadomościach lokalnych zapraszam o 15.30.
13: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon, Chełm Aleja Przyjaźni 2.
8: 5 minut po godzinie 15 sprawdzamy prognozę pogody w Chełmie i okolicach. 22 stopnie, na niebie pochmurno, coraz więcej tych chmur, które raczej z nami do końca dnia już zostaną, 1017 hektopaskali. Jakość powietrza dobra, a co z tych chmur? No deszcz, mili państwo. Deszcz i jeszcze w ogóle ten... grzmoty, te, no tak, pioruny będą błyskać, tak, będą ciskać normalnie, będzie padać, tak, będą burze. Mhm.
13: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon, Chełm Aleja Przyjaźni 2.
14: Bonton Radio, 104,9 FM, w rytmie dnia.
0: Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
8: Dobra, ale już bez takiego poplątania. W Chełmie jest nas coraz mniej. Mowa zarówno o wyludnianiu się, jak i spadku dzietności. O wasze zdanie w tej kwestii spytała się Kinga Miszczyk w Mieście na Fali. Ja wam mogę zajawić, że ten temat powróci jeszcze jutro w Radiu Bonton, ale nie będę za bardzo uprzedzać faktów. Janek Zieliński z tej strony. Witam was w rytmie dnia i zapraszam, bo przed nami jeszcze sporo rzeczy, jak lokalne wiadomości różnej maści, no i dobra dawka muzyki. W końcu w Radiu Bonton wszystko gra.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Miasto na fali. Opinie mieszkańców zbiera Kinga Miszczyk.
2: Zamykanie porodówek, tak, nawet możliwe jest to u nas w Chełmie. Miasto się wyludnia. No i właśnie teraz pytanie, co zrobić, żeby to wszystko powstrzymać i o to, co mówiliście.
3: Chciałabym wyjechać, a raczej za granicę. No małe są tutaj zarobki i nie mogłabym tak jakby zarobić na swoje potrzeby, moim zdaniem. I dużo osób też, pracodawców nie chce przyjmować młodych osób do pracy. Niestety.
4: Prawdopodobnie to jakaś przyczyna trochę z pracą związana może. Najczęściej tak bywa. Gdzieś szukają jakichś takich lepszych miejsc. Jak się podają jakieś odpowiednie działania, to zawsze coś można zrobić.
5: Na pewno jest więcej osób starszych niż młodszych, nie?
6: Tworzyć warunki takie bytowo-socjalne, znaczy mieszkaniowe generalnie. No i problem z młodzieżą jest niestety kwestia stanowisk pracy. To jest trudny temat i nie ma chyba prostego rozwiązania.
7: Ogólnie to miejsca pracy. Ciężko tutaj w ogóle z pracą jest. Mhm. Nie są takie stawki, jakie powinny być w ogólnie branży jakiejkolwiek.
8: Piękne, ładne miasto, ale ja nie widzę tu przyszłości dla młodych. Kiedyś było dużo zakładów pracy, a w tej chwili tego nie ma.
9: Podobno prawda, tak piszą w prasie. Ojej, to trudna sprawa. To każde miasto się boryka z takim problemem. Nie wiem, czy ktoś zna taką receptę. Jakby znał, no to pewnie by to powstrzymał.
0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
10: 104,9 FM. Bonton Radio. I wszystko gra.

0: Reklama.
1: Poznaj technologię wydajności w salonach Omoda Jayku. Odkryj inteligentny napęd Super Hybrid. Niższe zużycie paliwa, większy zasięg i moc, która zachwyca od pierwszego kilometra. A teraz wszystkie modele Omoda i Jayku z wysokim rabatem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP za jedyne 1 zł każde. Omoda Jayku. Styl, który się opłaca.
2: Nie czekaj, przejdź już dziś do salonu na Kraśnickiej 27 w Lublinie. GG Auto Lublin. Jedyny autoryzowany dealer Omoda i Jayku w regionie.
3: Chcesz pielęgnować swój ogród wygodnie i profesjonalnie? Odwiedź autoryzowanego dealera Stihl i skorzystaj z oferty urządzeń akumulatorowych. Pilarka, kosa, kosiarka, nożyce do żywopłotów. To tylko niektóre z nich. Postaw na markę Stihl i skompletuj niezbędny zestaw urządzeń. Aktualnie oferujemy raty 0% na wszystkie urządzenia Stihl. Zapraszamy.
4: Fino Market. Chełm, ulica Rampa Brzeska 7A. To tam, gdzie te duże traktory.
5: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
6: Dom weselny za Borkiem. Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
7: Nowoczesna instalacja, automatyka budynkowa, systemy Smart Home. Już 16 i 17 czerwca Branżowe Centrum Umiejętności w Chełmie zaprasza na konferencje i warsztaty branżowe Inteligentny Dom. W programie praktyczne prezentacje, warsztaty z ekspertami oraz spotkania z przedstawicielami wiodących systemów Smart Home. To doskonała okazja dla instalatorów, elektryków, projektantów i firm wykonawczych, by poznać najnowsze technologie oraz rozwiązania stosowane w inteligentnych budynkach. Nie przegap tego wydarzenia. Szczegóły i formuły. Formularz zgłoszeniowy znajdziesz na stronie bcu.helm.pl. Zapraszamy do Chełma 16 i 17 czerwca.
0: Reklama.
8: Bonton Radio. W rytmie dnia.

Coś dzieje się wciąż na Bliskim Wschodzie. Tak w latach 80. śpiewało Lady Punk i niestety niewiele się zmieniło od tamtego czasu. W Radiu Bonton kolejne doniesienia w sprawie Iranu, było po raz kolejny, nie pierwszy raz. Trump zapowiedział, że dojdzie do zawarcia pokoju z dawną Persją. Jak policzył CNN, prezydent USA zrobił to już po raz 37. W sensie tyle razy to obiecywał. Ten Biały Dom naprawdę jest pojemny, skoro Trump zapowiada kolejny pokój. I to no, jeszcze dla innego państwa w tym przypadku. A tak poważnie to już chcę was odesłać w kierunku 15.30, kiedy usłyszycie wiadomości lokalne już.

0: Reklama.
1: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
2: Uwaga, ósmoklasiści! Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Okrzowie w nowym roku szkolnym prowadzić będzie kształcenie na kierunkach technik mechanizacji rolnictwa i agrotoniki, technik weterynarii, technik żywienia i usług gastronomicznych, mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych oraz na kwalifikacyjnych kursach zawodowych. Zapewniamy bezpłatny kurs prawa jazdy kategorii B i T w wybranych zawodach, bezpłatny dowóz uczniów klas pierwszych do szkoły, liczne stypendia, 2-3-osobowe pokoje w internacie z opłatą wyłącznie za wyżywienie. Szczegółowe informacje na zskr.okrzow.edu.
3: Lubię, gdy każdy dzień smakuje inaczej. W cateringu dietetycznym na Istofitiu mam dziesiątki dań do wyboru. Różnorodnie, tak jak lubię. Jednym gestem w aplikacji układam menu na cały tydzień. Na Istofitiu. Miło, mądrze jeść. Marcin Dorociński.
4: Zadbaj o swoją kondycję i zdrowie. Rowery Romet od 1199 zł. Raty RRSO 0%, dożywotnia gwarancja na ramę i przegląd zerowy gratis. Odwiedź nowo otwarty sklep Romet w Chełmie, ulica Lwowska 79A. Więcej sklepów Romet znajdziesz na romet.pl.
0: Reklama.
5: Jest 15.30, o tej porze mamy dla Was lokalne wiadomości Radia Bonton. Eliza Kudalska-Nowosad. Rada Działalności Pożytku Publicznego Miasta Chełm ogłosiła wyniki konkursu Społecznik Roku 2025. Tytuł trafił do mieszkanki Chełma, wyróżnionej za szczególne zaangażowanie w działania społeczne i wolontariackie. W minionym roku zdobyła go Izabela Cichosz-Podjadek. Laureatka została doceniona za inicjatywy podejmowane na rzecz lokalnej społeczności, właśnie za działalność wolontariacką oraz konsekwentne wspieranie osób potrzebujących. Uroczyste wręczenie tytułu odbędzie się podczas chełmskiego Dnia Organizacji Pozarządowych. Laureatka otrzyma statuetkę ufundowaną przez prezydenta Chełma. Konkurs Społecznik Roku ma na celu wyróżnienie osób, które poprzez swoją działalność zmieniają lokalne środowisko i aktywnie angażują się w rozwiązywanie problemów społecznych. Jutro w Gminnym Centrum Kultury w Siennicy na Dolnej odbędzie się drugie forum gospodarcze Gminy Krasny Staw. W programie znalazły się debaty, prezentacje inwestycji, wyróżnienia dla aktywnych lokalnie podmiotów oraz część networkingowa. Początek zaplanowano na 11.30. Wojciech Kowalczyk, wójt Gminy Krasny Staw, podkreśla, że chodzi o osiągnięcie wymiernego efektu.
6: Forum nie jest klasyczną konferencją. Od samego początku zakładaliśmy, organizując już pierwszą edycję, że ma być to forum dyskusyjne, że to ma być miejsce, w którym przedstawiane są pewne propozycje, ale też słuchamy informacji zwrotnej. Bardzo mi osobiście zależy na tym, żeby wysłuchać przedsiębiorców, uczestników tego spotkania, specjalistów, ekspertów i zestawić nasze pomysły czy propozycje z ich odpowiedzią na to, co na forum przedstawimy, bo przecież nie robimy tego dla siebie.
5: Organizatorzy zapraszają mieszkańców, przedsiębiorców, przedstawicieli instytucji oraz osoby zainteresowane rozwojem małej ojczyzny do udziału w tym wydarzeniu, które ma dać realną przestrzeń do rozmowy.
0: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bonton.
5: Do gminy Chełm zawita interaktywna wystawa Iskry Niepodległej. Mobilna ekspozycja Instytutu Adama Mickiewicza będzie dostępna dla mieszkańców w dniach od 13 do 15 czerwca na parkingu nad Zalewem Żółtańce. To nowoczesne widowisko edukacyjne, które w nietypowy sposób ma opowiadać o wybitnych Polkach i Polakach ostatniego stulecia. W środku mobilnej naczepy ekspozycyjnej odwiedzający znajdą imersyjne doświadczenie łączące elementy cyfrowej narracji, multimediów oraz interaktywnych instalacji. Całość utrzymana jest w futurystycznej, kosmicznej estetyce. Wystawa przybliża sylwetki osób, które miały realny wpływ na rozwój nauki, kultury i historii, m.in. Ireny Sendlerowej, Jana Czochralskiego, Wandy Rutkiewicz czy Mieczysława Beckera. Organizatorzy podkreślają, że to opowieść o ludziach, którzy zmieniali świat i których dorobek warto odkrywać także w nowoczesnej formie. Uzupełnieniem ekspozycji jest bezpłatna aplikacja mobilna z elementami rozszerzonej rzeczywistości, którą można pobrać przed wizytą i wykorzystać podczas zwiedzania. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny. W niedzielę w Krasnymstawie odbędzie się rajd rowerowy po ziemi krasnostawskiej. Kraszczady kręcą. Wydarzenie odbędzie się na parkingu przy Starostwie Powiatowym w Krasnymstawie.
7: Głównym punktem naszego programu to będzie najpierw rajd rowerowy dla dorosłych, który rozpocznie się o godzinie 15. Uczestnicy nie tylko będą mogli aktywnie spędzić czas, ale również wezmą udział w losowaniu atrakcyjnej nagrody głównej, jaką jest rower. Zachęcam wszystkich mieszkańców do wcześniejszego zgłoszenia swojego udziału. Można to zrobić mailowo, telefonicznie lub bezpośrednio przed startem tego wydarzenia. Nie zapominamy również o najmłodszych uczestnikach. Dla dzieci i młodzieży przygotowaliśmy konkursy z nagrodami, animacje, dmuchane zjeżdżalnie, fotobudkę oraz piana party.
5: Mówi Janusz Szpak, starosta krasnostawski. O 17 rozpocznie się piknik rodzinny. Podczas imprezy dostępne będą stanowiska promocyjno-edukacyjne różnych instytucji. Swoją obecność zapowiedziała Powiatowa Państwowa Straż Pożarna w Krasnymstawie, która zaprezentuje samochód pożarniczy i przeprowadzi konkursy dla dzieci z wykorzystaniem wody i sprzętu strażackiego. Nie zabraknie również stoisk kół gospodyń wiejskich, które zaprezentują regionalne wyroby przygotowane z ekologicznych produktów.
7: Bardzo ciekawie zapowiada się również konkurs na potrawę regionalną. Będzie przygotowany przez koła gospodyń wiejskich. Będzie to okazja do zaprezentowania lokalnych tradycji kulinarnych, a także promocji smaków naszego regionu.
5: Dodaje starosta krasnostawski.
1: Bonton Radio. W rytmie dnia.

informacja dla tych, którzy dokonują większych zakupów. Większych, to znaczy powyżej 40 tysięcy złotych. Unia Europejska planuje zmianę przepisów przy takich transakcjach i od lipca przyszłego roku będzie trzeba podać PESEL, między innymi, a mowa o kupnie takich rzeczy jak zegarki, biżuteria, nieruchomości czy auta. A skoro przy autach jesteśmy, to za chwilę usłyszycie radionawigację w Radiu Bonton.

0: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
1: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
2: Za kilkanaście minut na Lubelskiej może panować spory zator, do czego przyczyni się zamknięty przejazd kolejowy i ciąg sygnalizacji. Objazd przez wiadukt też może potrwać dłuższą chwilą, więc w razie czego pozostaje jeszcze podróż przez Ogrodową, Metalową i Trubakowską. Na ulicy Przemysłowej i Kilińskiego dalej prowadzone są prace drogowe, natomiast ruch wahadłowy obowiązuje na wyjeździe z Chełma na Włodawę.
0: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
1: 104 i 9 FM. Bo i to radio.

Reklama. Specjalistyczne centrum wspierające edukację włączającą w Chełmie działa przy specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym i współpracuje z miejskimi szkołami i przedszkolami. Projekt jest finansowany przez Unię Europejską. Tworzymy przestrzeń, w której każdy może uczyć się i rozwijać w atmosferze akceptacji, wspierając nauczycieli i rodziców szkoleniami, doradztwem i nowoczesnymi pomocami dydaktycznymi. CFEW Chełm pomaga tworzyć szkołę otwartą i przyjazną, dostosowaną do potrzeb wszystkich uczniów.

0: ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
1: ING to twój asystent, który odpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Reklama. Bonton Radio.

mija właśnie 5 lat od nadania miastu Krasnystaw patrona, którym został błogosławiony ksiądz Zygmunt Pisarski. Z tej okazji odbędą się uroczyste obchody w najbliższą niedzielę, a harmonogram znajdziecie na stronie Super Tygodnia. Tymczasem już za chwilę wybije godzina 16, no i oczywiście przed nami kolejne wiadomości. Tam będzie m.in. o pogodzie. O pogodzie zresztą sobie w ogóle szerzej pomówimy. Będzie również o zamieszkach, które trwają właśnie w Belfaście oraz znowu o pogodzie, tylko tym razem z drugiej strony, bardziej tej, powiedzmy, rolniczej.

0: Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
1: Reklama. Leci od Plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo. Uff, jak oszczędnie. Internet od Plusa w super cenie nabędziesz.
2: Przyjdź do Plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
3: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
4: Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
5: Biegasz wyczynowo, a może tylko amatorsko? Dołącz do skrzydlatego biegu organizowanego przez PANS w Chełmie. Już 27 czerwca na lotnisku w Deputyczach Królewskich Chełmskiej Państwowej Akademii Nauk Stosowanych odbędzie się wyjątkowa biegowa rywalizacja na dystansie 5 km. Zapisz się już dzisiaj. Czeka na Ciebie ciekawy program i moc atrakcji. Więcej szczegółów na www.panshelm.edu.pl. Ostateczny termin zgłoszeń mija 21 czerwca. Liczba miejsc ograniczona.
6: Planujesz zakup pieca gazowego lub na paliwa stałe? A może szukasz instalacji grzewczej i centralnego odkurzania? Przyjdź i skorzystaj z fachowego doradztwa doświadczonego zespołu. Specjalnie dla Ciebie dobierzemy stacje uzdatniania i odżelaziania wody, systemy grzewcze, kanalizacyjne i rekuperatory powietrza. To wszystko i wiele więcej w hurtowni hydraulicznej Termotop w Chełmie, ulica Hrubieszowska 54. Instalatorom zapewniamy dogodne warunki współpracy. Termotop. Znajdź nas, bo warto.
1: Reklama.
7: Mamy godzinę 16. Czas na wiadomości z kraju i ze świata w Radiu Bonton.
8: Synoptycy znów ostrzegają przed silnym deszczem i burzami. Rolnicy narzekają z kolei na suszę. Mówią, że to będzie trudny rok. Zamieszki w Belfaście po brutalnym ataku nożownika. Agnieszka Trojanowska, BIS. Instytut Meteorologii wydał ostrzeżenia przed intensywnymi opadami deszczu i burzami dla 9 województw. Od warmińsko-mazurskiego przez mazowieckie, podlaskie, kujawsko-pomorskie, łódzkie, lubelskie, małopolskie, podkarpackie i świętokrzyskie. Alerty obowiązują najpóźniej do jutrzejszego popołudnia. W związku z taką pogodą swój alert wydało również Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, które rozesłało także SMS-y do przebywających na terenie województwa podkarpackiego i małopolskiego. RCB ostrzega przed burzami z silnymi opadami deszczu i porywami wiatru. Rolnicy już wiedzą, że to będzie trudny rok. Mówią o suszy, która daje się we znaki praktycznie w całym kraju i będzie miała wpływ na wielkość plonów, tłumaczy Mariusz Wypij, specjalista do spraw agrotechniki z Agrosieci na Kujawach.
9: Susza jest i to niewątpliwa. My dokonujemy pomiaru opadów na naszej stacji Meteo. W tej chwili mamy o 60% niższe opady rok do roku w porównaniu do 2025. To naprawdę, to jest katastrofalne. Ubiegłoroczne opady nie były jakieś fenomenalne. Natomiast to, co się wydarzyło w tym roku, to jest katastrofa.
8: Według danych z systemu monitoringu suszy rolniczej najgorsza sytuacja jest w województwie kujawsko-pomorskim, na Mazowszu i Lubelszczyźnie. Zamieszki w Belfaście po ataku nożownika. Według policji ofiara straciła oko. Sąd ujawnił imię i nazwisko podejrzanego, to Sudańczyk Hadi Alodit. Mężczyzna pojawił się rano w sądzie w Belfaście. Podczas posiedzenia pomagał mu arabski tłumacz. 30-letni mężczyzna odmówił skorzystania z pomocy prawnika. Według policji, gdy po ataku trafił do szpitala, powiedział medykom opatrującym mu rękę, że ich zabije. Brytyjski premier Keir Starmer potępił to, co działo się w Belfaście ubiegłej nocy. Powiedział, że akty przemocy i podpalenia są całkowicie nieuzasadnione. Starmer zastrzegł jednak, że ludzie są słusznie wstrząśnięci brutalnym atakiem nożownika, do którego doszło w poniedziałek w nocy na północy stolicy Irlandii Północnej. Oddala się zawieszenie broni w Iranie. Irańczycy zaatakowali amerykańskie bazy w Jordanii i Bahrajnie. To z kolei odpowiedź na uderzenie USA, które były odpowiedzią Waszyngtonu na zastrzelenie amerykańskiego helikoptera. Wymiana ciosów może zagrozić porozumieniu pokojowemu. Rzecznik irańskiego resortu dyplomacji przekazał, że wysiłki dyplomatyczne nie mogą być kontynuowane, dopóki dochodzi do naruszeń trwającego zawieszenia broni. A prezydent USA przekazał, że Teheran negocjuje zbyt długo i teraz za to zapłaci. Trwają ostatnie mecze play-off koszykarskiej Orlen Basket Ligi. Już wkrótce wszystko będzie jasne, ale okazuje się, że nie brakuje niespodzianek, o czym Mateusz Stanicki.
10: W play-offach trwają teraz spotkania o pierwsze i o trzecie miejsce. W obu pojedynkach grają ekipy z Warszawy i obie zaliczyły na początek wpadki. Najpierw o wczorajszym meczu, w którym o trzecie miejsce walczą stołeczne Dziki z AMW Arką Gdynia. Górą okazała się w tym spotkaniu ekipa z nadmorza, która zwyciężyła 89-84. I to pomimo tego, że faworytem byli warszawianie, którzy w sezonie zasadniczym w tabeli uplasowali się wyżej niż rywale. Wcześniej w meczu o pierwsze miejsce też doszło do niespodzianki, gdy broniący tytułu koszykarze Legii przegrali u siebie pierwszy finałowy mecz o Mistrzostwo Polski z Orlen za Stalem Zielona Góra 74-77. Dziś kolejne spotkanie i emocji na pewno nie zabraknie. Mecz w hali Osir Pemowo rusza o 20.15.
8: Pierwszy rewanż w spotkaniu o brąz w piątek.
11: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
7: 4 minuty po godzinie 16. Mamy na ten moment około 22 stopni. Ciśnienie niezmiennie na poziomie 1022 hektopaskali. Jakość powietrza pozostaje dobra. No i gdzieś powoli, gdzieś w naszym kierunku zmierzają te bardziej intensywne chmury z deszczem czy z burzami.
11: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
12: Bonton Radio 104,9 FM. W rytmie dnia.
3: Sponsorem programu jest Salon Samochodów Używanych Best Auto. Hełm, ulica Kopernika 52.
7: Zbliżają się kolejne dni Włodawy, ale tegoroczne święto będzie wyjątkowe ze względu na lokalizację. O tym, kto tam zagra, co i gdzie będzie się to odbywać, opowie nam Monika Łupkowska w programie Bliżej Kultury w Radiu Bonton. Kulturalnie zapraszam Was ja, dystyngowany i szykowny jak nigdy, Janek Zieliński. Do 17 jeszcze jestem z Wami w rytmie dnia. Przed nami oprócz kultury jeszcze lokalny sport, lokalne zdrowie, no i też muza. BZ, Dom nad Wodą, to na początek.

0: Program sponsoruje Stowarzyszenie IMIX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Chełm, ulica Klubieszowska 80.
1: Bliżej kultury.
2: Zapraszam, Monika Łupkowska. Ten weekend we Włodawie odbędzie się pod hasłem Dni Włodawy. Uroczystości zostaną połączone z otwarciem zrewitalizowanego niedawno zbiornika Okopiec koło Włodawy. Świętowanie rozpocznie się w piątek o godzinie 18 akcentem kulturalnym w holu kina Włodawskiego Domu Kultury, gdzie zaplanowano uroczysty wernisaż wystawy Dioram Militarnych autorstwa Macieja Kalinowskiego. W sobotnie popołudnie na Okopcu zaplanowano już oficjalne otwarcie imprezy. Mówią Aleksandra Ogłaza oraz Paweł Pięcio z Włodawskiego Domu Kultury. A wszystkie szczegóły można znaleźć na stronie właśnie tej instytucji.
3: Na scenie wystąpią między innymi Izabela Trojanowska, Miły Pan, To Nasz Band, Pawkins i Nie Okiem Znani.
4: To jednak nie wszystko. Czeka na Was także strefa gastronomiczna, atrakcje dla dzieci i mnóstwo dobrej zabawy. Dodatkowo w sobotę będziemy świętować jubileusz 50-lecia Zespołu Tańca Ludowego Polesie. Uroczystość odbędzie się w sali kina Włodawskiego Domu Kultury.
3: 13 i 14 czerwca. Okopiec koło Włodawy.
4: Bądźcie z nami!
3: Więcej szczegółów i informacji na profilu społecznościowym oraz na stronie internetowej Włodawskiego Domu Kultury.
2: Zapraszam również do obserwowania zakładki Nie Przegap na stronie Supertygodnia oraz kalendarza wydarzeń, bo tam znajdują się wszystkie wydarzenia, które dzieją się w naszej okolicy.
0: Program sponsoruje Stowarzyszenie IMIX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Znajdziesz nas na Facebooku.
1: Słuchacie Bonton Radio.

0: reklama.
1: Tato, słyszałeś o ACR?
0: A co to jest ACR?
2: ACR Autoczęści Rudka. Ponad 100 tysięcy używanych części w jednym miejscu. Rozruszniki, alternatory, wtryski, pompy, turbiny, części blacharskie i mechaniczne oraz największy wybór silników i skrzyń biegów w regionie.
1: To tu, gdzie ten robot?
2: Rudka, Podleśna 9. Wylot z Chełma na Krasny Staw. Telefon 601 500 636. Odwiedź nas osobiście lub na acr.pl.
3: Tomlux Polskie Składy Budowlane. Urealnimy Twoje marzenia. Polecamy nowoczesne wzory ogrodzeń firmy Joniec. Stworzymy wizualizację ogrodzenia według Twojego pomysłu. Kostkę brukową i architekturę betonową Polbruk i Semelrock oraz materiały budowlane, remontowe i wykończeniowe. Tomlux Polskie Składy Budowlane. Chełm Ceramiczna 32C. Zapraszamy!
4: Forma nie bierze się znikąd.
5: Zdrowie nie bierze się znikąd.
4: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
5: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
4: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
6: Na planie otaczam się najlepszymi. Dlatego catering dietetyczny Nice to Feed You towarzyszy mi w pracy od dawna. Wybieram wygodnie pełne menu lub pojedyncze dania. Nice to Feed You, bo do dobrych wyborów wraca się codziennie. Marcin Dorosiński.
7: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
0: Reklama.
8: Bonton Radio.

Calvin Harris, Jazzy w utworze Satisfy, a w najbliższym wydaniu Sportu Radia Wonton mamy dla Was informacje bliskie sercu tych, którzy interesują się strzelectwem, bowiem zawodnicy Dragona Helm walczą o dostanie się do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży. A skoro o sercu już wspomniałem, to też blisko serca dzisiaj jest odcinek Witaminy FM, konkretnie o tym, co wpływa na choroby serca, to z kolei usłyszycie parę minut po sporcie. Ale jeszcze zanim to, utwór od duetu Robin Schulz i David Guetta on repeat.

0: Reklama.
1: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
2: Nowa hybryda Chery Tiggo 4. Nie wymaga ładowania, spala tylko 5,3 litra na 100 km i ma zasięg do 950 km. Powiedz
3: Hello Chery
2: i odkryj technologię, która ułatwia jazdę. Tiggo 4 Hybrid już od 95 900 zł.
4: Samochody dostępne od ręki z atrakcyjnym finansowaniem i promocyjnym ubezpieczeniem na 2 lata. Odwiedź salon Chery GG Auto przy ulicy Mełgiewskiej 9FA w Lublinie.
5: Najlepszy opał w dobrej cenie tylko w składzie opału Szumiło. Jedyny w okolicy autoryzowany punkt odbioru węgla śląskiego z PGG. Odbierz swoje zamówienie szybko i wygodnie albo kup od ręki. Węgiel śląski odsiany bez miału od 1450 zł za tonę z transportem. Certyfikowany pelet. Zapraszamy. Chełm, Chrubieszowska za Borkiem. Telefon 82 560 33 92.
6: Termomodernizacja? Czyste powietrze? Postaw na lokalną firmę. Specbud Marek Bober. Docieplenia, okna, piece oraz mycie i malowanie elewacji. Znajdź nas w Super Tygodniu i Nowym Tygodniu. Specbud, ulica Dąbrowskiego 15, Rejowiec. Budujemy twoje oszczędności.
0: Reklama.
7: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
8: Program sponsoruje AluPoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych. Bonton Radio Sport.
9: Wiadomości sportowe, Marcin Petruk. Warszawa i Radom były ostatnimi dotychczasowymi miejscami medalowej rywalizacji lekkoatletów MKL-u Chełm. W stolicy Polski klub reprezentowało 5 zawodników, którzy pobili swoje rekordy życiowe w konkurencjach biegowych. Z miejscami na podium i młodszym kolegom udało się natomiast wrócić z Radomia, gdzie odbył się memoriał Marka Łuczyńskiego, o czym więcej trener Łukasz Serej.
10: Z tych zawodów przywozimy 2 złote medale. Dominiki Gauss w skoku z wyż, 140 cm. Tutaj zdecydowanie wygrała, natomiast Nikodem Mil wygrał na 300 metrów z wynikiem 38,73. Nikodem był także czwarty na 100 metrów z wynikiem 12,06. Myślę, że tutaj również była szansa medalowa, ponieważ nie trzeba było biegać życiówki Nikodema, żeby na te 100 metrów medal zdobyć. Ale czwarte miejsce i dobry wynik również. Jesteśmy zadowoleni z tego zawodnika.
9: W tych samych zmaganiach startowali też lekkoatleci chełmskiego Agrosu. Udział w warszawskiej lidze przyniósł nowe rekordy życiowe dwójce zawodników. Bardzo dobrze reprezentanci klubu wypadli też w memoriale w Radomiu, mówi trener Marek Mazurek.
11: Złote medale wywalczyli Piwowar Marika na dystansie 60 metrów i Grela Bartłomiej na dystansie 600 metrów. Srebrne medale Józefczak Franciszek na dystansie 1000 metrów i Nadolska Wiktoria 1000 metrów. W rzucie oszczepem wystąpił Gabriel Sadło. Posłał tym razem oszczep o wadze 600 gramów na odległość 32 metrów 18 centymetrów. Również brązowy medal, ale na dystansie 300 metrów Tomasik Zuzia.
9: Więcej o zmaganiach chełmskich lekkoatletów usłyszycie w sobotnim magazynie sportowym. Dwoje strzelców MKS-u Dragon Chełmu wróciło już z Wrocławia, gdzie brali udział w turnieju Złoty Muszkiet Złota Krucica, który był zarazem eliminacjami do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży. O szczegółach prezes klubu Jan Domski.
12: W konkurencji karabinu pneumatycznego Mix Weronika Łukaszewska i Michał Kaniewski osiągnęli 12 miejsce. W konkurencji karabinu pneumatycznego juniorek młodszych Łukaszewska Weronika zajęła 19 miejsce z wynikiem 609,5 punkta. W tej samej konkurencji wśród juniorów młodszych Kaniewski Michał zajął 22 miejsce z wynikiem 590 punktów. Była to druga eliminacja do Olimpiady Młodzieży i oboje potwierdzili, że mają pełną kwalifikację na finał Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży.
9: A ten rozegra się w połowie lipca w Bydgoszczy. 5 lipca swój pierwszy zagraniczny pojedynek MMA stoczy Ernest Dorosz. Wychowany Kluksu Włodawa oraz kilkukrotny mistrz Polski w zapasach weźmie udział w gali Lovell's Fight League w Amsterdamie i zmierzy się z Wouterem Van Buzelem.
13: Zawodnik ma rekord 3-0.
0: wychodzić się z kickboxingu, więc jego stójka będzie dominującą płaszczyzną. Jako że moje są zapasy, to na pewno skorzystamy z mojej mocnej strony, a jego słabej. Jak do tej pory przygotowania idą bardzo dobrze, szykuję się już od dłuższego czasu. Próbowałem znaleźć jakąś walkę, ale niestety nie udawało się. Cały czas ktoś nam odmawiał, więc jestem bardzo zadowolony, że tego 5 lipca stoczę ten pojedynek przed wakacjami. W wakacje odpocznę i po wakacjach widzimy się ponownie. No tak jak mówię, jeśli chodzi o plan na walkę, to będzie to prawdopodobnie obalenie i skończenie w parterze.
9: Ostatni dotychczasowy zawodowy pojedynek Ernest Doros stoczył 13 lutego podczas gali TFL, gdzie w pierwszej rundzie pokonał Daniela Lisiewicza. 27 osób rywalizowało pod tarczami Barumis w 8. turnieju wiosennej ligi Steel Dart Helm. W pierwszym półfinale Bartosz Pacek 3-0 pokonał Tomasza Hormańskiego, w drugim natomiast Grzegorz Cieślak 3-1 ograł Marcina Oleszczuka. Pojedynek o najwyższy stopień podium wygrał z kolei Bartosz Pacek. O najwyższych wynikach podczas rywalizacji mówił Łukasz Tuczmal.
3: Bartosz Pacek 3 razy maksa 20, 16 lotka, 3 razy 17, 2 razy 18 i 19 lotka. Michał Fabian, finisz 104 punkty i 19 lotka. Grzegorz Cieślak, finisz 118, 18 lotka i maks na 19. Marcin Oleszczuk, maks na 20 i 16 lotka. Andrzej Gula, finisz 113 na czerwonym środku. Tomasz Hormański, 17 lotka. Kacper Sowa, finisz 120 punktów. Piotr Kowalski, 19 lotka. Jarosław Nowosad, maks na 20. Jakub Dękiewicz, maks na 20. Koleta Stanecka, finisz 104 punkty. I listę zamyka Tomasz Kwieciński z 19 lotka.
9: 9. i przedostatni turniej wiosennej ligi rozegra się w najbliższy piątek. Jeszcze do 21 czerwca przyjmowane są zgłoszenia do skrzydlatego biegu po raz kolejny organizowanego przez Państwową Akademię Nauk Stosowanych w Chełmie. Zmagania na dystansie 5 km rozegrają się na lotnisku w Depułtyczach Królewskich 27 czerwca, a organizatorzy przewidzieli miejsce dla 200 osób. Każdy, kto dotrze do mety w regulaminowym czasie 50 minut, otrzyma pamiątkowy medal, zaś na najszybszych czekają nagrody i statuetki. Zapisy oraz regulamin są dostępne na stronie panshelm.edu.pl. Patronat nad skrzydlatym biegiem sprawuje Radio Bonton i Super Tydzień Chełmski.
8: Program sponsoruje AluPoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń, tarasów i ogrodów zimowych.
7: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
13: Bonton Radio. W rytmie dnia.

0: program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Dla ruchu, ciała i ducha. Witamina FM w radiu Bon Ton.
2: Dzisiaj w tonie informacji, jaką dla was mam, będę mówił wyraźnie łagodniejszym głosem. Pamiętacie, jak mówiłem o potrzebie pozyskiwania urządzeń EKG przy ich zakupie do szpitala we Włodawie? Jednym z czynników wpływających na choroby serca, jak się okazuje, jest hałas. Janek Zieliński. Zapraszam. Wedle najnowszych badań Narodowego Funduszu Zdrowia aż 11 milionów z nas choruje na nadciśnienie, które może wynikać z różnych rzeczy. Narodowy Instytut Kardiologiczny wskazuje na niezdrową dietę pełną soli, tłuszczu i przetworzonego żarcia, brak ruchu, chroniczny stres i nadużywanie alkoholu i papierosów. To są jedne z takich przyczyn. Jak jednak wynika z badań zespołu z Uniwersytetu Karoliny Północnej, bardzo dużą rolę w nadciśnieniu może odegrać hałas. Jeżeli mieszkacie na chełmskiej dyrekcji, to raczej jesteście przyzwyczajeni do regularnych odgłosów z okolicznej stacji, która jest spora. Zresztą nie tylko tam, gdziekolwiek mieszkacie w okolicy zatłoczonych węzłów transportowych, to odgłosy samochodów, ciężarówek raczej na stałe zagościły w waszej codzienności. Wedle ostatnich badań tego konkretnego czynnika, które przeprowadzono na populacji 240 tysięcy osób między 40 a 69 rokiem życia, towarzystwo hałasu a nadciśnienie faktycznie są ze sobą powiązane, bo osoby mieszkające blisko ruchliwych arterii odnotowały wyraźne pogorszenie zdrowia w porównaniu z tymi, którzy mieszkali w cichszej okolicy. A im więcej aut, im dłuższa ekspozycja na hałas, tym to ryzyko bardziej wzrasta. Są to jednak pierwsze tak szerokie badania w tej kwestii, więc jeszcze musimy poczekać na badania na Polakach przykładowo. Całe szczęście współczesne słuchawki są coraz częściej wyposażone w technologię aktywnej redukcji hałasu, bylebyście nie mieli ich na sobie podczas przechodzenia przez pasy, bo to się akurat może okazać niebezpieczne. Ale życzę wam spokoju, ciszy i dużo zdrowia przy tej okazji. Janek Zieliński, Witamina FM, Radio Bon Ton.
0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska, Hełm Lwowska 13R.
3: Bon Ton Radio.

0: Autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Marzysz o pięknym wyglądzie i większej pewności siebie? Specjalista chirurgii plastycznej Agnieszka Ciepałowicz zaprasza. Szeroka oferta zabiegów estetycznych, m.in. chirurgia nosa, piersi, powiek, liposukcja, lifting twarzy, korekcja niedoskonałości, własnym tłuszczem, kwasem hialuronowym, usta, twarz, piersi, pośladki, zabiegi zmian skórnych, nowotworowych, nici, stymulatory, odmładzanie laserem, terapię blizn, botox. Dentado, Heum, Rejowiecka 115 i 117. Rejestracja pod numerem 82 565 34 32 i 512 835 211. Pełna lista zabiegów na www.dentado.pl.
3: Gepard Serwis Stołpie 32 zaprasza właścicieli samochodów ciężarowych. Specjalizujemy się w pełnej mechanice aut ciężarowych, od zaawansowanej diagnostyki komputerowej przez precyzyjną elektrykę aż po pneumatykę. Wykonujemy naprawy bieżące i profesjonalne dozory techniczne cemento-naczep. Sprawdzeni i doświadczeni mechanicy to gwarancja dobrze zrobionej naprawy. Gepard Serwis Stołpie 32 przy trasie Chełm-Lublin.
4: Kazex to kompleksowe zaopatrzenie zakładów pracy w odzież roboczą i środki czystości.

0: Roletek przez żaluzje, rolety dzień i noc po moskitiery, parapety wewnętrzne i zewnętrzne oraz bramy garażowe. Profesjonalne doradztwo, montaż, bezpłatny pomiar i kalkulacja. Nasze produkty spełniają wymagania programu Czyste Powietrze. Przyjdź, zapoznaj się z ofertą. Monter, hełm Lutosławskiego 4x10. Telefon 606 711 546.
1: Chełmskie Centrum Terapii i Rozwoju SELF oraz Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza do skorzystania z bogatej oferty porad doświadczonej kadry psychiatrów, dietetyka klinicznego oraz usług pielęgniarskich. W ramach terapii ozonowej prowadzimy saunoterapię, ozonoterapię i tlenoterapię. Oferujemy kroplówki elektrolitowe, nawadniające, oczyszczające i odtruwające. Detoks alkoholowy. Ponadto pijawki lekarskie jako naturalny sposób leczenia. Szczegóły oferty na www.selfcentrum.pl. Bliższe informacje pod numerem telefonu 608 100 676. Oferujemy także zabiegi pielęgniarskie w domu pacjenta.
2: Reklama. Autopromocja.
3: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
2: Autopromocja.
4: Bonton Radio. W rytmie dnia.

była Daria Zawiałow. Hej, hej w Radiu Bonto. No, ja też wam muszę powiedzieć hej, hej, no bo będę już sobie czmychać, jeżeli chodzi o dzisiejsze popołudnie. Niemniej dziękuję wam przesrdecznie. Słyszymy się ponownie jutro o tej samej porze, tak więc za niedługo, tak w sumie, to do usłyszenia. Janek Zieliński w rytmie dnia Radio Bonto.

0: Sponsorem programu jest Salon Samochodów Używanych Test Auto. Chełm, ulica Kopernika, 52.
1: Reklama.
2: Przychodnia Marmet zaprasza do gabinetu stomatologicznego. Świadczymy usługi w zakresie stomatologii zachowawczej, dziecięcej, chirurgii, endodoncji i protetyki. Najnowszy sprzęt – pantomogram 3D. Wykonujemy badania USG i RTG oraz bezpłatne badania mammografii w ramach NFZ dla pań w wieku od 45 do 74 roku życia w nowoczesnej technologii cyfrowej. Ponadto oferujemy wizyty i konsultacje lekarzy specjalistów ortopedii dla niemowląt, dzieci i młodzieży. Przychodnia Marmet, Chełm, Obłońska 9, telefon 82 563 90 74. Zadzwoń, zapewniamy szybkie terminy badań.
3: Nowoczesna instalacja, automatyka budynkowa, systemy Smart Home. Już 16 i 17 czerwca Branżowe Centrum Umiejętności w Chełmie zaprasza na konferencje i warsztaty branżowe Inteligentny Dom. W programie praktyczne prezentacje, warsztaty z ekspertami oraz spotkania z przedstawicielami wiodących systemów Smart Home. To doskonała okazja dla instalatorów, elektryków, projektantów i firm wykonawczych, by poznać najnowsze technologie oraz rozwiązania stosowane w inteligentnych budynkach. Nie przegap tego wydarzenia. Szczegóły i formularz zgłoszeniowy znajdziesz na stronie bcu.helm.pl. Zapraszamy do Chełma 16 i 17 czerwca.
1: Reklama.
4: Słuchacie Bon Ton Radio.

0: Poważna susza rolnicza i hydrologiczna w kraju. Rolnicy załamują ręce. Polski prezydent dostał zaproszenie na urodziny Trumpa. Nowa moda, polska kronika głębokich uczuć, to nowa wystawa w Łodzi. Agnieszka Trojanowska-Bis. Suszą przejmują się rolnicy, mówią o trudnych miesiącach i całym roku. Według danych z systemu monitoringu suszy rolniczej najgorsza sytuacja jest w województwie kujawsko-pomorskim, na Mazowszu i Lubelszczyźnie. Już wiadomo, że plony zbóż będą niższe o 30%, a rzepaku nawet o 50%. Rolnicy rozkładają ręce.
1: Jaki ten rok dla rolników?
2: Bardzo ciężki, bardzo będzie chyba, jak to się mówi, no lichy. Się nie rozkrzewiły rzepaki. Główne pędy strzeliły od razu do góry, później troszeczkę się rozkrzewiły i to wszystko. Susza zrobiła, przymrozki pomogły.
0: W Polsce nie ogłoszono ogólnokrajowego stanu klęski żywiołowej. Z powodu suszy jednak odnotowuje się poważną suszę rolniczą i hydrologiczną. Prezydent Karol Nawrocki dostał zaproszenie na urodziny amerykańskiego przywódcy Donalda Trumpa i w niedzielę wybiera się do USA. To informacja prosto z Pałacu Prezydenckiego. Weekendowa wizyta nie będzie miała charakteru oficjalnego. Wylot prezydenta zaplanowano w dniu imprezy urodzinowej Trumpa, czyli w niedzielę. Niespodzianki nie było. Koalicja rządząca obroniła szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego. Jego odwołania domagał się PiS, ale sejmowa większość odrzuciła wniosek o wotum nieufności wobec ministra spraw wewnętrznych. Minister Kierwiński stwierdził, że wraca do pracy.
3: Przez te 3 lata czyścimy bagno, które zostaliśmy w tym resorcie i w służbach podległych. Wyprowadzamy kryzys kadrowy z policji, skutecznie wreszcie bronimy naszej granicy, rozwijamy obronę cywilną.
0: Była to już druga próba odwołania, jaką PiS podjął wobec ministra Kierwińskiego. Sagrada Familia w Barcelonie czeka na odwiedziny Leona XIV. Papież poświęci dziś 172-metrową najwyższą wieżę kościelną świata. Symbolicznie zakończy to trwającą 144 lata budowę bazyliki. Hiszpanie czekali na ten moment. Sagrada Familia to jeden z symboli naszego kraju, mówią Javier i Maria, którzy na uroczystości przylecieli z Alicante.
4: Byliśmy 4 lata temu, 2 i wróciliśmy, a oni ciągle ją budują i ulepszają. To tak, jakby to był zawsze ten pierwszy raz. To właśnie jest wyjątkowe, to cud. Nie mam takich emocji w stosunku do innych ważnych zabytków na świecie, ale ten zawsze mnie zachwyca. Nieważne, ile razy tu jestem, zawsze mnie zachwyca.
0: Dziś przypada 100. rocznica śmierci twórcy Sagrada Familia, architekta Antoniego Gaudiego. To ma być największa taka wystawa w Polsce. W Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi w najbliższą sobotę rusza ekspozycja Nowej Mody Polskiej, kroniki głębokich uczuć. To kolekcja prac ponad 50 projektantów zgromadzona przez muzeum przez ostatnie 7 lat. Przed otwarciem wystawy zwiedzał Bartosz Kądziołka.
5: Marcin Różyc, kurator wystawy.
6: Jaka jest współczesna moda polska?
5: Jest bardzo autobiograficzna. Zofia Chylak nawiązuje do swoich łemkowskich korzeni i tworzy perły, które dla mnie są symbolem łemkowskich łez.
0: Wystawę będzie można oglądać przez cały najbliższy rok.
7: Flash. Skrót lokalnych informacji.
8: Kwiat lnu ma stać się nowym symbolem pamięci o ofiarach ludobójstwa wołyńskiego. Taką akcją objętą patronatem prezydenta Rzeczpospolitej promują Muzeum Pamięci Ofiar Rzezi Wołyńskiej w Chełmie oraz prezydent miasta. Przypinki z symbolem lnu będzie można wkrótce nabyć, a otrzymają je też uczestnicy obchodów 11 i 12 lipca w Chełmie, o czym więcej w lokalnych wiadomościach o 17.30. W najbliższym wydaniu wiadomości także o poważnym pożarze, który wybuchł wczoraj w hali produkcyjnej w Rejowcu Fabrycznym. Ogień objął specjalistyczną maszynę do rozdrabniania odpadów, a akcja gaśnicza trwała ponad 2 godziny. Miłośnicy kina ponownie spotkają się w Chełmie. Jutro w kinie Zorza odbędzie się kolejne spotkanie dyskusyjnego klubu filmowego Rewers. Jeśli zechcecie zostać na rozmowę o seansie, to będzie można włączyć się lub posłuchać o filmowym arcydziele z 1991 roku. Na ekranie zostanie zaprezentowany film Zawieście Czerwone Latarnie, którego akcja rozgrywa się w latach 20. XX wieku.
7: Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP.
9: Sponsorem programu jest Domlux, polskie składy budowlane, dystrybutor ogrodzeń modułowych Joniec.
0: różowo dziś w kraju, w pasie od Warmii, Mazur, przez Mazowsze, aż po Podkarpacie i Świętokrzyskie. Tu wszędzie ulewne deszcze i burze. W całym kraju może przelotnie pokropić deszcz, a na termometrach przeważnie do 20 stopni, najchłodniej na południu, do 16, najcieplej na krańcach wschodnich, do 24.
9: Sponsorem programu jest Domlux, polskie składy budowlane. Hełm ceramiczna 32C. Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar. Hełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP.
10: Bonton Radio. Bonton Radio. Po godzinach 104 i 9 FM.

0: Muzyczna kartka z kalendarza w Radiu Bonton.
1: Siemanko, witanko. W środę na półmetku tygodnia, jak zwykle o tej porze, sprawdzamy, jakie muzyczne skarby kryje dzisiejsza muzyczna kartka z kalendarza. Przed nami porcja faktów i genialnych brzmień, które idealnie naładują wasze akumulatory na resztę dnia. Zaczynamy odliczanie w chronologicznym skrócie. Naszą podróż zaczynamy w roku 1961. 10 czerwca na świat przyszła Kim Deal, amerykańska wokalistka, basistka i ikona rocka alternatywnego. Kim świętuje dzisiaj swoje 65. urodziny. Świat pokochał ją najpierw za bezkompromisowe linie basowe w kultowej formacji Pixies, a potem za jej własny szalenie przebojowy projekt The Breeders, z którym na początku lat 90. rozbiła bank nieśmiertelnym, nuconym do dziś hitem Cannonball. 100 lat dla dziewczyny z gitarą. Przenosimy się do roku 1964. 10 czerwca urodził się Jimmy Chamberlain, genialny perkusista i współzałożyciel legendarnej grupy The Smashing Pumpkins. Jimmy kończy dzisiaj 62 lata. Jego niesamowita dynamika, jazzowe zacięcie i potężne uderzenie ukształtowały brzmienie takich arcydzieł muzyki grunge'u i alternatywy jak album Melancholy and the Infinity Sadness. W kalendarzu zapisujemy rok 1973. Swoje 53. urodziny obchodzi dziś Faith Evans, amerykańska wokalistka i producentka muzyczna, jedna z najważniejszych dam muzyki R&B i soulu lat 90. Jej wyjątkowy głos cały świat usłyszał w poruszającym, mega kultowym i nagrodzonym statuetką Grammy utworze I Build Me a New, nagranym w duecie z Puff Daddy ku pamięci Notoriousa Biga. Zaglądamy do roku 1986. Dokładnie 40 lat temu legendarny brytyjski wokalista Peter Gabriel wydał na singlu swój jeden z najbardziej zmysłowych i rozpoznawalnych utworów. Mowa o przepięknej balladzie In Your Eyes, nagranej z gościnnym udziałem afrykańskiego mistrza Yosondora. Ten numer do dziś czaruje swoim klimatem w radiowym eterze, zwłaszcza w ciepłe czerwcowe dni. Smutna kartka z roku 2004, dokładnie 22 lata temu, odszedł Ray Charles, absolutny król soulu, geniusz fortepianu i jeden z najważniejszych architektów amerykańskiej muzyki rozrywkowej. Jego głos w Georgia on My Mind czy Hit the Road Jack to absolutny fundament, który na zawsze pozostanie w radiowym krwiobiegu. Naszą dzisiejszą kartkę zamykamy jednak absolutnym muzycznym nokautem z roku 1992, który na zawsze zmienił oblicze nowoczesnego rockowego grania. Dokładnie 34 lata temu, w czerwcu w 1992 roku, światło dzienne ujrzał czwarty album studyjny amerykańskiej formacji Faith No More, zatytułowany Angel Dust. Mike Patton i jego ekipa stworzyli dzieło genialne, szalone i całkowicie bezkompromisowe, genialnie miksując ciężki metal z funkiem, popem, a nawet elektroniką. To właśnie z tego krążka pochodzą takie radiowe killery jak Midlife Crisis czy ich genialny, zmysłowy cover utworu Easy grupy Commodores, który do dzisiaj jest absolutną ozdobą każdej playlisty i idealnym soundtrackiem do jazdy samochodem. Zamykając to środowe spotkanie z historią, zamykamy też naszą dzisiejszą muzyczną kartkę z kalendarza i stawiamy na utwór, który łączy w sobie niesamowity luz z radiową elegancją i potężny głos Mike'a Pattona. Skoro mamy piękny czerwcowy środek tygodnia w głośnikach Radia Bonton na 104,9 FM, odpalamy numer, przy którym każdy w aucie i w pracy od razu zacznie bujać się w rytm muzyki. Podkręcamy potencjometry. Przed wami Faith No More.

0: Reklama.
1: Twoje, moje!
2: .com. Sprzedaj działkę, mieszkanie albo dom.
3: Stwórzmy wspólnie darmowy chełmski portal nieruchomościowy. Wejdź na twojemoje.com i wystaw swoje ogłoszenie za darmo.
4: Co? Za darmo?
2: Wejdź na twojemoje.com i wystaw swoje ogłoszenie za darmo.
5: W poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
6: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
5: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do minus 85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Hełm Okrzowska 27.
6: Tanio i od ręki.
7: Teraz wizualizacja 3D twojej wymarzonej łazienki gratis.
8: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505-180-770.
9: Ekotaxi Hełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Ekotaxi, który zna Hełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 8000. Ekotaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
0: Reklama. Bonton Radio. Po godzinach.

0: that funny.
1: Reklama. Garaż Top Serwis Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Serwis. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroën, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Serwis. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 1096. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też busy.
2: Zadbaj o prawidłową kondycję swojego ogrodu z Bisco Dom i Ogród. Oferujemy szeroki wybór węży ogrodniczych, zraszaczy oraz złączek polskiego producenta firmy Celfast. W sprzedaży również sadzonki i gotowe kompozycje kwiatów balkonowych, rośliny doniczkowe, krzewy ozdobne, hortensje, iglaki, byliny, berberysy, lawenda, zioła, rośliny na żywopłot, drzewa i krzewy owocowe, donice ogrodowe, grille i akcesoria, kosiarki, kozy spalinowe, glebogryzarki, kosmetyki, środki czystości i AGD. Bisco Dom i Ogród, Chełm, Rampa Brzeska 27. Szczegóły na fanpage'u.
3: Wiosna w powietrzu. Ekscytacja w sercu. Już wiem! Przyszło natchnienie na wielkie koszenie. Zainspiruj się wiosennymi ofertami Stihl i skorzystaj z 10 lat RRSO 0% na cały asortyment. Oszczędź 650 zł przy zakupie kosiarki z dwoma akumulatorami lub wybierz kosy z atrakcyjnymi dodatkami. Promocja obowiązuje od 14 marca do 30 czerwca. Wszystko Stihlowe i do pracy gotowe. Szczegóły u autoryzowanych dealerów Stihl i na www.stihl.pl. 100 lat Stihl. Nasz jubileusz, twoje okazje.
4: Autoryzowany dealer, firma Precto zaprasza. Chełm Lwowska 13W/14 obok pawilonu Chrobry i Lubelska 82. Krasnystaw Przemysłowa 7, Auto Viva. www.precto.pl.
5: Masz nieruchomość, którą chcesz sprzedać, ale pojawiają się problemy? Chcesz bez stresu i bezpiecznie kupić nieruchomość?
6: Północ Nieruchomości pomoże Ci we wszystkim. Oferujemy kompleksową obsługę kupna i sprzedaży nieruchomości. Pomoc w sprawach takich jak udziały, spadki i zadłużenia. Profesjonalne wyceny. Znalezienie Twojej wymarzonej nieruchomości.
5: Zaufaj specjalistom z Północ Nieruchomości.
6: Zadzwoń 664 775 457
5: lub odwiedź Północ przy Lubelskiej 31.
7: Zadbaj o swoją kondycję i zdrowie. Rowery Romet od 1199 zł. Raty RRSO 0%, dożywotnia gwarancja na ramę i przegląd zerowy gratis. Odwiedź nowo otwarty sklep Romet w Chełmie, ulica Lwowska 79A. Więcej sklepów Romet znajdziesz na romet.pl.
1: Reklama.
8: Zapraszam na lokalne wiadomości Radia Bonton o 17.30 przed mikrofonem Eliza Kudelska-Nowosad. Kwiat lnu ma być nowym symbolem upamiętnienia ofiar ludobójstwa wołyńskiego. Taką akcję, objętą honorowym patronatem prezydenta Karola Nawrockiego, zapowiedział w mediach społecznościowych prezydent Chełma Jakub Banaszek. Według opublikowanej przez włodarza informacji, Muzeum Pamięci Ofiar Rzezi Wołyńskiej oraz Centrum Prawdy i Pojednania w Chełmie mają rozesłać przypinki w kształcie kwiatu lnu do redakcji parlamentarzystów, samorządowców, także komentatorów życia publicznego czy celebrytów. Jak podkreślił w swoim wpisie, celem przedsięwzięcia jest zachęcenie jak największej liczby osób do przypięcia właśnie 11 lipca kwiatu lnu i w ten sposób oddania hołdu ofiarom ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na ludności polskiej na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej. Z kolei Muzeum Pamięci Ofiar Rzezi Wołyńskiej dodaje, że wybór tego symbolu nie jest przypadkiem. Apogeum zbrodni przypadło na lipiec, to miesiąc kwitnienia lnu, rośliny powszechnie uprawianej na Wołyniu przed II wojną światową. Len ma symbolizować niewinność ofiar, ale także cierpliwość i wytrwałość w pielęgnowaniu pamięci historycznej. Sposób zainteresowania akcją przez prezydenta osoby publiczne kroczy swoją drogą. Z informacji dostępnych w Muzeum Pamięci Ofiar Rzezi Wołyńskiej wynika natomiast, że przypinki z kwiatem lnu będą już wkrótce dostępne do nabycia indywidualnie. Można je będzie zamawiać, kontaktując się z placówką drogą mailową, a koszt jednej przypinki wyniesie około 20 zł. Wiadomo już też, że symboliczne znaczki będą przede wszystkim przekazywane uczestnikom obchodów Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Ludobójstwa Wołyńskiego. Uroczystości odbędą się w Chełmie 11 i 12 lipca. Muzeum informuje, że w programie znajdą się bieg wołyński na dwóch dystansach, 1943 metrów na terenie muzeum oraz 5-kilometrowy po lesie Borek. Zaplanowano też koncert orkiestry Sinfonia Viva z repertuarem złożonym z utworów polskich. polskich kompozytorów. Odbędzie się także spotkanie z Januszem Choroszkiewiczem, opiekunem polskich miejsc pamięci na Wołyniu, badaczem zbrodni OUN-UPA. W ubiegłym roku ukazała się jego książka pod tytułem A imię nasze wołyńskie dzieci. Poważny pożar w Rajowcu Fabrycznym. Ogień wybuchł wczoraj po godzinie 12 w jednej z hal produkcyjnych. Zapaliła się tam specjalistyczna maszyna do rozdrabniania odpadów. Na miejsce natychmiast ruszyły 3 zastępy zawodowej Straży Pożarnej z Chełma. W akcji pomagali również druhowie z OSP w Kanie i w Ulce Kańskiej. Ratownicy walczyli z żywiołem przez ponad 2 godziny. Udało im się zatrzymać ogień, zanim ten zajął pozostałą część budynku. Mimo sprawnie przeprowadzonej akcji straty materialne będą ogromne. Ogień uszkodził bowiem drogą linię technologiczną. Dokładne przyczyny pożaru będą ustalane.
1: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bon Ton.
8: Jutro w Centrum Kultury Filmowej Zorza w Chełmie odbędzie się kolejne spotkanie dyskusyjnego klubu filmowego Rewers, na które już dziś zaprasza Piotr Stalmaszczuk z klubu.
0: Zobaczymy jeden z najważniejszych filmów kina azjatyckiego. Zawieście Czerwone Latarnie w reżyserii Zhang Yimou. To niezwykle piękny wizualnie, a jednocześnie przejmujący dramat o młodej kobiecie, która trafia do domu bogatego chińskiego pana jako kolejna żona. Za pozornym spokojem, rytuałami i wysmakowaną formą kryje się opowieść o samotności, władzy, zazdrości i świecie, w którym każdy gest ma swoje znaczenie.
8: Po projekcji, jak przystało na formułę DKF-u, odbędzie się moderowana dyskusja o filmie. Projekcja rozpocznie się o godzinie 18.
1: Bon Ton Radio. Po godzinach.

0: Life is life.
1: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
2: Planeta w 5 minut z Kingą Miszczyk.
3: Bo Ziemia nie ma czasu na dłuższe pogadanki. Dzień dobry, dzień dobry. Dziś docieramy niemal na skraj planetarnej części Układu Słonecznego. Tak daleko od Słońca, że światło potrzebuje ponad 4 godzin, by tam dotrzeć. Przed nami Neptun. 8. planeta od Słońca, ostatni z wielkich światów naszego Układu i miejsce, gdzie natura pokazuje, że nawet w lodowatych ciemnościach potrafi być niezwykle gwałtowna. Kiedy patrzymy na zdjęcia Neptuna, widzimy piękną, głęboką, błękitną kulę. Wygląda spokojnie, wręcz majestatycznie. To jednak tylko pozory. Neptun jest najbardziej wietrzną planetą całego Układu Słonecznego. Wieją tam najszybsze znane wiatry, które mogą osiągać prędkość nawet ponad 2000 km na godzinę. Dla porównania, na najsilniejsze huragany na Ziemi osiągają zwykle około 250 do 300 km na godzinę. Na Neptunie huragan ziemskiej skali byłby zwykłą bryzą. Planeta znajduje się średnio 4,5 miliarda kilometrów od Słońca i jest tak odległa, że gdybyśmy stamtąd spojrzeli na naszą gwiazdę, wyglądałaby jak wyjątkowo jasna gwiazda na niebie, a nie wielka słoneczna tarcza. Neptun należy do grupy lodowych olbrzymów, podobnie jak Uran. Choć jest nieco mniejszy od Urana, zawiera większą masę. W jego wnętrzu znajdują się ogromne ilości wody, amoniaku i metanu poddanych niewyobrażalnemu ciśnieniu. Tu właśnie metan odpowiada za charakterystyczny niebieski kolor planety. Jednak Neptun jest wyraźnie ciemniejszy od Urana. Do dziś naukowcy nie są całkowicie pewni dlaczego. Zagadka do rozwiązania. Jedna doba na Neptunie trwa około 16 godzin. Natomiast rok jest już prawdziwie kosmiczny. Jedno okrążenie Słońca zajmuje aż, uwaga, 165 lat ziemskich. Planeta ta została odkryta w 1846 roku. Co ciekawe, Neptun jest jedyną planetą odkrytą najpierw, uwaga, matematycznie. Astronomowie zauważyli, że Uran porusza się nieco inaczej niż powinien i ktoś musiał na niego oddziaływać grawitacyjnie. Francuski matematyk Urbain Le Verrier obliczył położenie nieznanej planety. Gdy teleskopy skierowano we wskazane miejsce, okazało się, że rzeczywiście tam jest. To jeden z największych triumfów matematyki w historii nauki. W atmosferze Neptuna obserwowano ogromne wiry przypominające ziemskie huragany. Najsłynniejszy z nich nazwano Wielką Ciemną Plamą. Był wielkości Ziemi. Co ciekawe, po kilku latach zniknął, a później pojawiły się kolejne podobne struktury. Neptun jest światem dynamicznym i zmiennym. Wokół planety krąży kilkanaście księżyców. Największy z nich to Tryton. Jest jednym z najbardziej niezwykłych obiektów Układu Słonecznego. Porusza się wokół Neptuna w przeciwnym kierunku niż obrót planety. Astronomowie sądzą, że został kiedyś przechwycony przez grawitację Neptuna i dlatego tak to wygląda. Na powierzchni Trytona odkryto aktywne gejzery wyrzucające azot i pył. To jeden z nielicznych znanych światów poza Ziemią, gdzie obserwowano aktywność geologiczną w czasie rzeczywistym. Neptun odwiedziła tylko jedna sonda kosmiczna. Voyager 2 przeleciał obok niego w 1989 roku, czyli 3 lata później, niż zrobił to z Uranem. Wszystkie spektakularne zdjęcia planety, które znamy, pochodzą głównie z tej krótkiej wizyty. Od tamtego czasu żaden statek kosmiczny już tam niestety nie dotarł. Neptun jest zimny, odległy i nieprzyjazny. Ale jednocześnie to świat potężnych burz, kosmicznych huraganów i niezwykłych tajemnic. Jest to ostatni wielki strażnik granic Układu Słonecznego. Jutro odwiedzimy obiekt, który przez dziesięciolecia był 9. planetą i choć dziś oficjalnie już nią nie jest, nadal zajmuje szczególne miejsce w sercach wielu miłośników astronomii, w tym mnie, i jest to Pluton. Do usłyszenia. Pa!
1: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska, Hełm Lwowska 13R.
4: Reklama.
0: Masz już plany na wiosnę i na lato? Remont kuchni czy wymarzone wakacje pod palmami? Nie musisz wybierać. We Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie czeka na Ciebie kredyt 4 pory roku. Weź do 30 tysięcy złotych z gwarancją spokoju. Stałe oprocentowanie 6,5% przez cały czas. Spłata rozłożona nawet na 36 miesięcy. RRSO 8,92%. Odwiedź nasze placówki. Wschodni Bank Spółdzielczy. Z nami zrealizujesz marzenia.
1: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Villa Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Villa Połaniecka. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
4: Enzos Almed, specjalistyczne gabinety lekarskie, Chełm, ulica 1 pułku Szwoleżerów 25. Informuje o uruchomieniu gabinetu badań ultrasonograficznych. Wykonujemy badania USG jamy brzusznej, tarczycy, węzłów chłonnych, piersi, jąder oraz USG Doppler naczyń szyjnych i USG Doppler naczyń kończyn dolnych. Zapisy na badania osobiście w siedzibie Enzos Almed, Chełm, 1 pułku Szwoleżerów 25 lub telefonicznie pod numerami 82 565 66 55 lub 571 403 400.
5: Poznaj technologię wydajności w salonach Omoda Jayku. Odkryj inteligentny napęd Super Hybrid. Niższe zużycie paliwa, większy zasięg i moc, która zachwyca od pierwszego kilometra. A teraz wszystkie modele Omoda i Jayku z wysokim rabatem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP za jedyne 1 zł każde. Omoda Jayku. Styl, który się opłaca.
6: Nie czekaj, przejdź już dziś do salonu na Kraśnickiej 27 w Lublinie. GG Auto Lublin. Jedyny autoryzowany dealer Omoda i Jayku w regionie.
7: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowego

0: reklama. Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi twoja kosiarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź sobie, że już nie musisz tracić czasu na koszenie. Wyobraź sobie tę ciszę. Zaoszczędzony czas i swój trawnik regularnie koszony przez inteligentnego robota koszącego Husqvarna. To, czego nie musisz sobie wyobrażać, to możliwość zakupów w ratach 0%. RRSO 0%.
1: Autoryzowany srebrny dealer Husqvarna Garden Park. Hełm Mickiewicza 41. Telefon 731 33 21 33.
2: Sprzedaję mieszkanie po mamie na Słoneczku, ale przychodzą tylko oglądacze. Jedni chcą tylko zbić cenę, inni w ogóle się nie odzywają.
3: Miałam tak samo z domem na Bazylanach. W końcu poszłam do Północ Nieruchomości na darmową konsultację. Dowiedziałam się, co trzeba załatwić, jak dobrze wystawić, jak uniknąć takich oglądaczy.
2: Serio?
3: Tak. W poniedziałki i piątki od 11 do 13 na Lubelskiej 31 można bez żadnej presji porozmawiać o papierach, cenie i jak to wszystko ogarnąć.
2: I co, udało Ci się sprzedać?
3: Na początku myślałam, że sama dam radę, ale dobrze, że zleciłam to Północy. Sprzedali szybko, pomogli z kredytem, a teraz mam spokój i nowe znalezione przez nich mieszkanie.
4: Północ Nieruchomości. Bezpłatne konsultacje w Chełmie. Poniedziałki i piątki od 11 do 13, ulica Lubelska 31.
0: Reklama.
5: Bon

0: Związki zawodowe chcą większych podwyżek niż zapowiedział premier. Wzrosła liczba wypadków przy pracy aż o 1/5. Łódź zaprasza na nową, największą w Polsce wystawę krajowej mody. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Związkowcom nie podobają się rządowe plany podwyżek ani pensji minimalnej, ani płac w budżetówce. W obu przypadkach rząd planuje na przyszły rok 3% wzrosty. Najniższa krajowa miałaby wzrosnąć o niespełna 150 zł do 4950 zł brutto, mówi wiceprzewodniczący OPZZ-u Sebastian Koćwin.
1: Gniew pracowników sfery finansów publicznych jest naprawdę coraz większy. Dowodem na to na przykład sytuacja w zakładzie ubezpieczeń społecznych, gdzie trwają przygotowania do strajku ostrzegawczego.
0: Związkowcy domagają się zarówno większej podwyżki płacy minimalnej, jak i większej podwyżki płacy w budżetówce. W pierwszym kwartale roku wzrosła liczba wypadków przy pracy. Poszkodowanych było o blisko 1/5 więcej niż przed rokiem, podaje Główny Urząd Statystyczny. Najczęstszą przyczyną wypadków było nieprawidłowe zachowanie się pracownika. Inne powody to m.in. niewłaściwa organizacja stanowiska pracy czy stan psychofizyczny pracowników. Resort obrony rzuci wszystkie dostępne środki na front walki z dezinformacją w sprawie programu SAFE, zapowiada minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. To dlatego, że ostatnie dni przyniosły, jak to ujął, wzrost aktywności adwersarzy ze wschodu. W zeszłym roku NASK zgłosił ponad 46 tysięcy materiałów zawierających dezinformację, ale tylko 12% z nich zostało usuniętych z sieci. Tomasz Fęska.
2: Część dezinformacji znalazła posłuchu polskich polityków, mówi szef MON-u. To m.in. kłamstwa, że sprzęt kupowany w ramach SAFE dostanie Ukraina.
3: Sprzęt SAFE nie trafia na Ukrainę. Pieniądze z SAFE-u nie mogą być przekazane na Ukrainę i nie będą.
2: Bo jak mówi Kosiniak-Kamysz, uniemożliwia to konstrukcję programu i dodaje, że na SAFE nie zarobili też Niemcy.
3: Gdzie jest ten słynny Rheinmetall z miliardami z polskiego SAFE? To było wierutne kłamstwo.
2: Pełnomocniczka rządu do spraw SAFE Magdalena Sobkowiak-Czarnecka mówi o szerokiej operacji sterowanej ze wschodu.
4: Cel jest jeden. Rozbujać nastroje społeczne i doprowadzić do osłabienia naszych sojuszy. Jest obrzydzana Unia Europejska, próba skłócenia z Ukrainą. To wszystko w zderzeniu z faktami daje czarno na białym, kto ma rację, a kto kłamie.
2: Bo kontrakty z SAFE na 120 miliardów złotych rozwijają polski przemysł i wzmacniają polską armię.
0: GoProwcy ostrzegają przed trudnymi warunkami w Beskidach. W górach po intensywnych opadach deszczu jest bardzo ślisko i błotniście, a to nie sprzyja wędrówkom. Dzisiaj poważnie ograniczona była widoczność. To ma być największa taka wystawa w Polsce. W Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi w najbliższą sobotę rusza ekspozycja Nowa Moda Polska – Kronika Głębokich Uczuć. To kolekcja prac ponad 50 projektantów gromadzona przez muzeum przez ostatnich 7 lat. Z kuratorem wystawy Marcinem Różycem rozmawia Bartosz Kądziołka.
5: Jaka jest współczesna moda polska?
6: Jest bardzo autobiograficzna. Projektanci nie opowiadają już o krajach, krajobrazach, które zobaczyli podczas podróży, tylko opowiadają to, co jest w nich. Dlatego na przykład Gosia Baczyńska opowiada o wysiedleniach po konferencji jałtańskiej 1945 roku. Zofia Chylak nawiązuje do swoich łemkowskich korzeni.
0: Wystawa potrwa do maja przyszłego roku.
7: Bonton Radio. Sport.
8: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Jannik Sinner jest zdrowy i może wracać do treningów. Zwycięzca ubiegłorocznego Wimbledonu po tym, jak przez nagłe osłabienie odpadł już w trzeciej rundzie Roland Garros, przeszedł w szpitalu w Mediolanie wnikliwe badania i nie wykazały one żadnych niepokojących wyników. Sinner poinformował przy tej okazji, że nie weźmie udziału w turniejach na trawie poprzedzających Wimbledon. Skupi się na treningach w Monte Carlo. Wielkoszlemowy turniej w Londynie zacznie się 29 czerwca. Jutro ruszają piłkarskie mistrzostwa świata w USA, Kanadzie i Meksyku. Organizatorzy zapewniają, że wszystko jest dopięte na ostatni guzik, ale w Meksyku, gdzie odbędzie się mecz otwarcia imprezy, problemów nie brakuje. O czym więcej teraz Mateusz Sanicki.
9: Najwięcej obaw kibice mają o bezpieczeństwo. W celu jego zapewnienia władze zmobilizowały dodatkowe 100 tysięcy mundurowych, którzy mają go strzec w rejonie stadionów i stref kibica. Ale to nie jedyne kłopoty. Tysiące protestujących zablokowało we wtorek główną drogę dojazdową do stadionu Azteca w stolicy Meksyku, gdzie w czwartek ceremonia otwarcia i pierwszy mecz. Demonstranci należący do Związku Zawodowego Nauczycieli protestują od zeszłego tygodnia i domagają się podwyżek płac i uchwalenia ustawy o reformie emerytalnej. Prezydent kraju, Claudia Sheinbaum, określiła te protesty jako prowokację.
10: Są grupy, które chcą nas sprowokować i niekoniecznie są to nauczyciele. To, do czego dążą, to represje. Mówię to całkiem jasno. Chcą, żeby Warszawy przed inauguracją mundialu międzynarodowe nagłówki brzmiały: rząd Meksyku represjonuje nauczycieli.
9: I zapewnia, że ceremonia otwarcia mistrzostw przebiegnie sprawnie, pokojowo i spokojnie.
8: A w jutrzejszym meczu otwarcia Meksyk podejmie RPA. Tymczasem somalijski sędzia Omar Abdulkadir Artan, któremu władze USA zabroniły wjazdu do kraju, wrócił już do ojczyzny i powiedział, że decyzja o zakazie wjazdu była dla niego niefortunna. Artan miał zostać pierwszym Somalijczykiem sędziującym w Mistrzostwach Świata. Administracja USA twierdzi, że odmówiła mu wjazdu z powodu jego powiązań, tu cytat, z podejrzanymi członkami organizacji terrorystycznych.
0: We wschodniej części Polski możliwe są cały czas intensywne opady deszczu, a na południu kraju także burze. Padać może zresztą w całej Polsce. Temperatura teraz około 19 stopni. Jutro nawet trochę chłodniej, jeszcze ze 2 stopnie mniej i wciąż deszczowo.
7: Bonton Radio. Po godzinach 104 i 9 FM.

0: Reklama.
1: Leci od Plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od Plusa w super cenie nabędziesz.
2: Przyjdź do Plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
3: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13. Nowoczesna instalacja, automatyka budynkowa, systemy Smart Home. Już 16 i 17 czerwca Branżowe Centrum Umiejętności w Chełmie zaprasza na konferencje i warsztaty branżowe Inteligentny Dom. W programie praktyczne prezentacje, warsztaty z ekspertami oraz spotkania z przedstawicielami wiodących systemów Smart Home. To doskonała okazja dla instalatorów, elektryków, projektantów i firm wykonawczych, by poznać najnowsze technologie oraz rozwiązania stosowane w inteligentnych budynkach. Nie przegap tego wydarzenia. Szczegóły i formularz zgłoszeniowy znajdziesz na stronie bcu.helm.pl. Zapraszamy do Chełma 16 i 17 czerwca.
4: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
5: Zamów mokrą karmę dla kota Szeba. 80 saszetek, 19 zł taniej już od 1,44 zł za saszetkę. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
3: W pracy, w domu, w rytmie dnia.
6: Spotkaj się z nami na 104,9 FM.
3: Newsy, goście i twoja muzyka.
7: Od poniedziałku do piątku od 12.
8: Sponsorem programu jest Salon Samochodów Używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
0: Reklama.
9: Bond.

0: mama.
1: Recepta na udany dzień?
2: Przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy Wam już o 7 rano.
1: Bonton na dzień dobry od poniedziałku do piątku w Twoim radiu.
3: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, dystrybutor zasilania awaryjnego i akumulatorów do wszystkich pojazdów.
4: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
0: Reklama.
5: Bonton Radio po godzinach.

0: nigdy nie przeminą.
1: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
2: Hit Odkurzony.
3: Cześć, tu Hołek. Witajcie w kolejnym hicie odkurzonym w Radiu Bonton. Dziś zabieram was do roku 1982. Wyobraźcie sobie lśniące złote garnitury, idealnie zaczesane włosy i brzmienie tak bogate, że mogłoby stanowić ścieżkę dźwiękową do filmu o Jamesie Bondzie. Przed nami zespół ABC i ich nieśmiertelny klasyk The Look of Love.

Zespół ABC z charyzmatycznym wokalistą Martinem Frejem na czele nie chciał być po prostu kolejną kapelą grającą na syntezatorach. Oni chcieli być nowoczesnym Motown. The Look of Love to część ich debiutanckiego albumu The Lexicon of Love. Za konsoletą siedział legendarny producent Trevor Horn. To on sprawił, że utwór brzmi tak przestrzennie i luksusowo. Piosenka stała się ogromnym hitem, docierając do pierwszego miejsca na listach w Kanadzie, czwartego w Wielkiej Brytanii, stając się klubowym hymnem w USA. Tekst piosenki to właściwie seria pytań o naturę miłości, podana w bardzo stylowy sposób. Ale czy wiedzieliście, skąd wziął się ten filmowy klimat? Martin Frey przyznał, że ogromną inspiracją była dla nich muzyka Berta Bacharacha. ABC połączyli jednak te klasyczne inspiracje z nowoczesną technologią. Użyli automatu perkusyjnego Lin LM1, co w 1982 roku było szczytem innowacji. Dodatkowo w piosence słyszymy głos ówczesnej dziewczyny Martina, która wypowiada słynne goodbye. To miało nadać utworowi filmowej dramaturgii. Nie można mówić o The Look of Love i nie wspomnieć o teledysku. To była era, w której MTV zmieniało zasady gry. Klip inspirowany był starymi hollywoodzkimi musicalami i komedią dell'arte. Martin Frey występuje w nim w swoim słynnym złotym garniturze. Co ciekawe, wideo jest częścią pełnometrażowego filmu muzycznego pod tytułem Mantrap, który zespół nakręcił, by promować płytę. To pokazuje, z jakim rozmachem myśleli muzycy z Sheffield dla... To pokazuje, z jakim rozmachem myśleli muzycy z Sheffield. Dla nich muzyka musiała mieć odpowiednią oprawę wizualną. The Look of Love to dowód na to, że pop może być inteligentny, wyrafinowany i taneczny jednocześnie. Nawet po ponad 40 latach ten utwór nie stracił ani grama swojego blasku. Dzięki za wspólne odkurzanie tego klasyka. Mam nadzieję, że te dźwięki dodadzą wam dziś odrobinę stylu. Słuchamy.

0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Bonton Radio na 104,9 FM.

0: Reklama.
1: Sportowe wiadomości, transfery i wyniki z lokalnych boisk, mat i torów. O dużym i małym sporcie od poniedziałku do piątku na 104,9 FM.
2: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
3: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów.
0: Reklama.
4: Słuchacie Bonton Radio.

0: Prawie każde dziecko doświadczyło przemocy rówieśniczej, mówi najnowszy raport. Irańczycy zaatakowali amerykańskie bazy w Jordanii i Bahrajnie. Rolnicy pod lupą GUS-u. Badanie ma wskazać, jak zmienia się polskie rolnictwo. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. 9 na 10 polskich uczniów doświadczyło jakiejś formy przemocy rówieśniczej. Mówi o tym Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, która przeprowadziła badanie wśród 140 tysięcy polskich uczniów. O jakie formy przemocy chodzi, o tym Cezary Jaszczyk, który zapoznał się z raportem.
1: Mówimy zarówno o przemocy fizycznej, biciu, dręczeniu, znęcaniu się, ale też szeroko pojętym hejcie, wyszydzaniu i naśmiewaniu. Tych ostatnich zachowań jest najwięcej. I to w tak zwanym realu, mówi współautor badania, socjolog Szymon Wójcik.
2: Nasze badanie pokazuje, że częściej jednak wydarza się to przemoc w bezpośrednim kontakcie. Stosunkowo rzadko jest tak, że jakieś dziecko doświadcza tylko przemocy w internecie. Częściej jest tak, że zarówno gdzieś na żywo, w klasie, w szkole, jak i w internecie.
1: Jeśli rówieśnicy i dorośli zawiodą, są też inne sposoby na szukanie wsparcia, miejsca, do których można zgłosić się po pomoc.
3: Nasz telefon to nie tylko telefon, ale także czat, także wiadomość e-mail, także pisemnie. Warto wtedy zajrzeć na stronę 116111.pl. No i oczywiście przez całą dobę jesteśmy też dostępni pod numerem telefonu 116111.
1: Mówiła Katarzyna Talacha, konsultantka telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży 116111.
0: Irańczycy zaatakowali amerykańskie bazy w Jordanii i Bahrajnie. Tak odpowiedzieli na uderzenia USA, które były z kolei odpowiedzią Waszyngtonu na zestrzelenie amerykańskiego helikoptera. Rzecznik irańskiego resortu dyplomacji przekazał, że wysiłki dyplomatyczne nie mogą być kontynuowane, dopóki dochodzi do naruszeń trwającego zawieszenia broni. Nowe terapie onkologiczne, w tym na raka prostaty i płuc, będą refundowane od lipca. Dokładny projekt Ministerstwo Zdrowia ogłosi jutro. Resort aktualizuje listę refundacyjną co 3 miesiące. Są na niej leki i terapie, do których pacjent otrzymuje dopłatę z NFZ-u albo otrzymuje je bezpłatnie. 120 tysięcy gospodarstw rolnych bierze udział w badaniu przeprowadzonym przez Główny Urząd Statystyczny. Wyniki posłużą nie tylko do oceny, jak zmienia się polskie rolnictwo, ale też do kształtowania wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej. Agnieszka Wynarska.
4: Tak duże badanie, bo obejmujące 120 tysięcy gospodarstw rolnych. GUS robi raz na 3 lata. Pytania dotyczą m.in. powierzchni upraw, zasiewów, pogłowia zwierząt hodowlanych, zużycia nawozów czy wyposażenia w maszyny. Wszystkie dane są chronione, zapewnia Małgorzata Górka z Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy.
5: Wszystkie przekazane informacje są chronione tajemnicą statystyczną, a dane służą wyłącznie do analiz. Są publikowane tylko w formie zbiorczych zestawień, bez możliwości identyfikacji konkretnego gospodarstwa rolnego.
4: Dla wylosowanych rolników badanie jest obowiązkowe. Do 16 czerwca mogą spisać się sami przez internet, a po tym terminie do gospodarstw, które się nie spisały, ankieterzy zadzwonią albo przyjadą osobiście. Badanie potrwa do 14 sierpnia.
0: A jeszcze na koniec odkrycia archeologiczne na trasie drogi do budowanej elektrowni jądrowej Lubiatowo-Kopalino. W Jackowie na Pomorzu w czasie prac wykopaliskowych badacze znaleźli 2 kurhany z wczesnej epoki żelaza oraz liczne obiekty gospodarcze.
6: Bon Ton Radio. Sport.
7: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Polscy siatkarze od zwycięstwa 3-0 nad Kubą rozpoczęli tegoroczną edycję Ligi Narodów. Biało-czerwoni mieli znaczącą przewagę nad rywalami w każdym secie, a mecz trwał tylko 1 godzina i 15 minut. Jutro zawodników Nikoli Grbicza czeka trudniejsze zadanie. Ich rywalami będą Słoweńcy. Hubert Hurkacz przegrał z Węgrem Martonem Fuczowiczem 6-3, 6-7, 6-7 w pierwszej rundzie tenisowego turnieju rangi ATP 250 na kortach trawiastych Fertogenbosch. Do drugiej rundy awansował za to Kamil Majchrzak, który wygrał z Finnem Otto Virtanenem 6-7, 6-4, 7-6. A był to przy okazji rewanż za niedawny mecz w Anglii.
8: Graliśmy wcześniej w niedzielę, więc doskonale wiedziałem, czego się spodziewać. Wiedziałem, że będzie to bardzo trudne spotkanie. Tam przegrałem 6-7, 7, 6, 6, 7. Tutaj też rozegraliśmy 2 tiebreaki. Na szczęście tym razem ja wygrałem finalnego. Mecz ogólnie stał na wysokim poziomie, obory graliśmy dobrze.
7: A Majchrzak w drugiej rundzie zmierzy się jutro z Australijczykiem Jasonem McCabbem. West Ham United, który spadł z angielskiej Premier League, oficjalnie poinformował, że nie przedłuży kontraktu z Łukaszem Fabiańskim. 41-letni były bramkarz reprezentacji Polski w minionym sezonie był w kadrze zespołu, ale wystąpił tylko w jednym meczu ligowym. A dziś w Warszawie drugi mecz finałowy Orlen Basket Ligi. Legia znowu podejmie Zastal, z którym 2 dni temu przegrała 74-77, mówi Arkadiusz Miłoszewski, czyli trener ekipy z Zielonej Góry.
9: To jest nic, to jest jedna wygrana. Wiemy, że to jest seria. Ja zmęczyłem trochę naszych zawodników. Teraz trzeba będzie ich dobrze fizycznie odnowić. Ale no wpływ taki, że myślę, że i to jest nasz cel. Żeby była większa nerwowość u przeciwnika, postaramy się bardziej kontrolować.
7: Mecz zacznie się o 20:15. Rywalizacja trwa do 4 zwycięstw.
0: Wieczorem może padać praktycznie w całej Polsce, na wschodzie Polski intensywnie, na południu niewykluczone burze, a temperatura między 15 a 20 stopni. Jutro podobnie, znowu deszczowo, a nawet trochę chłodniej, od 14 do 19.
6: Bonton Radio i wszystko gra.

0: newsy dnia.
1: Jest 19.30, Eliza Kudelska-Nowosad. Witam ponownie, tym razem w magazynie. Mimo rosnącej świadomości ekologicznej, problem marnowania żywności w Polsce nadal pozostaje ogromny. Z danych banków żywności wynika, że za blisko 60% wyrzucanego jedzenia odpowiadają gospodarstwa domowe. Co więcej, niemal 2/3 Polaków przyznaje, że zdarza im się pozbywać produktów nadających się jeszcze do spożycia.
2: Marzenna Gawriło, Bank Żywności SOS w Warszawie. Polacy marnują zdecydowanie za dużo żywności. Nasz bank przygotował taki kalkulator, gdzie można sprawdzić, policzyć, ile każdy z nas marnuje żywności w skali roku. No myślę, że co najmniej kilkadziesiąt kilo to są takie wyniki, które średnio wychodzą osobom, które to liczą u nas.
1: Najczęściej wyrzucane są produkty codziennego użytku. Na czele niechlubnego zestawienia znajduje się pieczywo, które do kosza trafia w ponad połowie gospodarstw domowych. Wysoko na liście znajdują się także owoce, warzywa oraz wędliny.
3: Sylwia Majcher, edukatorka ekologiczna, autorka książek o niemarnowaniu, współpracuje z Parlamentem Europejskim i bankami żywności. Prawie 5 milionów ton jedzenia trafia co roku do kosza i z tego 60% to jest strata, którą my generujemy w naszych kuchniach, więc to my jesteśmy w Polsce odpowiedzialni jako ludzie, którzy gotują, którzy robią zakupy za te największe straty i to też my mamy najwięcej do zrobienia, bo już nie możemy zrzucać winy tylko na sklepy, na restauracje czy na transport albo produkcję, ale właśnie zajrzeć, zrobić taki rachunek sumienia, sprawdzić, co u nas najczęściej się marnuje i zacząć zmiany.
1: Eksperci podkreślają, że głównym źródłem problemu nie jest brak żywności, lecz niewłaściwe planowanie zakupów. Wiele osób kupuje więcej produktów, niż jest w stanie wykorzystać. Część z nich psuje się, zanim trafi na stół.
3: Polacy mają coraz większą świadomość, ale też nie chcą wierzyć do końca, że to właśnie u nich jest ten największy problem, bo widzą w sklepach dużo jedzenia i wydaje mi się, że to właśnie sklepy, a my jako ci konsumenci jesteśmy rozgrzeszani. No niestety, jak popatrzymy sobie właśnie na dane banków żywności, to wygląda to zupełnie inaczej. Co sekundę do kosza trafia 150 kg jedzenia i nam brakuje przede wszystkim pomysłu i to się nie zmienia na wykorzystanie tego, co kupujemy i wciąż robimy za duże zakupy.
1: Banki żywności próbują przeciwdziałać temu zjawisku poprzez działania edukacyjne.
3: Dzisiaj może to się wydawać abstrakcją, ale tak naprawdę dobrze skonstruowana lista zakupów jest właśnie już kluczem do sukcesu. To jest też takie eksperymentowanie w kuchni, czyli sięganie po różne produkty, które nie do końca mogą się ze sobą połączyć, ale na przykład da się świetnie zgrać pomidory z truskawkami czy maliny z botwinką. Teraz, kiedy się ten sezon pojawia, czy szparagi z agresem, kombinować, nie bać się tej kreatywności w kuchni, bo to jest właśnie jeden też z kroków do zmniejszenia tych strat i przede wszystkim też trzymanie się jadłospisu, robienie sobie tego jadłospisu, sięganie po gorzej wyglądające warzywa i owoce, trochę przymrużenie oka, jeśli chodzi o datę ważności, bo nie zawsze trzeba je się tak mocno kurczowo trzymać i to te kilka zmian już spowodują konkretny efekt.
2: Staramy się edukować, pokazywać, jak optymalnie przechowywać żywność w lodówce, jak jej nie marnować, jak ją wykorzystywać, także te resztki, które nam zostają, że dzięki temu jesteśmy coraz bardziej świadomi tego, żeby żywność optymalnie wykorzystywać, ale też świadomi tego, że są w Polsce osoby, które tej żywności potrzebują, to też mobilizuje, żeby jej po prostu nie wyrzucać. Bank Żywności jest zrzeszony w Federacji Banków Żywności, która też pracuje nad takimi regulacjami. My też wychodzimy z różnymi inicjatywami, które realizujemy w partnerstwa, które mają na celu właśnie wzmocnienie takich postaw służących niemarnowaniu żywności, optymalnemu jej wykorzystaniu w tym obiegu także zamkniętym. No i staramy się cały czas edukować na ten temat, pokazywać, jak to jest ważne i potrzebne.
1: Chociaż handel, gastronomia i producenci również mają swój udział w marnowaniu żywności, to właśnie gospodarstwa domowe odpowiadają za największą część strat. Dlatego eksperci zgodnie podkreślają, że walka z problemem powinna zaczynać się przede wszystkim w naszych domach. Dodatkową motywacją są nowe cele wyznaczone przez Unię Europejską.
3: Mamy w tej chwili już ustawę obowiązującą o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności. Ona dotyczy sklepów wielkopowierzchniowych. Będzie nowelizowana, bo już wiadomo, że nie zadziałała do końca tak, jak powinna. Natomiast nie można zrobić wielkiego programu prawnego, który będzie do naszych koszy zaglądał i tutaj nas rozliczał z tego. Więc tutaj bardziej chodzi o edukację. I takie programy też się pojawiają. Ministerstwo Rolnictwa prowadzi takie kampanie. Parlament Europejski w ramach warsztatów dla uczniów. uczniów, Smaki Europy, gdzie poruszane są elementy właśnie tego szacunku dla jedzenia. Komisja Europejska pracuje nad różnymi zmianami, bo w ogóle musimy zmniejszyć marnowanie jedzenia o ponad 30% do 50% zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej, więc te działania się odbywają. Potrzeba ich na pewno więcej po to, żeby każdy dostrzegł te jakieś punkty do naprawy u siebie.
0: Puls dnia. Bon Ton Radio.

0: Reklama.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Szukasz dobrego dermatologa? Przychodnia Dentado oferuje usługi z zakresu dermatologii i medycyny estetycznej. Zapewniamy także kompleksową opiekę medyczną, dostęp do lekarzy wielu specjalizacji oraz badań diagnostycznych. Przychodnia Dentado, Chełm, Rejowiecka 115 i 117. Rejestracja pod numerem 82 565 34 32 i 512 835 211. Szczegóły na stronie www.dentado.pl.
0: Reklama.
4: Słuchacie Bonton Radio.

0: Sagrada Familia w Barcelonie prawie gotowa dziś uroczystość. Prezydent Karol Nawrocki dostał zaproszenie na urodziny Donalda Trumpa. Zaczyna się drugi mecz o Mistrzostwo Polski koszykarzy. Legia za Stal. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. W Barcelonie dziś wieczorem odbywa się uroczysta inauguracja i poświęcenie przez papieża ukończonej najwyższej wieży Bazyliki Sagrada Familia. Ma 172 metry, jest zwieńczeniem projektu Antonio Gaudiego. Teraz to najwyższa bazylika na świecie.
1: Ta katedra udowadnia na żywo, że ludzie się nie mylą, że niemożliwe staje się możliwe.
2: Ile jest tutaj detali, elementów, typowe dla Gaudiego elementy i no, jesteśmy zachwyceni pod wrażeniem na pewno.
3: Niesamowite po prostu, że coś takiego można było zaprojektować. Warto przyjechać i zobaczyć.
0: Budowa świątyni trwa od 144 lat. Wciąż nie jest w pełni ukończona. Prace wykończeniowe na zewnątrz i w środku mają potrwać jeszcze 2 lata. Co roku kościół zwiedza około 5 milionów turystów. Prezydent Karol Nawrocki otrzymał zaproszenie na urodziny Donalda Trumpa. W niedzielę wybierze się do USA. Wizyta nie będzie mieć charakteru oficjalnego, tak przekazały źródła z Pałacu Prezydenckiego. Tymczasem Donald Trump zapowiedział, że amerykańskie wojska dzisiaj znowu zaatakują Iran. Oświadczył też, że władze w Teheranie zwodzą stronę amerykańską. Rozmawiam z Iranem od kilku miesięcy i oni powinni podpisać tę umowę. To dobra umowa. Nie daje im prawa do posiadania broni nuklearnej, powiedział Trump dziennikarzom w gabinecie owalnym. Firmy i aplikacje taksówkarskie mają podlegać większej kontroli. W Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji powstaje ustawa, której celem będzie dodatkowa weryfikacja kierowców. Szczegóły Ben O'Connor.
4: Celem zmian ma być przede wszystkim lepsza weryfikacja kierowców i poprawa bezpieczeństwa pasażerów, mówi przewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury Mirosław Suchoń.
5: Wyszliśmy od tej strony dotyczącej przewozów. Tutaj będziemy zaostrzać te przepisy. Każda osoba, która będzie chciała prowadzić taki pojazd, będzie musiała dostarczyć zaświadczenie o niekaralności ze swojego kraju.
4: Dotychczasowe przepisy ograniczają się do konieczności przedstawienia jedynie polskiego, a nie zagranicznego zaświadczenia o niekaralności kierowców. Dla aplikacji przewozowych i firm taksówkarskich pracuje 160 tysięcy kierowców z zagranicznym paszportem. Każdy z nich zobligowany jest do posiadania polskiego prawa jazdy.
0: Ważą się losy tytułu koszykarskiego Mistrzostwa Polski. W Warszawie zaczyna się drugi mecz finałowy Orlen Basket Ligi. Legia znowu podejmuje za Stal, z którym 2 dni temu przegrała 74-77, mówi Arkadiusz Miłoszewski, trener ekipy z Zielonej Góry.
6: To jest nic, to jest jedna wygrana. Wiemy, że to jest seria. Ja zmęczyłem trochę naszych zawodników. Teraz trzeba będzie ich dobrze fizycznie odnowić. Ale no wpływ taki, że myślę, że i to jest nasz cel, żeby była większa nerwowość u przeciwnika, postaramy się bardziej kontrolować.
0: Rywalizacja toczy się do 4 zwycięstw. Kanada zaproponowała, że przyjmie somalijskiego sędziego Omara Artana, aby ten poprowadził mecze piłkarskiego mundialu w Kanadzie. Propozycja padła po tym, jak amerykańskie służby graniczne odmówiły mu wjazdu do USA w związku z, cytat, obawami, które powstały w wyniku procedury sprawdzania. Arbiter był wyznaczony na turniej przez FIFA, a mistrzostwa zaczynają się jutro. Jutro w całym kraju zachmurzenie. Duże, możliwe też przelotne opady deszczu. Po południu zacznie się trochę przejaśniać, ale maksymalna temperatura trochę niższa niż ostatnio, od 15 do 20 stopni. I tak ma wyglądać druga połowa tygodnia.
7: Bonton Radio. I wszystko gra. Bonton Radio 104,9 FM.
8: Nasze małe wyspy nie muszą być bezludne. Nasze małe wyspy tworzą cały świat, więc bądźmy sobie wdzięczni. A wdzięcznym można być za wszystko. Za ludzi wokół, ludzi ciekawych, bo innych niż my. Za każdy dzień dobry i do widzenia, a nawet żegnaj. Za małe zwycięstwa i wielkie porażki. Za każde słowo i milczenie. Akurat ja milczeć nie będę, chyba że oddając głos moim gościom. Anna Bobruś, zapraszam w każdą środę o 20 na 104,9 FM. Kochani, witam Was serdecznie. Dzisiaj druga część rozmowy z Jerzym Kowalskim, pszczelarzem, o pszczołach. Oczywiście okazuje się, że pszczoły to arcyciekawe stworzenia.
9: Jerzy, ty przygotowałeś sobie taką ściągawkę i myślę, że to są bardzo ciekawe rzeczy, które warto by było powiedzieć. Może ja nie będę tutaj ingerować. O czym chciałbyś powiedzieć? Co według ciebie powinno paść w tej audycji?
10: No, powinna paść informacja o mieszkańcach Ula, bo tak naprawdę ogólnie widząc ul, odpowiedź nasuwa się sama, że tam mieszkają pszczoły. Jak najbardziej tak, tam mieszkają pszczoły, ale pszczoły też się dzielą. Czyli jak tak wejdziemy głębiej i zajrzymy do tego ula, możemy tam znaleźć no, w dużej ilości pszczoły robotnice, których zadaniem jest, no, kolokwialnie i potocznie mówiąc, zbieranie nektaru, które one przerabiają na miód, ale nie tylko, ale zaraz do tego wrócimy. Możemy spotkać panów, chłopców, bo nie tylko panie, czyli pszczoły robotnice mieszkają w ulu, ale są też panowie, czyli trutnie. Ciekawostką jest, że trutnie żyją w ulu tylko w okresie od wiosny do jesieni. Nie zimują z rodziną pszczelą, ponieważ no, pszczoły sobie nie życzą, ażeby trutnie zamieszkiwały cały sezon i zjadały tylko pokarm, który one mają. Są tak doskonałe, że produkują sobie ten rodzaj samczy tych panów tylko wtedy, kiedy potrzeba jest rozwoju intensywnego rodziny pszczelej. No i oczywiście tą taką, można powiedzieć, najważniejszym owadem w rodzinie pszczelej jest matka pszczela, czyli królowa, bez której no, nie poradziłaby sobie rodzina pszczela, byłaby skazana na zagładę, na śmierć. Zdarza się tak przy nieodpowiednim obchodzeniu z pszczołami, ale zaznaczmy, że królowa nie jest szefową w ulu. To jest też mylone często, że królowa podejmuje decyzje, ma rolę szefa, szefowej i pszczoły wykonują to, co ona sobie zażyczy. Niestety nie. W ulu można ten ustrój przyrównać do naszego ustroju demokratycznego, że jednak to kolonia pszczół, czyli cała rodzina w większości podejmuje decyzje na temat tego, jak będzie to życie w ulu wyglądało i czy na przykład ta królowa, która składa jajeczka, a z ciekawości przytoczę, powiem, że zdrowa, silna królowa może złożyć 2000 jaj na dobę, co jest ilością większą niż sama waga jej ciała. To jest też ciekawostka, jak jest to możliwe. No, można to wytłumaczyć. I pszczoły, które zauważają, że królowa słabnie w składaniu tych jaj lub no, jest mniej, no, mniej płodna, tak jak powiedziałem, składa te jaja nieregularnie, rozrzucone są po tym ulu, pszczoły decydują o jej wymianie. Często budują tak zwane mateczniki cichej wymiany, ukrywają taki matecznik i tą królową, która jest w ulu, przestają karmić, bo ciekawostką jest, że królowa sama nie żywi się, nie pobiera pokarmu, tylko ma tak zwaną świtę pszczół, które za nią chodzą, które jej towarzyszą i ją karmią i one decydują tak naprawdę, czy ona przytyje, czy nie przytyje, jak będzie te jaja dalej składała. Ale wracając do tej cichej wymiany, pszczoły decydują, że tą królową należy wymienić na nową, na młodą, na bardziej plenną. Z jednego z 1000 jaj wybierają odpowiednie i budują tak zwany matecznik, z którego urodzi się królowa. Różnica między tym jajem czy tworzeniem tej królowej przez pszczoły jest taka, że z takiego samego jajeczka może się urodzić zwykła pszczoła robotnica, a równie dobrze królowa, która jest dwa razy większa. Cały sekret, tajemnica polega na tym, że pszczoły karmicielki, bo też się dzielą na swoje funkcje w ulu, pszczoły karmicielki zwykłą pszczołę robotnicę, która będzie pszczołą robotnicą, karmią tylko mleczkiem pszczelim, które wytwarzają przez 3 dni, a królową przez cały okres larwalny. Zalewają tym mleczkiem pszczelim, dlatego ona genetycznie jest bardziej rozwinięta, jest większa, ma rozwinięte kanały swoje te rozrodcze, które mogą produkować w przyszłości taką ilość jaj. Więc jest to ciekawe, jest to bardzo złożony proces, ale tak jak powiedziałem, szefują pszczoły, nie królowe.

0: Ciekawe, o tym ustroju, jak powiedziałeś, że bardziej przypomina ustrój demokratyczny. Jak one się dogadują? To może być niezła wskazówka dla nas, ludzi.
1: Pszczoły w zdrowej rodzinie no bardzo mądrze podejmują decyzje i decyzje polegają na tym, ja opowiem to na przykładzie podziału rodziny pszczelej, ponieważ kiedy ta rodzina jest silna, ta królowa składa odpowiednią ilość jaj, w ulu następuje tak jakby przerost tych pszczół, jest ich bardzo dużo, nie mają miejsca i ażeby nie nudziły się, żeby rozwijać kolejne kolonie, żeby się rozmnażać, podejmują decyzję, że część pszczół robotnic wraz z królową, tą starą, tak nazwijmy ją, starą królową, opuści ul, a żeby zrobić miejsce pozostałym pszczołom, które zostają w ulu, są pszczołami nielotnymi, ponieważ pszczoła wygryzając się, to jest takie określenie techniczne, wygryza się z plastra, czyli rodzi się kolejna pszczoła, ona w pierwszym etapie swojego życia nie jest zdolna do lotu i nie ma jeszcze, to jest ciekawostką, wykształconego żądła swojego, więc nie żądli. Możemy ją wziąć na dłoni, ona będzie chodziła po tej dłoni, nic tam nie zrobi. Ale wracając do tematu, część pszczół podejmuje decyzję, że jest ich na tyle dużo, że kolejne pokolenia pszczół poradzą sobie w tym ulu, a my możemy opuścić ul, stworzyć, znaleźć kolejne miejsce, gdzie stworzymy, będziemy kontynuować to nasze życie. Pszczoły odchudzają królową starą, nie podają jej na tyle pokarmu, ile ona by sobie życzyła, więc ona spowalnia swoje czerwienie, tak zwane, czyli składanie jaj. Jak jest gotowa, jest zmuszona przez inne pszczoły do wylotu z ula. Z reguły opuszcza ten ul w niedalekiej odległości, to jest kilkanaście metrów od ula, siadając na jakiejś gałęzi, często drzewa iglastego lub drzewa owocowego. Pszczoła lotna, która ma tą zdolność lotu, skupia się wokół królowej. Zwiadowczynie, które, bo te są, tak nazwijmy, te pszczoły, szukają nowego miejsca. Z reguły jest to dziupla w jakimś drzewie, pniu lub też inny pusty ul na pasiece lub u sąsiedniego innego pszczelarza. Po znalezieniu takiego miejsca wraca do tego roju, tak zwanego, który się obowiązuje na tej gałęzi i podejmuje, wydaje komendę, no wojskowym językiem mówiąc, wydaje komendę, rozkaz, że lecimy i mamy miejsce, możemy się przemieścić, wylatujemy w nowe miejsce. I tak z reguły trwa to od pół godziny, taki rój opuszcza to miejsce postoju od pół godziny, nawet czasami do trzech dni. Ciekawostką jest to, że pszczoły wylatując z tego ula zabierają ze sobą pożytek, czyli napełniają swoje wole nektarowe, miodowe pokarmem, ponieważ muszą przeżyć przez kilka dni, dopóki nie znajdą nowego miejsca, dopóki nie zbudują plastrów woskowych w tym miejscu. Musi im to zapewnić na przynajmniej kilka dni życia, ten pokarm. No ale pytanie nasuwa się, co się dzieje w ulu opuszczonym przez królową. Nie mamy się co martwić. Pszczoły, które opuszczają ul, tak zadbały o to, że z jednego, jak wcześniej powiedziałem, wybranego jajeczka stworzyły matecznik, w którym zaczęły hodować nową królową. Czyli karmiły ją przez 6 do 9 dni mleczkiem pszczelim i następnie taki matecznik, taką komórkę w tym wosku pszczelim na plaszcze zasklepiły, czyli zamknęły ją i pozostałe pszczoły, ogrzewając ten matecznik, dbają o to, ażeby z tego matecznika wygryzła się nowa królowa, która za kilka dni opuści ul, ale tylko na chwilę, uda się w lot godowy tak zwany i wróci, będzie zdolna do składania jaj w odpowiedniej ilości, żeby rodzina, która została w ulu, dalej mogła się rozmnażać. Możemy o tym powiedzieć, bo to jest bardzo ciekawe zjawisko, ten lot godowy, nie wiem, czy teraz, czy za chwilkę. Na krótko bym powiedział, jak on mniej więcej wygląda, bo to też jest bardzo ciekawe zjawisko, w którym no właśnie biorą udział panowie, nie tylko są w tym ula, żeby zjadać pokarm i tylko leżeć, mówiąc kolokwialnie, do góry brzuchem i odpoczywając, ale właśnie w czasie lodu godowego mają bardzo ważne zadanie.
0: To może teraz posłuchamy muzyki i za chwilę opowiemy o tym locie godowym.
1: Świetnie.
0: Jakiej muzyki posłuchamy?
1: No, Wodecki, Pszczółka Maja.
0: Dobrze.

0: Reklama.
1: Poznaj technologię wydajności w salonach Omoda JQ. Odkryj inteligentny napęd Super Hybrid. Niższe zużycie paliwa, większy zasięg i moc, która zachwyca od pierwszego kilometra. A teraz wszystkie modele Omoda i JQ z wysokim rabatem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP za jedyne 1 zł każde. Omoda JQ. Styl, który się opłaca.
2: Nie czekaj, przejdź już dziś do salonu na Kraśnickiej 27 w Lublinie. GG Auto Lublin. Jedyny autoryzowany dealer Omoda i JQ w regionie.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
4: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach. Jak tak, to Allegro.
0: Reklama.
5: Nasze małe wyspy nie muszą być bezludne. Nasze małe wyspy tworzą cały świat, więc bądźmy sobie wdzięczni. A wdzięcznym można być za wszystko. Za ludzi wokół, ludzi ciekawych, bo innych niż my. Za każdy dzień dobry i do widzenia, a nawet żegnaj. Za małe zwycięstwa i wielkie porażki. Za każde słowo i milczenie. Akurat ja milczeć nie będę, chyba że oddając głos moim gościom. Anna Bobruś, zapraszam w każdą środę o 20 na 104,9 FM. Wracamy do spotkania z Jerzym Kowalskim, z którym rozmawiam o pszczołach i o im arcyciekawym życiu. No właśnie, o locie godowym mieliśmy rozmawiać. Tu jeszcze jest pies, który chrapie. Gdyby ktoś się zastanawiał, co to za odgłosy, to jest Zara.
6: Tak.
5: Zara, która chrapie, odpoczywa, wybiegała się, teraz odpoczywa. Ale pszczoły to rzadko kiedy odpoczywają, prawda?
6: To prawda. Pszczoły tak naprawdę nie odpoczywają. Badania, nie wiem na ile potwierdzone, mówią nam o tym, że pszczoła odpoczywa, no nazwijmy to, śpi 5 godzin w ciągu doby. Nie dłużej, ale tak jak mówię, są to badania, których ja tylko je usłyszałem, nie potwierdziłem ich, więc może się mylę, proszę mi wybaczyć, ale na pewno chwilę na odpoczynek mają, niedużo.
5: Ale my o locie godowym.
6: Tak, my o locie godowym. No, ciekawostka jest taka, że pszczoła, czyli królowa, matka pszczela, po wygryzieniu się, czyli po swoich narodzinach, musi odbyć lot godowy, ponieważ trutnie, pomimo że mieszkają razem z nią w ulu, nie są w stanie przekazać im materiału genetycznego do rozwoju kolejnych pokoleń w ulu. I nie jest to też z punktu widzenia rozwoju rodziny pszczelej dobre dla tej rodziny, ponieważ dobrze jest, żeby matka spotkała się na tak zwanym trutowisku, gdzie trutnie wylatują i spędzają czas, z innymi trutniami, nie z własnych pokoleń, z własnej rodziny, tylko właśnie z obcymi, ponieważ daje to gwarancję nieprzenoszenia chorób, lepszego rozwoju genetycznego dla rodziny pszczelej. I taki lot godowy odbywa się z reguły w 3. do 9. dnia po urodzeniu królowej, w okolicy godziny 10 do 14, może później, królowa opuszcza ul. Wylatuje z niego, no może latać 40 minut, może do godziny, w dużej odległości od ula, gdzie na tym trutowisku, o którym powiedziałem wcześniej, spotyka się z trutniami. Ciekawostka jest taka, że truteń, ażeby przekazał materiał genetyczny, czyli zapłodnił królową, no musi zrobić to w locie. To piękne zjawisko, trudne do zaobserwowania, trwa jakiś okres czasu, niestety kończy się śmiercią dla samca, dla trutnia, ponieważ truteń, czasami żartujemy, że jest tak zazdrosny o tą królową, że nie dopuszczając do zapłodnienia ją przez kolejne trutnie, czopuje jej organy płciowe, narządy płciowe, ale niestety no, samce kolejni, którzy spotykają królową w tym locie godowym, radzą sobie z tym, oczyszczają to miejsce i dochodzi do kolejnych zapłodnień I im ich jest więcej, to jest ciekawe, tym lepiej, ponieważ ten materiał jest przechowywany przez królową genetyczny przez nawet 5-7 lat, tyle może królowa żyć, o czym powiemy sobie w rozróżnieniu czasu życia królowej trutnia, ponieważ pszczoły robotnice tak długo nie żyją. Królowa dzięki temu, że jest królową, że jest tak rozwinięta, ma takie możliwości, może żyć nawet 5-7 lat. Wraca do ula po tym locie godowym i po kilku dosłownie dniach, dwóch, trzech dniach jest zdolna do składania jaj. I co ciekawe, ona decyduje o tym, czy składa te jaja zapłodnione, czy niezapłodnione. I z jaj zapłodnionych powstaną kolejne pokolenia pszczół robotnic, a z jaj niezapłodnionych powstaną panowie, czyli trutnie, którzy te są, jak już usłyszeliśmy, potrzebni bardzo do rozwoju rodziny pszczelej.

Może powiemy o tym okresie życia pszczół. To jest, uważam, bardzo, bardzo ważne i tutaj też pozwala nam uświadomić sobie, dlaczego pszczoła robotnica jest tak nazwana i jak jest pracowita. Wcześniej powiedziałem, że zaczynamy sezon pszczeli jesienią. I dlaczego to robimy? Dlatego jest to tak ważne i robimy to po to, żeby jak najwięcej pszczoły, która urodzi się w sierpniu, przeżyła do marca. I to jest jedyny okres w roku, gdzie pszczoła robotnica, która rodzi się w sierpniu, żyje pół roku. I ona ma za zadanie utrzymania królowej w odpowiedniej kondycji, karmienia jej. Trutni już nie ma w sierpniu, już końcem sierpnia trutnie są wyrzucane z ula, wyganiane i umierają. Pszczoły robotnice dbają o to, ażeby królowa była w dobrej kondycji, żeby była ogrzana odpowiednio, ponieważ przez okres zimowli, nawet w minusowych temperaturach, przy pogodzie minus 20, jak w Polsce mamy ostatnio możliwość zaobserwowania takich niskich temperatur, pszczoły utrzymują temperaturę w kłębie tak zwanym, czyli tam, gdzie królowa przebywa w środku tego kłębu, 22-24 stopnie. Więc swoją energią ruchu swoich ciał wytwarzają to ciepło i dzięki temu pszczoła przeżywa do wiosny. Następnie wiosną ta pszczoła rozpoczyna pierwsze loty wiosenne, przynosi nektar, rozwija kolejne pokolenia. No i tutaj przykra informacja. Pszczoła robotnica, która rozpoczyna pracę na zewnątrz ula, wykonuje te loty po pokarm, żyje 35 do 40 dni, raczej nie dłużej. Czasami jest tak, że umiera w locie, w czasie pracy nie wraca do ula, a kolejne pszczoły przejmują, które się urodzą, przejmują jej zadanie. Wracając pół roku w zimę, ma okazję ta pszczoła najdłużej żyć, ale wszystkie pszczoły, które rodzą się w marcu, nie dożyją do kolejnej zimowli, po prostu ciężką pracą ten swój żywot zakończą. Królowa jest wyjątkiem, będzie żyła przez kolejne nawet 5 lat, ale pszczoły są na tyle inteligentne, że z reguły rzadko pozwalają jej na tak długie życie, ponieważ jej płodność spada po 2 latach o 50% i pszczoły to zauważają, więc wtedy podejmują decyzję, że ją odchudzają. Pszczoła nowa się urodzi, królowa nowa się urodzi. Często w tym wypadku dochodzi do walki między młodą królową a tą starą królową. No, przyroda niestety pozwala wygrać tą walkę, ten pojedynek matce królowej młodej. No i tak te pokolenia się zmieniają.

0: świat pszczół też nie jest najłatwiejszy, też nie jest łatwo żyć i być pszczołą, prawda? Żyć w świecie pszczół.
1: To prawda. Nawet tutaj jak poruszyłaś, Aniu, świetny temat takiej niełaskawości pszczół, to już rozmawialiśmy sobie w stosunku do ludzi, no ale pszczoły no niestety w swoim środowisku muszą sobie radzić. No i często są bezwzględne. A dam przykład taki, zahaczając o takie pojęcie rabunku, ponieważ kilka pojęć będę używał, które będę tłumaczył. Rabunek no, polega na tym, tak jak i w naszym społeczeństwie, czasami ktoś się znajdzie taki, który chce kogoś obrabować i tak się zdarza. Pszczoły też rabują, ale no, pszczoły rabują wtedy, kiedy zaobserwują, że jakaś rodzina obok, która żyje, czy w okolicy 3-4 kilometrów od ich miejsca pobytu, rabują ją po to, ażeby zabrać jej pokarm. Czyli przylatują bezwzględnie, wchodzą do ula, z reguły w okresach bezpożytkowych. Na przykład teraz mamy taki okres w niektórych miejscach, gdzie skończyło się kwitnienie rzepaku, a zaczęło się kwitnienie akacji, więc nie wszędzie ta akacja rośnie i może dochodzić do tego, że pszczoły po zabraniu miodu zaczynają szukać tego pokarmu w innych ulach i te słabsze rodziny rabują. Ale też potrafią sobie z tym radzić, ponieważ nie tylko pszczoły rabują inne pszczoły, ale na przykład szerszenie potrafią, czy osy, potrafią przylatywać do ula i próbować atakować pszczoły. No, szerszenie i pszczoły są owadami drapieżnymi, więc nie kradną miodu z ula, tylko po prostu zabijają, porywają pszczoły do gniazda, żeby karmić kolejne swoje pokolenia. I co jest ciekawe, że silna rodzina pszczela, a silną rodziną pszczelą możemy nazwać taką rodzinę, która w swoim ulu ma około ponad 30-40 tysięcy pszczół, jest w stanie zaatakować takiego drapieżnika. Nawet czasami jest to nornica czy mysz, która wejdzie do ula. No, one akurat wchodzą po słodkie rzeczy, czyli po miód, po nektar. Potrafią pszczoły okłębić takiego drapieżnika i podnieść temperaturę w środku tego kłębu do takiej wielkości, że białko tego osobnika zostaje zagotowane. Czyli zetnie się i taki szerszeń umiera, nie przeżywa. Ale to tylko w silnych rodzinach pszczelich, czyli tu wracając do opieki nad rodzinami pszczelimi, dla nas, dla pszczelarzy ważne jest to, żeby otrzymywać rodziny w bardzo silnej kondycji. Wtedy nie mamy problemu z rabunkami, nie mamy, jeżeli mają zapewniony pokarm, nie mamy problemu, że one wylatują, szukają tego pokarmu. Ważna jest higiena pszczoły. Jeżeli my dbamy o to, żeby pszczoła była zdrowa, radziła sobie z pasożytami, które w sposób no, naturalny, bez naszej opieki mogą ją atakować, będzie rodziną, która przyniesie nam tylko i wyłącznie korzyści, nie będzie zdana na śmierć.
0: Ja ci bardzo dziękuję, Jerzy, że wprowadziłeś nas w ten świat pszczół, bo jest bardzo ciekawy i naprawdę wielu rzeczy nie wiedziałam. No i dobrze się było dowiedzieć. Tu przypomnijmy, że Jerzy Kowalski, który jest gościem naszych Małych Wysp, prowadzi pasiekę edukacyjną, którą można odwiedzić, można przyjechać i zapoznać się z wieloma szczegółami dotyczącymi życia pszczół, do czego zachęcam. Bo myślę, że wszystkie stworzenia, które nas otaczają, są tak ciekawe, że warto o nich się dowiedzieć jak najwięcej. I tutaj w Stójle można to zrobić, można poznać bliżej pszczoły. Jerzy, dziękuję ci za to spotkanie, dziękuję, że zaprosiłeś mnie do swojego pięknego domu. Szkoda, że nie ma Grażynki, jeszcze tylko zapytam, czy ci pomaga przy tych pszczołach twoja żona?
1: Grażynka jak najbardziej jest kochaną osobą i pomaga mi we wszystkim, ale ostatnio niestety nie może mi za bardzo pomagać przy pszczołach. Pomaga mi przy odbiorze, przy zlewaniu miodu do słoików, przy etykietowaniu słoików, sprzedaży tego miodu, ponieważ no, okazało się rok temu, że prawdopodobnie jest uczulona na jad pszczeli. Jeszcze do końca nie wiemy, czy to był jad pszczoły, czy osy, czy innego owada, ponieważ te jady oczywiście się różnią, możemy być uczuleni na różne z nich. ale ustaliliśmy, że ja sobie jakoś radzę z tymi pszczołami. Moje zadanie jest pracy przy ulach, przy pszczołach, a Grażynka pomaga mi w tych pozostałych czynnościach. I jakoś to sobie na razie dzielimy, zgadzamy się z tym.
0: No to na dzisiaj to wszystko. Dziękuję. Jerzy Kowalski gościem naszych Małych Wysp. Jeszcze raz przypomnę. Było słodko, bo miód jest słodki. Jadłam miód z twojej pasieki. Jest pyszny, naprawdę pyszny. Zapraszamy na kolejne wydanie audycji Nasze Małe Wyspy. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia. Dziękuję bardzo jeszcze raz. Serdecznie pozdrawiam.

0: Czasem człowiek pragnie baśni i nic złego nie ma w tym. Baśnie jest po to, by rozjaśnić, by nauczyć, kto jest kim i jak odkryć własne barwy, gdy dokoła tysiąc farb. Jak odnaleźć ścieżkę, która wiedzie, gdzie ukryty skarb.
1: Lecz się w baśniach mieszkać nie da, kto próbuje, robi błąd.

Lecz nim się spostrzeżesz, że to miraż fantom ma rozwit. Leżysz w rowie tuż przed metą, gdzie cię pieści tylko wstyd. Amor różne ma oblicza, bywa też, że traci twarz i zbyt drogo nas podlicza.

Nasze małe wyspy nie muszą być bezludne. Nasze małe wyspy tworzą cały świat, więc bądźmy sobie wdzięczni. A wdzięcznym można być za wszystko. Za ludzi wokół, ludzi ciekawych, bo innych niż my. Za każdy dzień dobry i do widzenia, a nawet żegnaj. Za małe zwycięstwa i wielkie porażki. Za każde słowo i milczenie. Akurat ja milczeć nie będę, chyba że oddając głos moim gościom. Anna Bobruś, zapraszam w każdą środę o 20 na 104,9 FM.

0: hybryda Chery Tiggo 4. Nie wymaga ładowania, spala tylko 5,3 litra na 100 km i ma zasięg do 950 km. Powiedz
1: Hello Chery
0: i odkryj technologię, która ułatwia jazdę. Tiggo 4 Hybrid już od 95 900 zł.
2: Samochody dostępne od ręki z atrakcyjnym finansowaniem i promocyjnym ubezpieczeniem na 2 lata. Odwiedź salon Chery GG Auto przy ulicy Mełgiewskiej 9FA w Lublinie.
3: Reklama. Ponton Radio

0: Jarosław Kaczyński został przesłuchany w tak zwanej sprawie dwóch wież. Weszły w życie zmiany w rejestracji pojazdów. Mają uprościć życie. Pilotażowa nocna prohibicja w Warszawie przyniosła oczekiwany skutek. Mniej interwencji w sprawie alkoholu. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Prawie 9 godzin z przerwami trwało przesłuchanie Jarosława Kaczyńskiego w prokuraturze okręgowej w Warszawie. Prezes PiS-u odpowiadał na pytania w śledztwie dotyczącym domniemanego oszustwa przy projekcie deweloperskim, znanym jako Dwie Wieże. Wszystko wskazuje na to, że postępowanie niebawem się zakończy, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba.
1: Protokół jest bardzo długi, bardzo wyczerpujący. Decyzje co do dalszego toku postępowania nie zostały jeszcze podjęte. Czekamy na bardzo błędną analizę materiału dowodowego.
0: Doniesienie w tej sprawie złożył adwokat Roman Giertych, pełnomocnik austriackiego biznesmena, który miał stracić na inwestycji ponad 1 000 000 euro. Dziś weszły w życie zmiany dotyczące rejestracji pojazdów. Ma być łatwiej. Zmiany dotyczą m.in. tablic rejestracyjnych.
2: Generalnie chodzi o to, żeby nie uprzykrzać życia mieszkańcom poprzez zbędną biurokrację i czynności dodatkowych. W tej chwili nie będzie takiej konieczności przynoszenia tablic. Jeżeli ktoś będzie chciał zatrzymać dotychczasowe tablice rejestracyjne, będą one w nienagannym stanie, jeżeli chodzi o czytelność, ale też nalepki legalizacyjne, to przy złożeniu oświadczenia jako załącznika do wniosku o rejestrację, klient po prostu będzie wnosił o rejestrację z dotychczasowymi numerami.
0: Tłumaczy Robert Bazuk ze Starostwa Powiatowego w Gnieźnie. A te zmiany to kolejny krok zmierzający do wprowadzenia elektronicznej rejestracji pojazdów. Susza daje się we znaki rolnikom w całym kraju. Przechodzące właśnie przez Polskę opady deszczu niewiele pomogły. Według danych z systemu monitoringu suszy rolniczej najgorsza sytuacja jest w województwie kujawsko-pomorskim, na Mazowszu i Lubelszczyźnie. Rolnicy już wiedzą, że w zbożach plony będą niższe o 30%, a w rzepaku nawet o połowę.
3: Bardzo sucho. Nie, że sucho, ale bardzo sucho. Tak jak nieraz się patrzyło na mapy, to gdzieś tam coś popadało, a tu nas wszędzie omijało.
4: Te najbliższe dni też się zapowiadają deszczowe, ale też i burzowe. Te burze też chyba nie służą, takie opady nawalne.
3: Nie, no bo wie pani, przy takiej temperaturze, to jak przyjdą takie nawalne deszcze, to jeszcze może przyjść grad, jeszcze więcej może szkód narobić, jak ta susza.
5: Na pewno na 30% mamy plony mniejsze, nie? To jest dużo, no to mamy rok taki, ja mówię, na przetrwanie, nie? Dla nas.
6: I to jest na chwilę obecną, nie wiadomo, co będzie za miesiąc.
0: Z rolnikami z województwa kujawsko-pomorskiego rozmawiała reporterka Agnieszka Wynarska. Nocna prohibicja w Warszawie przyniosła oczekiwany skutek. Spadła liczba nocnych interwencji Straży Miejskiej i Policji w dwóch dzielnicach stolicy, gdzie obowiązuje od kilku miesięcy. Zakaz obowiązywał do niedawna tylko w Śródmieściu i na Pradze Północ. Liczba działań służb spadła o nieco ponad 6% w porównaniu z tym samym okresem rok wcześniej. Od niedawna nocną prohibicję rozszerzono na całą Warszawę. Sport to koniec długiej przygody Łukasza Fabiańskiego z angielskim klubem West Ham United. Drużyna z Londynu poinformowała, że nie przedłuży kontraktu z polskim bramkarzem, a 41-letni Fabiański jest weteranem Premier League. Należy do najbardziej doświadczonych piłkarzy ligi angielskiej. W minionym sezonie był już jednak rezerwowym. Zagrał tylko jeden mecz. Kto wie, może właśnie dlatego West Ham spadł z ligi. Jutro znowu deszczowo, choć z przejaśnieniami. Na wschodzie Polski zachmurzenie raczej całkowite. A temperatura niższa niż dziś, tylko 14 stopni nad morzem. W centrum na zachodzie około 17, 18 na południu, a 19 na wschodzie.
7: Słuchacie Bon Ton.

0: Reklama.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Reklama.
2: Onton Radio. I wszystko gra.

0: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Reklama.
1: 104,9 FM. Bonitone Radio.

0: powstanie nowoczesny ośrodek leczenia chorób mózgu u dzieci. W tym roku doszło do znacznie większej ilości pożarów lasów niż w ubiegłym. W Krakowie powstanie nowa atrakcja.
1: Dobroczynny szum wody.
0: Gdzie ten szum będziemy mogli usłyszeć, o tym już za chwilę. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. W warszawskim Centrum Zdrowia Dziecka powstanie ośrodek Brain, skupiony na diagnostyce i leczeniu chorób mózgu u dzieci. To wspólny projekt Fundacji TVN i Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Orkiestra kupi nowoczesny sprzęt, mówi Jerzy Owsiak.
2: 3-teslowy rezonans magnetyczny. Do czego on służy? Do usuwania guzów w mózgach dzieci. Jest to urządzenie niezwykle nowoczesne. Jest tylko kilka na świecie takich urządzeń.
0: Urządzenie kosztuje 16 milionów złotych. Zacznie działać za 15 miesięcy. Od początku roku do początku czerwca wybuchło aż 4000 pożarów lasów. To o 1500 więcej niż rok temu w tym samym czasie. Takie alarmujące dane podaje minister klimatu Paulina Hennig-Kloska. Powodem jest przede wszystkim bardzo niska wilgotność ściółki leśnej.
3: Potrzebujemy opadów, ale nie nawalnych, nie burzowych, bardziej systematycznych, ciągłych, do których przyzwyczajeni byliśmy w dawnych czasach, ale potrzebujemy też na przykład pokrywy śnieżnej w okresie zimy, która najlepiej nawadnia glebę. No, staramy się z tym radzić, podejmując liczne działania retencyjne, by Polska nie stepowiała.
0: Na takie działania Ministerstwo Klimatu wygospodarowało 450 milionów złotych. Brytyjski premier Keir Starmer potępił zamieszki, do których doszło ostatnio w Belfaście po ataku nożownika. Dodał, że ludzie są słusznie wstrząśnięci brutalnym atakiem. Przypomnijmy, napastnik pochodzi z Sudanu, miał status uchodźcy, próbował zabić pracownika ochrony zdrowia. Zadał mu ciężkie obrażenia. Wiadomo już, jak będzie wyglądać nowa krakowska fontanna na rynku. Jury wybrało projekt. To praca Michała Gdaka, opisuje ją członek jury, profesor Jan Tutaj.
4: Dookoła ma układ sieciska będącego taką kwadratową ramą. W centralnej pozycji jest uniesiona płyta, która w takiej formie dyskretnej, reliefowej rozbudowuje układ rzek zdiagnozowany na podstawie analizy map Krakowa z ostatnich kilkuset lat. Ta woda na pewno będzie skapywać, wzmacniając tym samym oczekiwany, dobroczynny szum wody.
0: A jak to w praktyce będzie wyglądać, zobaczymy w ciągu niecałych 2 lat. Wtedy nowe dzieło zastąpi kontrowersyjną, niedziałającą od dawna fontannę nazywaną kryształem. Już jutro zaczynają się piłkarskie Mistrzostwa Świata. Mecze odbędą się w 3 krajach, Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie. Po raz pierwszy w historii w Mundialu zagra 48 drużyn, o 16 więcej niż w poprzednich edycjach. Ta zmiana prawdopodobnie jest próbą ocieplenia wizerunku przewodniczącego FIFA Gianniego Infantino, mówi socjolog profesor Wojciech Woźniak.
5: Infantino cały czas rezonuje głupa, udając, że wszystko co robi jest dla dobra sportu, dla dobra tej pięknej gry, dla dobra wreszcie różnych wykluczonych pod wszystkimi szerokościami geograficznymi, którzy dzięki piłce mogą uzyskać chwilę oddechu, mogą poprawić swój byt, mogą wreszcie cieszyć się z sukcesów swoich reprezentacji.
0: Początek mundialu jutro o 21:00, mecz Meksyk-RPA. Do końca tygodnia będzie znacznie chłodniej niż ostatnio, bliżej 15 stopni, a poza tym deszczowo, choć z przejaśnieniami. Jutro na wybrzeżu tylko 14, w centrum i na zachodzie Polski 17, na południu i na wschodzie do 19.